0: Międzyzdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

A żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

Radio SK. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Polska Starachowice News.
1: 175 tysięcy uczniów ze Świętokrzyskiego rozpoczyna wakacje. Służby są w pełni przygotowane, aby zapewnić im bezpieczeństwo, mówi wojewoda Józef Bryk.
2: Do tych wakacji jesteśmy przygotowani pod względem bezpieczeństwa. Tak deklarujemy wszyscy, czyli służby, czyli Policja, Państwowa Straż Pożarna, Kuratorium i Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego. Jak co roku będziemy dbać nad tymi wakacjami? W jaki sposób będziemy kontrolować miejsca, gdzie będą odpoczywać nasi uczniowie? Nasze dzieci, czyli obozowiska, miejsce tych kolonii. W ubiegłym roku kontrolowaliśmy te obozowiska, szczególnie harcerskie, i będziemy podejmować jak w ubiegłym roku stosowne decyzje co do warunków, w jakich odbywają się te obozowiska. Zabezpieczenia te nasze będą polegały na różnego rodzaju działania tych służb i o tym opowiedzą już poszczególni komendanci i pan kurator.
3: Dzień dobry, proszę Państwa. Każdy wypoczynek, który się odbywa na terenie kraju i dzieci, które wyjeżdżają za granicę, muszą być zgłoszone do kuratorium, nie ma innej możliwości. Jeżeli taki wypoczynek nie zostanie zgłoszony i organizator nie uzyska stosownego dokumentu, stosownego poświadczenia, jest nielegalny i będzie podlegał zamknięciu. Na terenie naszego województwa będą przyjeżdżały dzieci z terenu innych województw. My te wypoczynki kontrolujemy w sposób planowy, ale tutaj apeluję do rodziców, do uczestników, że jeżeli tylko pojawi się jakakolwiek wątpliwość co do kadry, co do warunków przebywania tych dzieci na terenie danego wypoczynku, prosimy o telefony interwencyjne, które podane będą na stronie kuratorium, na mediach społecznościowych. Można będzie dzwonić i informować nas i wizytatorzy będą podejmowali stosowne działania kontrolne. Jeżeli to będą rażące uchybienia, które nie da się zlikwidować, naprawić w trakcie trwania kontroli, to taki wypoczynek może zostać zamknięty. Wtedy organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia i zabrania dzieci. Jeżeli rodzice chcą, i do tego zachęcam, to jest baza wypoczynku, strona, która wypoczynek.mn.gov.pl, gdzie jest intuicyjna wyszukiwarka, można w sposób bardzo prosty znaleźć wypoczynek, na który nasze dziecko będzie się udawać. Można podejrzeć tam kartę zgłoszenia, zobaczyć, czy jest kadra, czy kadra jest wykwalifikowana. W tej bazie są wypoczynki tylko te, które zostały przez kuratoria zaakceptowane i które mają zgodę do ich prowadzenia. Uczulam nad przebywaniem dzieci nad wodą. W tamtym roku był bardzo poważny wypadek, pływanie nocne na obozie survivalowym. Zmieniły się przepisy w tym zakresie. Dzisiaj nie ma żadnej możliwości pływania dzieci nieletnich nocą. Szefowie wypoczynku, kierownicy wypoczynku, jak również wychowawcy mają obowiązek zabezpieczyć teren pływania bądź wykupić miejsce na strzeżonych akwenach wodnych, tam gdzie można pływać. Nie wolno dzisiaj żadnych, że tak powiem, urządzać dzikiego pływania na terenie wypoczynku. Czy to są obozy harcerskie, czy to są wypoczynki stacjonarne. Mamy różne warunki pogodowe. Jeżeli są wypoczynki organizowane w terenie pod namiotami, to tutaj organizator jest zobowiązany mieć alternatywę. Jeżeli tylko warunki pogodowe by się pogorszyły, w porozumieniu ze strażą pożarną, od razu nie czekają na ewakuację, mają po prostu się przemieścić, więc to jest też pilnowane przez nas, że jeżeli jest obóz harcerski, to gdzieś w budynkach blisko musi być zabezpieczone schronienie jakby dodatkowe. Także apeluję o to, żeby też młodzież wypoczywała bezpiecznie, bo już mamy przypadki utonięć, a to dopiero początek lata, jeszcze się wakacje nie rozpoczęły, a już mamy tych przypadków kilka.
4: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pogoda napawa optymizmem, co za tym idzie dużo dodatkowych zadań dla funkcjonariuszy policji. Służbę na zbiornikach wodnych Hańcza, Cedzyna i Sielpia pełnimy już od połowy czerwca, będziemy ją pełnić do końca sierpnia. Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Tak jak widzimy, aura, jaką zaczynamy wakacje, 34 stopnie, w związku z powyższym tych zagrożeń będzie dużo. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
5: Szanowni Państwo, Państwowa Straż Pożarna jak co roku włącza się w akcję Bezpieczne Wakacje razem tutaj z panem wojewodą, z kuratorem, z policją. Nasze działania polegają na przede wszystkim edukowaniu młodzieży, ale również opiekunów. Szczególnie pod uwagę bierzemy obozy harcerskie. W zeszłym roku, przypomnę, było 44 obozy na terenie województwa świętokrzyskiego. Nasze województwo się cieszy, tutaj jest bardzo popularne pod tym względem. Ale z takimi obozowiskami wiążą się zagrożenia. Przede wszystkim prowadzimy ćwiczenia ewakuacyjne, rozpoznajemy dojazdy, tak aby nasze siły mogły dojechać w trakcie nocy, podczas jakiegoś silnego wiatru, mocnych opadów deszczu, do tego obozowiska, aby pomóc w ewakuacji. I w zeszłym roku były przeprowadzone takie 25 prewencyjnych ewakuacji. To znaczy były niepokojące prognozy, dlatego tutaj wspólnie z policją Państwowa Straż Pożarna prowadziła ewakuację tych obozów. Do tego prowadzimy wspólne patrole z policją na akwenach wodnych. I przypomnę, że w zeszłym roku było 29 takich patroli. Prowadzimy również działania, które mają uświadomić młodzież, jak się zachować w warunkach zagrożenia, niebezpieczeństwa, jak prawidłowo zadziałać, jak zadbać o siebie, ale przede wszystkim gdzie i w jaki sposób zgłosić to zagrożenie, czyli na numer 112.
4: Szanowni Państwo, no wypadki z udziałem środków transportu, tak, motorowery, rowery, urządzenia transportu osobistego, hulajnogi. Wiemy, że w czerwcu zmieniły się przepisy i osoby do 16 roku życia obowiązkowo na tych urządzeniach czy na rowerach, mówię tu o młodzieży, powinny poruszać się z kaskami. Na to zwracajmy uwagę. No, rodzice powinni pochylić się nad bezpieczeństwem swoich dzieci, żeby te dzieci nie tylko posiadały ten sprzęt właściwie przygotowany i właściwie sprawdzony, ale też używały go w sposób odpowiedni.
5: Mogę dodać, jeżeli chodzi o warunki, jeżeli chodzi o palenie ognisk, jeżeli chodzi o przebywanie w domkach, w namiotach, na polach namiotowych, jak bezpiecznie korzystać choćby z urządzeń, tak jakimi są butle turystyczne, gazowe. My też o tym mówimy, po to, aby ci ludzie mieli świadomość, zarówno dorośli, jak również młodzież.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
1: Starachowice pozyskały ponad 4,5 miliona złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki zostaną przeznaczone na 3 zadania. Remont na targowisku, zagospodarowanie skweru pod skałkami przy Zakładowej oraz przygotowanie specjalnych map z alfabetem Braille'a. Mówi prezydent Marek Materek.
6: Miasto Starachowice z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało kolejne środki finansowe. Wygraliśmy w konkursie związanym z rewitalizacją miast. Na ten cel do Starachowic popłynie ponad 4,5 miliona złotych. Środki te przeznaczymy na 3 zadania. Jednym z tych zadań, które było przez nas długo wyczekiwanym, jest drugi etap modernizacji targowiska miejskiego, na którym się w tej chwili znajdujemy. Ten etap dotyczy m.in. rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, wykonania ogrodzenia, wykonania szlabanów, wykonania oświetlenia, wykonania nowej nawierzchni, szczególnie na tym terenie, na którym się znajdujemy, ale także remontu 2 hal targowych, które będą głęboko termomodernizowane, na nich powstanie farma fotowoltaiczna, powstaną magazyny energii, więc będziemy bardziej ekologiczni, bo będziemy produkowali swoją energię elektryczną, która będzie zasilała te obwody, które są w najbliższym otoczeniu targowiska i na samym targowisku miejskim. Powstanie także system nagłaśniający, który jest wykorzystywany na targowisku, więc całe to oprzyrządowanie również zostanie tu wykonane. Drugim projektem, który zostanie zrealizowany, to jest projekt związany z zagospodarowaniem, i to jest także drugi etap zagospodarowania skweru pod Skałkami przy ulicy Zakładowej. Ten teren zyska nowe oblicze. W oczekiwaniach mieszkańców dokładnie było wskazane, czego chcieliby tam w konsultacjach społecznych, aby się tam zadziało, i tak też będzie, czyli dodatkowe oświetlenie, dodatkowe chodniczki, dodatkowe ławki, dodatkowe kosze na śmieci, dodatkowe nasadzenia zieleni. To wszystko zostanie zlokalizowane na skwerze przy ulicy Zakładowej. I trzeci punkt dotyczy takich map, które alfabetem Braille'a będą wskazywały, co znajduje się w Centrum Aktywności Społecznej na osiedlu Wzgórze, czyli w sercu Starowiejskiej Rewitalizacji, a także w budynku Parku Kultury, który także na terenie rewitalizacji się znajduje. Co istotne, te zadania wynikają z gminnego programu rewitalizacji i to są jedne z ostatnich zadań, które w ramach gminnego programu rewitalizacji tej starej edycji będziemy realizować. Zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie zadania, które założyliśmy ponad 10 lat temu do realizacji, została albo zrealizowana, albo jest w trakcie rewitalizacji i realizacji, i z tego powodu bardzo myślę, że wszyscy jako mieszkańcy możemy się cieszyć, bo często takie zadania, na które nie było pomysłu na to, żeby znaleźć środki zewnętrzne i realizować pracę, te środki zewnętrzne także udało się pozyskać. To dotyczy m.in. targowiska miejskiego, dlatego że na pierwszy etap prac musieliśmy wydatkować środki własne, a tym razem możemy liczyć na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co oczywiście pozwoli na to, żeby gmina w kolejnych latach mogła realizować inne inwestycje ze środków własnych, które są na terenie miasta niezbędne. Przygotujemy taką propozycję, w jaki sposób te prace będą mogły być prowadzone tak, aby działalność gospodarcza na targowisku także mogła być w tym samym czasie prowadzona, no bo nie ukrywajmy, to będzie wiązało się z pewnymi utrudnieniami, ale to są też szczegóły uzgodnienia, które musimy dokonać m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i z samymi najemcami.
1: 10 Star pojawił się na ścieżce Stara. Kultowe pogotowie techniczne MZK stanęło na pętli autobusowej przy ulicy Kieleckiej.
6: Witamy z panem Damianem Banasikiem z firmy Star Sandło. Witamy przy Starachowickiej Grobli, przy wjeździe do miasta od strony ulicy Kieleckiej. Za naszymi plecami samochód, który wielu mieszkańcom, a szczególnie kierowcom na terenie naszego miasta jest doskonale znany. To Star, który przez kilkadziesiąt lat pracował dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, a później dla Zakładu Energetyki Cieplnej jako pogotowie techniczne w ramach komunikacji miejskiej na terenie naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sandło ten Star został odrestaurowany i dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sandło może być wyeksponowany przy wjeździe do naszego miasta. Jest to Star 244 RS i tu serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników, dla właścicieli, dlatego że jest to 10 Star na ścieżce Stara na terenie naszego miasta. Ta ścieżka powoduje, że wielu ludzi przyjeżdżających do Starachowic zatrzymuje się, podgląda, podjeżdża, fotografuje się przy Starach. W ten sposób chcemy uhonorować wszystkich tych, którzy przez wiele lat pracowali w fabryce samochodów ciężarowych Star. Chcemy przypomnieć o przemysłowej historii miasta, no ale także mówić o tym, że ta historia przemysłowa ma swoją kontynuację, dlatego że dziś zamiast samochodów ciężarowych są produkowane w Starachowicach autobusy, natomiast funkcjonują takie firmy jak Star Sandło, które świetnie wyposażone samochody wypuszczają w cały świat ze Starachowic i za to bardzo dziękuję.
7: Jako przedstawiciel firmy Star Sandło cieszymy się, że mogliśmy wyremontować tak wspaniały pojazd. Jest to siódmy Starek, którego zakupiliśmy, wyremontowaliśmy i udostępniliśmy miastu. I z tego miejsca chciałbym bardzo też podziękować załodze, która w tak krótkim czasie przyczyniła się do tego, aby ten pomnik tutaj dzielnie nas reprezentował. Samochód został odkupiony od naszego miejskiego zakładu komunikacji. Tam ponad 40 lat dzielnie pracował. W tym momencie zastępuje go zmodernizowany również stary 266. Auto jest z rocznika bodajże 1975. i tak jak mówię, dzielnie 40 lat służył jako pogotowie techniczne, holownik autobusów, sprzęt ratunkowy dla naszego MZK.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
8: Województwo świętokrzyskie słynie z wielu obyczajów, legend, a także tradycji. Wiele z nich jest zapomnianych, ale na niektórych wsiach z naszego regionu wciąż można o nich usłyszeć. Ciekawą kwestią jest też historia powstania Kielc, które przez długi czas nie były nawet miastem.
9: Alicja Truchszyn, etnolog, folklorysta, językoznawca, historyk, mediewista. Kalendarz obrzędowy ziemi świętokrzyskiej, ale ogólnie Europy i świata, to nie tylko ten znany nam kalendarz, który wisi na ścianie, dzieli się na 12 miesięcy, na 365 dni. To także kalendarz agrarny, rolniczy, kościelny, rodzinny i świecki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sam agrarny, bo to jest chyba bardzo ważne, to jest podział na cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień i zima. Zaczniemy od jesieni. Jesień to ta pora roku, kiedy ziemia już oddała wszystko, co oddać miała. Kiedy już zimą zaczynali chłopi walczyć o to, żeby plony były obfite. Więc ta wiosna była tym momentem przełomowym, ale najważniejszym dla chłopa na wsi była jesień. Ta jesień, którą wyznaczała data święta Matki Boskiej Siewnej, ale mówiono, że święty idzie w polu, zbóż nie widzi, a święty Michał wszystko z pól pospychał. Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem jesiennym, wrześniowym są dożynki. Dożynki, czyli pochwała gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, to XVI-wieczna tradycja, kiedy to pan z dworu zapraszał chłopów, swoich żeńców i przodownice do dworu i tam dziękował im za zebrane plony. Jak się odwdzięczali chłopi, może od tego zaczniemy, otóż wszyscy ubrani bardzo uroczyście, białe koszule, odświętne spodnie, buty oficerki, nieśli na ramieniu kosy przybrane w kolorowe kwiaty, te, które jeszcze jesienią zostały, szli dziękować panu za przyjęcie. Nieśli przed sobą wieniec. Wcześniej jeszcze ten wieniec niosła na głowie przodownica. Składał się on z podstawowych zbóż. Było to proso, żyto, jęczmień i owies. No oczywiście pszenice, pszenżyta to już są takie współczesne wynalazki, ale te zboża koniecznie znajdowały się w tym wianku bardziej niż wieńcu na głowie. Oczywiście znajdowały się w nim też warzywa i owoce, a to dlatego, że kiedyś dożynki musiały się zamknąć dniem 15 sierpnia, czyli na Matki Boskiej Zielny. A potem to rozdzielono, oddzielnie zioła niesiemy do kościoła i oddzielnie niesiemy do kościoła z podziękowaniami wieniec. Ten wieniec też zmieniał się na przestrzeni wieków. Ostatnimi czasy to już są zupełne cudeńka, nic wieńca nie przypominające, ale na pewno zawsze bierze się pod uwagę, żeby każdy spleciony był z tych zbóż, które u nas rosną i ma on najczęściej kształt korony węgierskiej zakończonej krzyżem. Dawniej tak nie było, więc ta przodownica, idąc tam najmądrzejsza i najładniejsza i najszybsza dziewczyna, która odbierała zboże, niosła go na głowie. Takim dodatkowym elementem, może na dzisiaj humorystycznym, niech będzie fakt, że na tym wieńcu miała albo kaczka, albo koguta, ponieważ nie byliśmy mieszkańcami ziemi świętokrzyskiej, tylko mieszkańcami Puszczy Sandomierskiej. I taka rycina z tamtych czasów się zachowała. Niosła ta dziewczyna ten wianek na głowie, podchodzili chłopi do bramy i śpiewali: otwórzcie, otwórzcie, bo my przyjechali, i tam informowali, co przywieźli, obśpiewali dziedzica. Dziedzic oczywiście z całą służbą i z rodziną serdecznie ich witał i uczta bardzo, bardzo obfita trwała do samego rana. Ale taką ciekawostką, dzisiaj by ten numer nie przeszedł, ale taką ciekawostką było to, że pan, szlachcic, kto by to nie był, czy najbogatszy gospodarz we wsi, jeżeli dziewczyna mu się bardzo podobała, ta przodownica, wrzucał jej za staniczek złotego dukata, jeżeli mniej, srebrnego talara. No i potem były tańce i śpiewy i to był jeden moment w roku, kiedy pan z chłopem siedzieli pospołu przy stole i wspólnie pili okowitkę, no dzisiejszy bimber, piwo, nie mające nic wspólnego z dzisiejszym, i być może wino, ale nie to, które było w piwniczce u pana. Tylko takie na potrzeby tej uroczystości specjalnie pędzone, czy tam przygotowywane, czy ważone, jakby to nie nazwał. Ważnym świętem w obrzędowości chłopskiej jest właśnie Dzień Matki Boskiej Siewny. I tutaj mamy takie sakrum i profanum, które idą w parze ze sobą, jak wszystko w kulturze ludowej zresztą, bo nie do pomyślenia było, żeby rano w Matki Boskiej Siewny do kościoła nie pójść. Więc szli wszyscy karnie na mszę świętą, a potem wracał chłop do domu, oczywiście w tym odświętnym ubraniu, ale zdejmował buty, żeby nie sprofanować Matki Ziemi, zdejmował czapkę, brał ze sobą odrobinę zboża i siał go, prosząc Maryję o to, żeby te plony były obfite. I wracał do domu. Kościół oczywiście był temu przeciwny. Niemniej jednak ta tradycja musiała się odbyć, bo inaczej to o zimę na wiosnę by nie wzeszło, albo i plony byłyby słabe. Najważniejszym z panów, a ze świątków i ze świętych Kościoła katolickiego był święty Idzi. Dlaczego święty Idzi? Bo to on pilnował tego, aby w polu nie zostało żadne ździebełko zboża, żadne ździebełko owsa, no bo znamy taką piosenkę, uciekła mi przepióreczka w proso, proso było najszybciej rzęte, no na prosie zaczynały się tak zwane zarzynki. Kiedy zachodziło słońce i przez malutką szybkę zakradał się do niskiej chałupy, do izby świętokrzyskiego chłopa zmrok, zbierały się panie na spotkania. Nie były to na pewno spotkania towarzyskie, ale były to spotkania, gdzie pomagały sobie nawzajem. Były to darcie pierza, przędzenie lnu, przędzenie wełny, szatkowanie i ubijanie kapusty. Były to takie uroczystości, bym wręcz rzekła, bo potem, kiedy już wydarły u jednej pani, siadały przy stole, gospodyni zabezpieczała im i zjedzenie, i napitek. Jeżeli były młode dziewczyny, chłopcy wykorzystywali takie okazje, przychodzili i robiły się potańcówki. Wszystkie te spotkania wieczorowe oparte były o wspomnienia i opowieści. A jak jeszcze trafił się dziad wędrowny, który potrafił opowiadać, że był w tylu miejscach pielgrzymkowych, a ten kamyczek, który to wyciągał tam z sakwy, to przyniósł z ziemi Kalwarii. A jeszcze jak był sprytniejszy, to opowiadał, że to z Golgoty po tym kamyku szedł Pan Jezus. A on szedł po prostu drogą, zbierał i sprzedawał te kamyki po drodze, a ludzie wierzyli, kupowali jako talizmany. Spotykając się wieczorami, śpiewali, bawili się, potem dziewczyny były odprowadzane przez chłopców, jeżeli tam jakieś się pojawiły w tym domu z tych młodych dziewcząt, odprowadzane, i to były pierwsze spotkania randkowe. Bo to był czas długich wieczorów, ale też czas legend, baśni, strachów, dziwadeł i działalności bardzo złych mocy. A że Ziemia Świętokrzyska z takich mocy słynie, no to wiemy. Jeżeli mówimy o obrzędowości, to trudno nie wspomnieć o tym, że Ziemia Świętokrzyska to tak specyficzne miejsce, gdzie stare łączy się z nowym, historia z faktami, a legenda jest wszechobecna. No weźmy tu pod uwagę choćby nasz sabat, które odbywał się na Łyścu i uczestniczyły w nim wszystkie czarownice, wszystkie wiedźmy. No i z kim tańczyły, z kim do kotła dorzucały, oczywiście z biesami, z czartami, z diabłami. Taka noc, gdzie odbywał się ten sabat, miała miejsce dzień przed świętem Kupały. Dlatego do dzisiaj mówi się, że nie zbiera się ziół, bo oczywiście święto Kupały zostało wyparte przez Kościół na cześć świętego Jana, patrona wody, patrona bydła, patrona dobrego życia, ale oczywiście dlatego, że on to w rzece Jordan ochrzcił Pana Jezusa. Te sabaty odbywały się hucznie, odbywały się strasznie, zwykle biły pioruny po tej imprezie czarownic z biesami. Chłopi bali się tego dnia. Bali się, bo wiedzieli, że rano nawet nie mogą nic z sadu zebrać, póki słońce nie wyszło i nie osuszyło, bo uważano, że swoimi odchodami czarownice i diabły zanieczyścili ziemię. Także te sabaty, do dzisiaj wiemy, że Baba Jaga, nasza świętokrzyska, koniecznie ma haczykowaty nos, ma pełno brodawek na twarzy, ma miotłę w ręce, no bo to ona się na tym to sprzęcie poruszała. Ona nie ma nic wspólnego z tymi pierwszymi wierzeniami, germańskimi wierzeniami, kiedy to panny na kiju, orzogu bądź gałęzi, panny piękne, powiedziałabym pszeniczne, z pięknymi blond włosami, w białych szatach, z wiankami na głowie, poruszały się, ale w linii poziomej. Nasza czarownica już jest taka bardzo, bardzo była rozwinięta, bo ona i na miotle, i na orzogu, i na gałęzi poruszała się i pionowo, i poziomo. O ile tamte czarownice zbierały dusze wojów, o tyle nasza nie tylko, że zabierała dusze, to jeszcze psuła krową mleko, zabierała to mleko, powodowała, że krowy miały chore wymiona, brudziła ziemię, zanieczyszczała owoce w sadzie. No, dzisiaj o czarownicy mówimy, że to jest ta, która czaruje. Najczęściej mówi się, ty zaczarowałaś mnie, to chłopiec mówi do dziewczyny, prawda? Ale coś z tej dawnej wiedźmy wiedzącej, czyli kobiety mającej wiedzę, do dzisiaj zostało. No, weźmy pod uwagę choćby pierwszą, nazwaną matką demonów, pierwszą żonę Adama w raju, Lilith. Lilith była pierwszą żoną, emancypantką, która nie zgadzała się na zachowania Adama i mówi się, że została wypędzona z raju, a tak naprawdę mówi się, że była wzięta. Czy jest to dzisiejsze wniebowzięcie Matki Boskiej? Nie wiadomo. No tutaj, ponieważ jest to legenda, ale ta legenda ma swoje korzenie w Biblii. W naszej Biblii jest tam dwie linijki, ale w hebrajskiej jest dość dobrze postać Lilii opisana. U nas nie mówimy o niej i o sabatach, kiedy one się odbywają, ale jest bardzo, bardzo dużo legend. W 2009 roku pod moją redakcją ukazały się legendy i podania świętokrzyskie. Spisali je uczniowie szkół podstawowych i średnich. Naprawdę przyłożyły się dzieciaki i mamy tam mnóstwo, 221 legend związanych z naszym regionem. A że szczytem najwyższym i królową gór świętokrzyskich jest Łysica, więc na tą Łysicę, hej siostrzyce, czarownice, dalej raźno na Łysicę. I wietrze nieś, płocie wieś, a ty biesie nieś mnie nieś. Oczywiście biesy miały ich tam donosić. Niedaleko mamy klasztor Świętego Krzyża. Perełką, niewątpliwie diamentem otoczonym pięknymi perłami jest klasztor benedyktyński na Łysicu. Ja zawsze mówię, że ten klasztor to jest taki diament, a wokół niego są perły: gmina Bieliny, Nowa Słupia, Bodzentyn, Górno. I nie bez powodu tak mówię, bo o ile na Świętym Krzyżu wszyscy wiedzą, że mamy staurotekę z drobinkami drzewa Krzyża Świętego, o tyle mało kto wie, nawet mieszkaniec naszej ziemi świętokrzyskiej, że ksiądz Jacek Jabłoński w 1735 roku spisał wszystkie wotywa, które tam się znajdowały po pożarze klasztoru, spisał wotywa, czyli podziękowania za cuda, których doznali ludzie, modląc się do tych drobinek drzewa Krzyża Świętego. Jest to przepiękne miejsce, ja już nie mówię choćby o samo usytuowanie, ale o czas i legendy, jakimi obrósł ten Święty Krzyż. Zapraszam wszystkich serdecznie, bo troszeczkę niżej w Hucie Szklanej jest ta wioska średniowieczna. Może nie jest ona daleko odsunięta i warto by ją było zobaczyć, dlatego że po drugiej jej stronie już niedługo, dzięki staraniom gminy Bieliny, powstanie tak zwana harmonia. Harmonia, czyli w tabletce cała kultura ludowa tutaj naszego terenu. Zwyczajowość, obyczajowość, wierzenia, przepiękne ryciny. Można będzie dotknąć, zobaczyć, posłuchać. W zapisach księdza Jacka Jabłońskiego Drzewo Żywota z Raju jest taka notatka, rok 1452. Chłop we wsi Kielce, łożąc pole, został po południu rażony piorunem. Tego samego dnia w mieście Nowa Słupia syn tamtejszego kowala także piorunem rażony został. To, że syn kowala wyzdrowiał, bo stryj jego zajmował się świecami w klasztorze, to wiemy. Natomiast co stało się z rolnikiem ze wsi Kielce, 15-wiecznym rolnikiem, nie wiemy. Jest wiele legend mówiących o powstaniu Kielc. Jedni mówią, że od kiełdzika, inni mówią, że od tego, że silnicę tutaj mamy dzięki temu, że książę napił się wody, ale to też odsyłam do legend. Tak naprawdę te nasze Kielce, zapisy mają wcześniejsze, ale nigdy nie padało określenie, że jest to miasto. Zawsze była to jakaś tam wieś. No, weźmy samą krakowską rogatkę, tak? Czyli cztery bramy wyjazdowe z tego miasta, które powstało dzięki rzemieślnikom i ludziom gościńca. Pięknie o semantyce miasta Kielce napisała pani profesor Danuta Kopertowska. I do tego wydawnictwa odsyłam szczególnie młodych ludzi, bo nie jest to tylko sama historia w legendzie oparta, ale także świetne odniesienie naukowe. Świetna postać i to postać, która odgrywała ogromną rolę, jeżeli chodzi o naszą ziemię, tutaj o nasz region, to nikt inny jak biskup Bodzanta, którego ruiny zamku możemy do dzisiaj, zresztą w dobrym już teraz, dobrze utrzymane, oglądać w mieście Bodzentyn. Był to jedyny jedyny biskup, który wymógł na władzach Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby przyjmować z naszego terenu dwóch żaków. Wszyscy inni biskupi mogli tylko jednego wysłać co roku, a nasz biskup dbał o to bardzo i rok w rok dwóch żaków z naszego terenu wędrowało pieszo, no czasami zdarzyło im się furą podjechać, wędrowało do Krakowa zdobywać nauki. Właśnie stawali się żakami Uniwersytetu Jagiellońskiego, utworzonego, jak wszyscy wiemy, i finansowanego przez piękną, młodą królową Jadwigę. Przepraszam, nie królową. Jadwiga nie była królową. Jadwiga była królem Polski, bo instytucji króla jeszcze wtedy nie znaliśmy.
0: SK Starachowice News.
1: Koniec utrudnień na ulicy Wrzosowej w Starachowicach. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej nawierzchni bitumicznej. Równolegle ruszają prace na sąsiedzkiej

0: zmierzają do końca. W tym miejscu znajdujemy się na ulicy Wrzosowej. Tu pracę wykonywała firma Budromo Starachowice na kwotę ponad 570 tysięcy złotych. Te prace zostały wycenione. To była najtańsza oferta w przetargu, który ogłosiliśmy. Tu znajdujemy się także na uzbiegu ulic Łącznej i Wrzosowej. Ulica Łączna jest w trakcie wykonywania tych prac. O tym, jaki zakres i co dalej powie wykonawca pan Paweł Podeszwa, dlatego że tam prace się rozpoczęły, trwają i myślę, że będą zmierzały do szczęśliwego końca.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Niezmiernie miło jest brać udział w takich konferencjach, które dotyczą wyczekiwanych inwestycji, a ta inwestycja wiemy, że była wyczekiwana przez mieszkańców. Nie tak dawno minęło 2 lata, odkąd jesteśmy radnymi tej kadencji. Doskonale pamiętam słowa z czasów kampanii pana prezydenta, gdzie pan prezydent mówił o czynach, a nie słowach. I dzisiaj mamy kolejny dowód na to, że te obietnice z kampanii są realizowane. Kolejne inwestycje zmierzają ku końcowi. To i tak jak pan prezydent powiedział, to nie tylko ulica Wrzosowa czy ulica Łączna, ale na minionej sesji Rady Miasta dokładaliśmy pieniądze do remontów czy ulicy Wysockiego, czy ulicy Pastwiska.
2: Moja pierwsza interpelacja dotycząca tej drogi, 2019 rok, 7 lat, ale warto było czekać. W trakcie rozmów z mieszkańcami, pani Agnieszko, kiedy będzie ta droga, a ja, panie prezydencie, kiedy zrobimy tę drogę? Pojawią się środki, zrobimy. Jak dla mnie inwestycja w drogi, szczególnie drogi nieutwardzone, jest jedną z najważniejszych, ponieważ to mieszkańcy codziennie po kilkanaście razy pokonują tą drogę. Już nie mówiąc o tym, że kurz, no to wiadomo, trzeba okna myć. Tutaj pan Paweł powiedział, że już zaoszczędzi na płynie, to znaczy małżonka. Także no ta inwestycja mnie bardzo cieszy, jak również zaraz tutaj obok ulica Łączna.
3: Dzień dobry, Podeszwa Paweł, firma Drogmar. My jesteśmy wykonawcą ulicy Łącznej. U nas to prawda prace dopiero się zaczęły, trwają w tej chwili roboty ziemne, natomiast aby jak najmniej utrudnić mieszkańcom tutaj życie takie codzienne, podzielimy tą budowę na 2 etapy, czyli mniej więcej doprowadzimy do użyteczności połowy odcinka, zanim rozkopiemy drugi odcinek. No i mam nadzieję, że wkrótce ulica Łączna będzie wyglądać tak wspaniale, jak ulica, na której tutaj właśnie odbywa się konferencja. Proszę mieszkańców o cierpliwość.
4: SK Starachowice. SK Starachowice News.
5: Fabryczny nowy bus MAN TG trafił do szpitala w Starachowicach. Pojazd o wartości blisko 330 tysięcy złotych to darowizna od firmy MAN Bus. Mówią Kinga Włoskowicz, kierownik zakładu MAN Bus, dyrektor szpitala Jacek Walkowski, starosta Piotr Babicki oraz prezydent Marek Materek.
6: Z ogromną przyjemnością mam dzisiaj zaszczyt przekazać naszemu szpitalowi powiatowemu w Starachowicach w imieniu firmy MAN Bus samochód MAN TGE, który będzie służył naszym mieszkańcom i mieszkańcom powiatu do dializ nerkowych, ale również dla osób niepełnosprawnych. My jako jeden z największych pracodawców tutaj w powiecie czujemy się zobowiązani, aby wspierać lokalną społeczność. I jest to inicjatywa, która ogromnie nas cieszy, ponieważ też jako przedstawiciel tutaj przemysłu motoryzacyjnego, który tworzy transport, tworzy mobilność, przyczyniamy się do tego, żeby rzeczywiście osobom potrzebującym, ich rodzinom było łatwiej w życiu codziennym. Także bardzo serdecznie dziękuję też panie dyrektorze za tą inicjatywę, że zaczęliśmy te rozmowy i dzisiaj jest to uwieńczenie tych rozmów i możemy przekazać ten samochód.
7: Myślę, że to jest symboliczny początek naszego strategicznego porozumienia, które mamy. My zapewniamy opiekę medyczną dla pracowników MAN-a, a państwo próbują pomóc nam w naszej trudnej sytuacji. Bardzo dziękujemy jeszcze za samochód. Na pewno on się bardzo przyczyni do poprawy jakości naszych transportów.
8: Tego typu działania to jasna i bardzo, bardzo prawdziwa społeczna odpowiedzialność biznesu, za którą firmie MAN serdecznie dziękujemy. No i cieszymy się, że nasz powiatowy szpital będzie miał kolejny środek transportu dla tych, którzy będą go potrzebowali jak najczęściej.

0: I myślę, że możemy się zobowiązać, że będzie wykorzystywany i będzie służył naszym mieszkańcom. Jeszcze raz pani kierownik w całej firmie, panu dyrektorowi za współpracę w tej transakcji. Serdecznie, serdecznie dziękuję.
1: Jak wiemy, autobusy na terenie naszego miasta z logiem MANA jeżdżą i cieszymy się z tego, że jak najwięcej autobusów w miejskiej komunikacji jest produkowanych właśnie w Starachowicach. Czekamy z kolejnym przetargiem i liczymy na to, że MAN złoży korzystną ofertę, bo będzie to przetarg na autobus przegubowy, więc jest szansa, że ta flota jeszcze się powiększy.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: W magazynie reporterów przenosimy się do ciekawego miejsca w regionie świętokrzyskim. Ogród botaniczny w Kielcach to wyjątkowe miejsce dla osób poszukujących kontaktu z przyrodą. Na jego terenie znajduje się wiele pięknych roślin, które można podziwiać każdego roku od maja do października.
4: Doktor Agnieszka Pierścińska, zastępca kierownika ogrodu botanicznego w Kielcach.
5: Dobrze, to takie pierwsze pytanie ode mnie. Jaka jest historia powstania ogrodu botanicznego w Kielcach?
4: Historia powstania ogrodu jest długa i trudna, można powiedzieć. Sama idea budowy ogrodu w Kielcach to jest już ponad 60-letnia historia. Pierwsze takie starania to są lata 60. ubiegłego wieku. Podjął je profesor Zygmunt Czubiński, kielczanin z pochodzenia, ale ówcześnie pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokładnie ogrodu botanicznego. I ta pierwsza lokalizacja to miało być miejsce, gdzie obecnie w Kielcach znajduje się miejski plac targowy, tak zwane doły Siekludzkiego. Ta lokalizacja nie znalazła zrozumienia wśród ówczesnych władz i temat został zapomniany, a wrócono do tematu budowy ogrodu w latach 70., kiedy w Kielcach powstał ośrodek akademicki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna wówczas, a obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego. I taką osobą, która podjęła te starania, był profesor Stanisław Cieśliński. I dzięki jego tutaj nieustępliwości w tym temacie udało się forsować ten temat budowy ogrodu botanicznego aż do roku 2004, bo wtedy to jest data, kiedy już zapadła decyzja o budowie ogrodu w obecnej lokalizacji. Oczywiście po drodze jeszcze były inne lokalizacje rozważane, m.in. teren obecnego rezerwatu Wietrznia, teren południowych zboczy wzgórz szydłówkowskich, czyli rejon obecnego kampusu UJK i tereny po zachodniej stronie Karczówki, bo tam pierwotnie chciano ogród botaniczny zbudować i powstał nawet projekt tego ogrodu w rejonie Góry Dalni i Bruszni. Ale właśnie zmiany ustrojowe końca lat 80. sprawiły, że ten zaawansowany już projekt nie mógł być zrealizowany. I kiedy prezydentem został Wojciech Lubawski, udało się już tutaj decyzję podjąć o budowie ogrodu botanicznego w rejonie Góry Karczówki, ale już nie po zachodniej stronie, ale na stronie południowo-wschodniej, czyli tej obecnej lokalizacji. Także taka długa historia starań o ogród i w 2009 roku rozpoczęto budowę, ogrodzono cały teren, a pierwsze nasadzenia w 2010 roku. Czyli obecnie mamy już 15 rok od momentu rozpoczęcia budowy ogrodu w Kielcach.
5: Czyli lokalizacja jest taka naprawdę atrakcyjna, bo jest to takie może ubocze miasta, tak? A jaka przestrzeń właśnie jest dostępna tutaj dla tego ogrodu botanicznego?
4: Cała przestrzeń to jest niespełna 12 hektarów wygrodzonej części udostępnionej dla zwiedzających. Do ogrodu należy też przestrzeń około 3 hektarów po drugiej stronie ulicy Karczówkowskiej.
5: Jaki jest taki główny cel działania tego miejsca?
4: Główny cel ogrodu botanicznego w Kielcach to jest zachowanie i prezentacja regionalnej flory, czyli gatunków roślin, które występują w regionie świętokrzyskim. Głównie chodzi o rośliny górskie oraz rośliny kserotermiczne, tak zwane stepowe, które tu w tym regionie występują i są naszym dziedzictwem. Oprócz tego oczywiście też należy wymienić taką funkcję edukacyjną ogrodów, funkcję naukową również, ale też rekreacyjną i taką społeczno-kulturową, bardzo ważną obecnie.
5: A jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to miejsce się zmieniało na przestrzeni tych lat wszystkich?
4: No ci, którzy wiedzą, jak to miejsce wyglądało przed założeniem ogrodu, na pewno widzą różnicę. No, wcześniej były to tak zwane nieużytki, po prostu ogólnodostępny teren, niezagospodarowany, użytkowany tak jako miejscami nawet jakieś dzikie wysypiska, wydeptywane ścieżki. Budowa ogrodu sprawiła, że to miejsce nabrało nowego blasku, też znaczenia takiego, no na pewno na plus, tak, bo mamy zagospodarowaną nowoczesną przestrzeń z ciekawą zielenią. Oczywiście to, co się dało, zostało zachowane, tak, wybrane elementy bardzo ważne też dla ogrodu obecnie, takie jak naturalnie wykształcone tu murawy kserotermiczne, czy też obecne na terenie ogrodu odsłonięcie geologiczne, bo to jest to dziedzictwo zastane na tym terenie i wyeksponowane. No.
5: A czy nasz Kielecki Ogród Botaniczny wyróżnia się czymś na tle innych ogrodów w Polsce?
4: Na pewno takim wyróżnikiem ogrodu botanicznego w Kielcach są te walory krajobrazowe. Tutaj mamy taki potencjał, mówimy endogeniczny, miejsca, czyli tego, co tutaj jest ciekawego, zastanego na tym terenie, i niewątpliwie są to te walory też geologiczne tego miejsca, historyczne wydobycie rud ołowiu i odsłonięcie geologiczne skał, na których widzimy skamieniałości z dawnych epok geologicznych, wiek ich szacuje się na 360 milionów lat, także to jest taki ewenement, jeśli chodzi o ogrody botaniczne, bo żaden inny ogród botaniczny w Polsce takiego elementu na swoim terenie nie ma. Na pewno wyróżnia nas też alpinarium ogrodowe, bardzo okazałe i co ważne też zbudowane z bloków skalnych różnego pochodzenia, czyli te poszczególne pasma górskie, które tu prezentujemy, są pokazywane na skałach typowych dla tych poszczególnych rejonów górskich w Polsce.
5: A co znajduje się na terenie obiektu? Jakie rośliny można tutaj podziwiać?
4: No, na terenie obiektu mamy przeszło 40 kolekcji roślinnych, większych, mniejszych, bardziej mniej okazałych. Do takich sztandarowych naszych należy na pewno różanka. Bogata kolekcja róż, także duża kolekcja liliowców, piwonii, hortensji, wrzosów też i pokaźne alpinarium, o którym już wspomniałam. Sezon letni, pełnia kwitnienia roślin typowo letnich, także całe bogactwo m.in. kolorowych jeżówek, rudbeki, szałwi, takich typowo letnich bylin, wspomnianych liliowców, lilii, hortensji, dołączą do nich wrzosy u schyłku lata.
5: W ogrodzie botanicznym regularnie odbywają się takie cykliczne akcje. Możemy coś o nich powiedzieć? Czym one się charakteryzują i na czym polegają w ogóle?
4: Już przez te lata funkcjonowania ogrodu przyzwyczailiśmy naszych odwiedzających do pewnych cyklicznych wydarzeń. Na pewno są to pikniki, które po pierwsze majówka otwierająca ogród, sezon w ogrodzie i piknik kończący sezon, czyli skarby jesieni. I w trakcie sezonu jeszcze mamy wydarzenia zawsze w czasie Święta Kielc, już po raz kolejny w tym roku Święto Róży w ogrodzie. Mamy też takie wydarzenie już po raz szósty w zbiwakowaniu, czyli nocowanie pod namiotem w ogrodzie. Dochodzi do tego jeszcze Geofestiwal Kielce, impreza organizowana przez miasto Kielce, i ogród botaniczny jest jednym z obiektów, na których te wydarzenia się odbywają. Oprócz tego jeszcze takie cykliczne wydarzenia jak biegi, botaniczna piątka, to są imprezy sportowe organizowane w różnych ogrodach botanicznych w Polsce, w tym właśnie w naszym kieleckim ogrodzie botanicznym.
5: A jaka jest średnia liczba turystów, którzy corocznie odwiedzają ogród botaniczny, i czy możemy wskazać, że to jest jakaś konkretna grupa wiekowa?
4: Ogród botaniczny corocznie odwiedza około 50 tysięcy osób. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, które nas odwiedzają, bardzo duża liczba rodzin z dziećmi, tak? Głównie turyści indywidualni, oni przeważają w tej statystyce odwiedzających. To jest taka nasza grupa docelowa, dzieci też, młodzież. Poza tym grupa osób starszych, seniorów, którzy bardzo chętnie też do ogrodu przybywają. To jest takie miejsce spaceru, relaksu też, inspiracji dla osób, które już właśnie w późniejszym wieku hobbystycznie zajmują się ogrodem, działkowcy, tak, seniorzy, którzy te uprawy ogrodnicze sobie prowadzą.
5: Powiedzmy sobie jeszcze o tym wydarzeniu, o biwakowaniu na terenie ogrodu botanicznego. Ono polega na tym, że rzeczywiście spędza się tutaj noc, ale jakie atrakcje są tutaj zapewnione?
4: Żeby wziąć udział w wydarzeniu, należało się wcześniej zgłosić, czy to są osoby, które dokonały rezerwacji. No, główną atrakcją jest po prostu nocowanie w tym miejscu, a zapewniamy też dodatkowe takie punkty programu, jak chociażby wieczorna sesja jogi, następnie gra terenowa dla najmłodszych, wspólne spędzanie czasu przy ognisku, które będzie do późnych godzin wieczornych, nocnych się palić. Też planujemy takie poznawanie nocnego życia w ogrodzie, czyli obserwacja nocnych owadów, różnych nocnych tutaj ptaków, ssaków, które na tym terenie można zobaczyć. Ognisko jak najbardziej tak będzie dostępne dla zwiedzających czy uczestników tego wydarzenia, a dodatkowo też nasza ogrodowa kawiarnia Wesoła Kawka w tym dniu specjalnie dla zbiwakowanych wydłużyła godziny otwarcia, tak żeby mogli jeszcze coś ciepłego zjeść na kolację, a rano napić się pysznej kawy.
5: W poprzednich latach to zainteresowanie mieszkańców Kielc tym wydarzeniem było duże?
4: Tak, duże, bo no, to nie tylko mieszkańcy Kielc, ale mamy zgłoszenia z całego regionu, a nawet spoza regionu, także to wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. I w tym roku również bardzo szybko po ogłoszeniu mieliśmy już zapełnioną listę chętnych.
5: Pojawiały się jakiś czas temu doniesienia o powstaniu tutaj palmiarni z roślinami tropikalnymi czy szklarni zimowej. To są takie prawdziwe doniesienia, czy są takie plany rozwoju?
4: No, takie plany były na wstępnym etapie budowy ogrodów. Ten pierwotny projekt zakładał taką szklarnię z roślinami właśnie ciepłolubnymi, tropikalnymi. No, od czasu tego projektu już minęło ładnych parę lat i w tym momencie nie ma możliwości realizacji tej pierwotnej koncepcji. Raz ze względu na to, że nieco inaczej te trasy przebiegły, jeśli chodzi o tą część południową ekspozycyjną ogrodu. A poza tym no, ograniczają nas tutaj finanse, tak? Budowa takich obiektów to jedno, ale potem utrzymanie ich to jest druga kwestia, bardzo kosztowna, jeśli chodzi o zużycie energii, czego obecnie wszyscy doświadczamy, także to nie jest taka sytuacja jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Także te plany trzeba było istotnie zmodyfikować. Na chwilę obecną nie ma tutaj w najbliższych latach planów, by te obiekty powstały z takim rozmachem, jakim były planowane. Na pewno brakuje nam zaplecza takiego administracyjno-biurowego i technicznego z prawdziwego zdarzenia i to chcielibyśmy, aby na części północnej powstało, ale te plany póki co bardziej dotyczą zagospodarowania tej przestrzeni jako takiej ogólnodostępnej przestrzeni parkowej, wspierającej różnorodność biologiczną w mieście, a na chwilę obecną zawieszone są plany budowy tutaj obiektów typowo szklarniowych.
5: Jak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dbać o te wszystkie rośliny, które tam przebywają?
4: No, prowadzenie ogrodu jest bardzo czasochłonne, pracochłonne. Wszyscy, którzy prowadzą ogrody, o tym wiedzą. Też praca trudna, bo zależna od warunków atmosferycznych, od różnych spraw, tak, czynników, na które nie mamy wpływu. Ogrodowe kolekcje jeszcze młode, więc wymagają jeszcze większej troski i opieki niż taki ogród, który już od długiego czasu funkcjonuje. I te prace, które tutaj mamy na terenie ogrodu, to są głównie prace polegające na bieżącym utrzymaniu kolekcji, pieleniu, przycinaniu, podlewaniu w miarę potrzeby. No, teren ogrodu jest też specyficzny, trudny, jeśli chodzi o uprawę roślin, bo mamy dobrze nasłonecznione zbocze, z którego odpływa też woda. Mierzymy się z deficytem wody, deficytem opadów, ale też przy nagłych zjawiskach atmosferycznych też ten spływ powierzchniowy jest duży, jakaś erozja, uszkodzenia, więc z tym się musimy co roku też mierzyć w różnej skali.
5: Godziny otwarcia ogrodu chyba co roku pozostają niezmienione, prawda? Okres od maja do października?
4: Tak, od maja do października, czyli przez pół roku, 6 miesięcy ogród jest dostępny dla zwiedzających. Godzina otwarcia ogrodu jest stała przez cały sezon, to jest godzina 10:00. Natomiast przez 3 miesiące letnie, czerwiec, lipiec, sierpień, mamy wydłużone godziny otwarcia do godziny 20:00. Z tym, że wejście możliwe jest do godziny 19:00, a przez pozostałe miesiące, czyli maj, wrzesień, październik, ogród otwarty jest krócej, do godziny 18:00.
5: A ile czasu trzeba sobie zaplanować, żeby ten ogród zwiedzić w pełni?
4: No, na takie pełne zwiedzanie ogrodu minimum półtorej do nawet dwóch godzin. To wszystko zależy od tego, jak dokładnie chcemy przejść, czy chcemy, nie wiem, fotografować, przyjrzeć się dokładniej roślinom, ale takie dwie godziny to jest minimum, żeby dobrze poznać obiekt.
5: Oprócz samego spaceru można też sobie usiąść, prawda, odpocząć.
4: Tak, na terenie ogrodu mamy rozstawione ogólnodostępne leżaki, można je przenosić w dogodne miejsce, także taka ławeczki też w różnych lokalizacjach ogrodu, także każdy znajdzie dla siebie jakieś miejsce relaksu, takiej nawet może izolacji, której potrzebuje, żeby odpocząć. Na terenie ogrodu też działa ogrodowa kawiarnia Wesoła Kawka, która serwuje coś słodkiego, coś dobrego, przekąski, także warto skorzystać również z oferty kawiarni, będąc w ogrodzie.
5: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję również.
2: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Zaglądamy do Starachowickiego Muzeum Przyrody i Techniki i przyglądamy się jednemu z największych obiektów. Warto zwrócić uwagę na maszynę parową, mówi Wiola Sobieraj, wicedyrektor muzeum.
6: W inwentarzu muzealnym, w książce inwentarzowej, wpisany jest pod numerem MPT, duża litera T94. I tam kryje się obiekt, który pierwszy człon to jest maszyna parowa bądź maszyna wiatrowa. Ta nazwa używana jest zamiennie. Natomiast czym była ta maszyna parowa? Czym jest ta maszyna? Maszyna była urządzeniem, które tłoczyło dmuch do wielkiego pieca i mówimy już tu o nowym tym zakładzie z 1898 roku. Natomiast chcąc Państwu wyobrazić, tak żeby przemówić do Państwa wyobraźni, żebyśmy mogli lepiej to zapamiętać, my dajemy zawsze zwiedzającym takie bardzo ładne porównanie, przyrównując cały zakład hutniczy, całą hutę do organizmu ludzkiego. Wielki piec to jest serce tego organizmu, niezwykle ważny element, tak jak i dla człowieka serce. Natomiast maszyna parowa była płucami tego serca. Tłoczyła to całe powietrze, które było względnie ogrzewane, przedmuchiwane do innych urządzeń, po to, żeby cały obiekt mógł funkcjonować. Po to była potrzebna maszyna parowa. Czy maszyna parowa była ważna? To tak. Natomiast była na tyle ważna, że do tego zakładu zakupiono maszynę parową bliźniaczą, tłokową. Bliźniaczą dlatego, że jak spojrzymy na to urządzenie, ona składa się z dwóch takich samych elementów. Po prawej i po lewej stronie znajdują się urządzenia, które są właśnie bliźniacze. I po co to wszystko? No właśnie po to, żeby na wypadek awarii bądź konserwacji tego urządzenia maszyna cały czas pracowała. Czyli jeden element został unieruchomiony, natomiast załączane było drugie urządzenie, które cały czas tłoczyło powietrze do maszyny parowej. Niezwykle takim bardzo wizerunkowo ciekawym elementem maszyny parowej jest ogromne koło. Koło o średnicy 6 metrów. Koło, które poruszało się 16 obrotów na minutę i to rzeczywiście musiało robić ogromne wrażenie. Ja nie miałam okazji, nie miałam tego wielkiego szczęścia widzieć koła maszyny w pracy, ale wiemy z przekazów, że to koło pracowało, w ogóle całe urządzenie, jak na tak dużą machinę, pracowało bardzo cicho, względnie cicho, stosunkowo cicho do swojego zadania. Natomiast człowiekiem, który obsługiwał to urządzenie, był taki, znaczy było wielu ludzi na hali maszyny parowej, ale człowiekiem numer jeden był pierwszy maszynista. To był człowiek odpowiedzialny za całą pracę maszyny parowej i wiemy, że ostatnim pierwszym maszynistą tutaj na terenie naszego zakładu był niejaki pan Kudelski. Pan Kudelski był o tyle ciekawym człowiekiem, może za chwilkę się wytłumaczę dlaczego, że przychodziły wycieczki szkolne oglądać nie maszynę parową, a oglądać pierwszego maszynistę pana Kudelskiego. A dlaczego? Dlatego, że pan Kudelski w młodości był osobistym kierowcą Lenina. I to jest dopiero ciekawostka, więc wszyscy przychodzili obejrzeć, posłuchać tego człowieka, który no, miał tak niezwykłe przeżycia z młodości. Musiał też być fachowcem, bo na maszynie parowej no, nie można było się mylić, nie można było nie znać tego urządzenia, nie można było nie znać całej specyfiki tego urządzenia, bo był to, no powiedzmy sobie, taki trochę potwór energetyczny, bo było to urządzenie o mocy 1200 koni mechanicznych, wydajności 11 tysięcy metrów sześciennych powietrza na godzinę i było to na tamte czasy jedno z największych urządzeń w Europie. Więc trzeba było naprawdę tutaj niezwykłego fachu, niezwykłego takiego kunsztu, żeby tą maszynę można było obsługiwać, a jeszcze nią zawiadować. Jak spojrzymy dziś, jak jesteśmy na hali, spojrzymy z kolei, co się znajduje nad maszyną parową, to nad nią wisi potężne urządzenie, suwnica ręczna o nośności 15 ton. Co to znaczy, że ręczna? To znaczy, że po boku zamontowany jest mechanizm z takim urządzeniem, pokrętłem i gdybyśmy na haku, który jest przy suwnicy, zamontowali, zawiesili coś o wadze 15 ton, to moglibyśmy w zasadzie jedną ręką, kobieta drobna, nawet może i dziecko, które by dostało do pokrętła, mogłoby po całej długości hali przesuwać ten potężny ciężar. No właśnie, wspaniała suwnica z roku 1898, wyprodukowana przez też niemiecką firmę Wettera, no i właśnie przeznaczona do okresowych przeglądów bądź napraw. Natomiast jak przejdziemy tutaj wzdłuż tego naszego urządzenia, to zobaczymy, że na naszej maszynie mamy też tabliczkę znamionową. Tabliczkę znamionową napisaną w języku rosyjskim. I dlaczego w języku rosyjskim? Bo maszyna jest produkcji niemieckiej firmy, towarzystwa braci Klein. Natomiast to towarzystwo było dosyć, ta firma była firmą dosyć prężnie działającą i z bardzo długą historią, ponieważ w kwietniu 1790 roku można datować początek działalności tej firmy i to dosyć firma mocno rodzinna, ponieważ zaczęło się od jakby takiego seniora tego rodu, Friedricha Kleina, który później stopniowo tą firmę przeznaczał w zarząd swoim synom, a miał ich czterech, więc tutaj rzeczywiście bracia mogli sobie świetnie dawać radę. I rozpoczęło się od takiej malutkiej, niedużej firmy, która z czasem, widząc też zapotrzebowanie rynku, na to, co się też na rynku dzieje, że coraz więcej jest zapotrzebowania na te potężne maszyny, żeliwne, początkowo to były tylko jakieś urządzenia młyńskie, jakieś mniejsze takie elementy, odlewy, zaczęli rzeczywiście widzieć przyszłość w tych wielkich silnikach, wielkich maszynach parowych, wiatrowych i ostatecznie ta firma otworzyła swój oddział w Rydze i miało to miejsce w roku 1896 i tam wówczas ta filia rzeczywiście wyprodukowała maszynę, która znalazła swoje ostateczne przeznaczenie pracy tutaj w naszym zakładzie wielkopiecowym. Maszyna oczywiście jest no, perełką, można powiedzieć już dziś spokojnie, że jest to perełka przemysłu, perełka też i myśli takiej technicznej, inżynierskiej. Ma ona oczywiście swoje miejsce w białej karcie u konserwatora zabytków, więc jest to obiekt wpisany do rejestru jako całość zakładu wielkopiecowego, to niezbędne wyposażenie. Natomiast ja zachęcam Państwa, żeby przyjechać do muzeum w trakcie zwiedzania, zobaczyć to piękne urządzenie, też powąchać, jak pachnie technika, bo wchodząc do naszej hali, tam gdzie maszyna parowa jest, od razu poczujemy zapach takiego przepracowanego oleju, bo to urządzenie, żeby mogło pracować, ono było cały czas smarowane, oliwione i oprócz pierwszego maszynisty, bardzo ważnymi ludźmi też byli tak zwani olejarze. Oni chodzili z takimi oliwiarkami, z długimi takimi noskami i wciąż te kropelki oleju były gdzieś tam zapuszczane.
2: SK Starachowice News.
3: Do Starachowic po kilku latach przerwy wraca muzyka taneczna. Disco Grill odbędzie się 5 lipca na terenach zielonych Mosiru przy ulicy Szkolnej, mówi prezydent Marek Materek.
1: Dziś na konferencji witam pana Artura Niedźwieckiego, dyrektora zarządzającego Animax Starachowice, starostę starowickiego Piotra Babickiego, Łukasza Dominiaka, dyrektora do spraw Public Relations grupy Animax, pana Jarosława Jarosa, przewodniczącego Związku Zawodowych Działających Animax w Starachowicach, panią Katarzynę Stępień, kierownik do spraw personalnych w Animax Starachowice i dyrektor Parku Kultury Agnieszkę Lasek-Piwarską. Szanowni Państwo, 5 lipca na tym terenie, na którym się znajdujemy, wracamy do organizacji imprezy, która spodobała się mieszkańcom naszego regionu, jako Disco Grill, który odbędzie z Animax, która odbędzie się właśnie tutaj od godziny 15. Podczas tego wydarzenia koncerty 7 różnych zespołów. Przed publicznością w Starachowicach 5 lipca wystąpią m.in. zespół Boys, zespół Menelaos, zespół Weekend, zespół Top Girls, zespół Fireful, zespół Fox Folk, a także Tres del Sol.
0: Szanowni Państwo, muzyka taneczna jest dzisiaj bardzo popularna, tym bardziej cieszymy się, że mieszkańcy miasta, powiatu i nie tylko, bo zapraszamy wszystkich mieszkańców Starachowic, powiatu starachowickiego, ale i przyjezdnych gości 5 lipca od godziny 15 na wyjątkowy grill z Animax Foods w Starachowicach na kompleksie Mosiru. Będzie na pewno gorąca atmosfera wakacyjna. Mam nadzieję tylko, że pogoda nie pokrzyżuje planów, bo słoneczko zamawiamy dokładnie takie, jak jest dzisiaj, więc bawmy się wspólnie. Bardzo dziękuję za tą symbiozę współpracy, jeśli chodzi o organizację tej imprezy. I cóż, 5 lipca w Starachowicach. Zapraszamy.
7: Szanowni Państwo, tak jak moi przedmówcy powiedzieli, 5 lipca zapraszamy na wspólną imprezę, wspólne działania tu razem z miastem. Jesteśmy dumni z tego, że jako firma Animax, jako lokalny pracodawca od wielu lat związany z regionem, możemy wesprzeć, współorganizować taką imprezę. Disco Grill z Animaxem, czyli muzyka i dobre jedzenie. A jak dobre jedzenie, to właśnie produkty tutaj stąd ze Starachowic. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, Państwa rodziny, przyjaciół, znajomych. Przyjdźmy, spotkajmy się tutaj razem, bawmy się wspólnie właśnie przy dobrym jedzeniu. Zapewnimy produkty tu z zakładu ze Starachowic, także ten dystans na dostawę świeżych, dobrych produktów będzie jak najkrótszy możliwy. Smaczne właśnie takie kiełbaski. Dzisiaj też jest taka możliwość skosztowania ich. Tutaj za mną jest nasz food truck właśnie z tymi produktami, które będą obecne również podczas imprezy 5 lipca. Cóż, takie działania wpisują się w politykę wsparcia lokalnej społeczności firmy. Chcemy być tam, gdzie prowadzimy swój biznes, nie tylko w wymiarze takim ekonomicznym, biznesowym, ale przede wszystkim wsparcia lokalnej społeczności. Właśnie upatrujemy to jako działanie, a historia dobrej współpracy z władzami miasta czy powiatu datuje się od wielu lat i zawsze nam to dobrze wychodzi, także tym bardziej będzie to super zorganizowane 5 lipca. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w imieniu pracodawcy zakładów Animax Strachowice. Chciałbym zaprosić oczywiście wszystkich pracowników oraz mieszkańców na festyn dnia 5 lipca o godziny 15. Rozumiem, że każdy to doceni, że po ciężkiej pracy po prostu jest czas na relaks, na integrację, jedzenie kiełbasy, rozmowy między pracownikami. Serdecznie zapraszam jeszcze raz.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zaprasza mieszkańców miasta i regionu do udziału w 5. biegu organizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji Onkobieg Razem po Zdrowie. Mówi Małgorzata Kałuża ze Starachowickiego Szpitala.
9: Wydarzenie odbędzie się 13 września tego roku i będzie częścią największej w Polsce inicjatywy łączącej aktywność fizyczną, profilaktykę zdrowotną oraz wsparcie osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Hasło tegorocznej edycji Onkobiegu, 19 już edycji, to Twój ruch wyprzedza chorobę, nie odkładaj go na potem. Przypominamy, że regularna aktywność fizyczna, zdrowy styl życia oraz badania profilaktyczne są jednymi z najważniejszych elementów dbania o zdrowie. Starachowicki bieg rozpocznie się o godzinie 11 z przedwejścia do poradni specjalistycznych przy ulicy Batalionów Chłopskich 6. Trasa o długości około 1 km będzie prowadziła wokół budynków kompleksu głównego szpitala. Uczestnicy biegu będą mogli pokonać dowolną liczbę okrążeń w ciągu 1 godziny, zgodnie z własnymi możliwościami oraz deklaracją złożoną podczas rejestracji. Trasa przebiegać będzie od wejścia do poradni specjalistycznych przez parking przy lądowisku, obok budynku z oknem życia, za zakładem patomorfologii, budynkiem kuchni, następnie przed dawnym budynkiem PAKS-u, dalej w kierunku ulicy Batalionów Chłopskich, obok stacji dializ, oddziału chorób zakaźnych i apteki, aż do miejsca startu i mety. Onkobieg nie jest wydarzeniem sportowym nastawionym na rywalizację, to przede wszystkim akcja charytatywna i społeczna, w której najważniejsze jest uczestnictwo oraz wspólne promowanie zdrowego stylu życia. Każdy uczestnik sam wybiera formę aktywności. Trasę może pokonać biegiem, marszem, slow joggingiem lub spacerem z kijkami. Liczy się przede wszystkim obecność, zaangażowanie i pokonanie zadeklarowanego dystansu. Każdy, kto przekroczy linię mety, będzie zwycięzcą i otrzyma pamiątkowy medal. Od 2008 roku Onkobieg organizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarkoma. Łączy on tysiące osób w całej Polsce wokół idei wspierania pacjentów onkologicznych. Wydarzenie ma charakter charytatywny i edukacyjny. Wszelkie środki zebrane podczas rejestracji zostaną przeznaczone na pomoc podopiecznym stowarzyszenia, w tym finansowanie protez kończyn, nierefundowanych leków, opieki psychoonkologicznej oraz działań edukacyjnych promujących profilaktykę nowotworową. Onkobieg to nie tylko wsparcie i solidarność z osobami mierzącymi się z chorobą, to również przypomnienie, że każdy z nas ma wpływ na swoje zdrowie poprzez codzienną aktywność fizyczną, zdrową dietę czy regularne badania profilaktyczne. Rejestracja na 19. Onkobieg, 5. bieg w Starachowicach, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.onkobieg.pl. Zapisy potrwają do 5 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach jako partner misyjny wydarzenia i gospodarz starachowickiej edycji biegu zachęca wszystkich mieszkańców do wspólnego udziału w tej wyjątkowej inicjatywie. 13 września spotkajmy się w Starachowicach. Biegnijmy, maszerujmy i spacerujmy razem po zdrowie, okazując solidarność z osobami walczącymi z chorobami nowotworowymi.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
10: Starachowicka Lubianka ponownie zamieni się w scenę klubową. 11 lipca w Amfiteatrze 4. edycja Sunshine Lubianka Festival. Mówi organizator Łukasz Świstak.
11: Główną naszą gwiazdą wieczoru będzie Mellows, czyli dawniej Mellow Kids. Dalej mamy Arctic Moona. Charakterystyczną cechą naszych gwiazd są występy w takich śmiesznych czapkach jak z Pac-Mana. Bardzo, bardzo fajny duet obiecujący na rynku polskim i zagranicznym. Dalej mam jeszcze Arctic Moona, Rebor Sound System, Jacob Ronald, Elmo, Pawlo, Inspire oraz Play. Jak co roku Eska zawsze jest z nami patronem naszej imprezy. Zapraszamy całe rodziny razem z dziećmi, tak jak co roku. Będą strefy przed jakby samą imprezą, czyli przed godziną 15. Będziemy mieli pokazy dziewczynek na szarfach z przestrzeni lotu. Dodatkowo na scenie tancerki z grupy Euphoria Dance Show. Całość będzie nagrywana, tak jak w tamtym roku, after movie przez filmmakera Tomasza Sokoła oraz wiele innych atrakcji przewidzianych. Na pewno będzie to duża dawka bardzo dobrej muzyki. Głównymi gatunkami to będzie kierujemy się house'em, trance'em, melodic techno. Tak jak podkreśliliśmy, impreza jest darmowa dla wszystkich, dla rodzin z dziećmi. Gdzie serdecznie zapraszamy. Natomiast chcielibyśmy zaprosić też sponsorów i firmy, które chciałyby się wypromować razem z nami. Zapraszamy do współpracy, bo tak jak mówimy, impreza jest do 24 jest na terenie Lubianki, jest darmowa. Zapraszamy wszystkich serdecznie na już naszą 4. edycję Sunshine Lubianki, Zalew Lubianka, 11 lipca. Serdecznie zapraszamy.
2: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Bezpieczeństwo na drodze to podstawa. Z tego powodu świętokrzyska policja przypomina kierowcom o ważnej profilaktyce. Stan techniczny pojazdu może odegrać w podróży kluczową rolę, dlatego zawsze należy odpowiednio przygotować swój samochód. Ponadto należy zadbać o znajomość trasy oraz swój stan psychofizyczny za kierownicą. O szczegółach mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
12: Poza odpowiednim przygotowaniem pojazdu warto zaplanować trasę, którą będziemy podróżować. Istotnym jest, aby poza głównymi ciągami komunikacyjnymi, jak autostrady czy drogi ekspresowe, wziąć także pod uwagę drogi alternatywne. Mogą one okazać się bardzo pomocne w przypadku wystąpienia jakichś utrudnień na tych największych trasach. Wyznaczając sobie plan podróży, warto również zaznaczyć na mapie punkty, w których zatrzymamy się i zrobimy przerwę. To bardzo ważne, aby będąc w trasie na chwilę wyjść z pojazdu, zaczerpnąć świeżego powietrza, napić się wody i odpocząć od kierowania. Ciągłe skupienie na tym, co dzieje się na drodze, jest bardzo męczące, dlatego niezbędny jest cykliczny postój i odpoczynek. Na bezpieczeństwo naszej podróży ma wpływ bardzo wiele czynników. Będzie to chociażby stan trzeźwości kierującego, to w jaki sposób wypoczął przed planowaną podróżą, to w jaki sposób stosuje się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, czy też ograniczenie prędkości, a także stan techniczny pojazdu. Te kilka elementów ma ogromny wpływ na to, jak bezpieczna będzie nasza podróż do punktu docelowego. Wielu kierowców po przeprowadzeniu okresowego badania technicznego swojego pojazdu zapomina o tym, aby od czasu do czasu zajrzeć pod maskę, sprawdzić poziom płynów czy stan opon, z błędnym przeświadczeniem, że przecież wszystko musi być dobrze, wsiadają za kierownicę i ruszają w drogę. Niestety, gdy dojdzie do wybuchu opony czy innej awarii, może być już za późno, żeby naprawić defekt. Dlatego zachęcamy Państwa, aby cyklicznie, a w szczególności przed dłuższą podróżą, sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu. To raptem kilka czynności, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Wystarczy sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych, zużycie bieżnika opon, sprawność świateł, prawidłowe przymocowanie fotelika dla dziecka, a także wyposażenie pojazdu w apteczkę, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Niezwykle ważną kwestią jest również to, jak kierowca przygotuje się do drogi. Chodzi mianowicie o zadbanie o swój stan psychofizyczny i trzeźwość. Za kierownicą należy wsiadać wypoczętym, a co najważniejsze trzeźwym. To zasada, której nie można łamać i nie ma żadnych wyjątków. Pijany kierowca na drodze stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także innych podróżnych. W przypadku jakichkolwiek obaw i wątpliwości o swój stan trzeźwości zawsze możemy podejść do najbliższej jednostki policji, gdzie możemy sprawdzić nasze stany trzeźwości. Pamiętajmy również o tym, aby stosować się do obowiązujących ograniczeń prędkości. W dalszym ciągu nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Przypominamy, że nie zawsze prędkość dopuszczalna będzie tą prędkością bezpieczną, szczególnie jeżeli mówimy tu o trudnych warunkach atmosferycznych, chociażby takich jak intensywne opady deszczu. Jeżeli zrealizujemy te wszystkie zadania i odpowiednio przygotujemy się do podróży, to znacząco zwiększymy szanse na to, że do celu dotrzemy bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Fabryka samochodów ciężarowych powstała w 1984 roku jako przedsiębiorstwo państwowe na bazie zakładów mechanicznych w Starachowicach, założonych w 1920 roku, produkujących w okresie międzywojennym armaty oraz ramy do samochodów. W 1981 roku w naszym mieście wyprodukowano 500-tysięczną ciężarówkę. A ciężarówki Star wspomina Maciej Szlązak z działu techniki Muzeum Przyrody i Techniki.
13: Dzięki tej fabryce miasto urosło w siłę. To fabryka dawała miejsce pracy mieszkańcom i rozwijała to miasto. Z tego względu, że współfinansowała i budowę domów, bloków, kultury, rozwój kultury, kluby sportowe, to dzięki właśnie fabryce można było rozwijać to miasto. Sytuacja wyglądała tak, że po II wojnie światowej było zapotrzebowanie ogromne na transport. Potrzebne były samochody ciężarowe średniej, niższej ładowności. Było samochodów sprowadzanych sporo z zagranicy, jakieś używane, powojenne. Jednak był problem ten, że części brakowało zamiennych do tych samochodów. No bo tu marka taka, tu model taki, skądś te części trzeba było dobierać, więc była potrzeba stworzenia własnego projektu, własnego samochodu z pełnym zapleczem, gdzie byśmy mogli na miejscu produkować te części, modernizować ten samochód. No i tak właśnie szukano jakiejś lokalizacji dla tego zakładu. W Starachowicach były puste zakłady zbrojeniowe, które można by było przekształcić właśnie na fabrykę. Dodatkowym atutem było to, że znajdowała się tutaj, no już co prawda leciwa, ale jednak huta, czyli zakład hutniczy, którym się tutaj znajdujemy przy muzeum. Więc można było wykorzystać ten zakład jako takie częściowe zaplecze. No i zdecydowano tutaj na uruchomienie produkcji. Początkowo była to produkcja taka bardziej ręczna, bo w pierwszym roku około tam 245 sztuk udało się zmontować. W pierwszym roku, czyli w 1949 roku. Trzeba powiedzieć, że te pomysły na budowę tego samochodu, no to już się pojawiły przed II wojną światową. Inżynierowie nasi w Polsce, taka grupa PZ-Inż się to nazywało, gdzie skupiała tych inżynierów i oni tworzyli te pomysły, które później były po II wojnie wykorzystane. I trzeba przyznać, że no jest to samochód, ten Star 20, bo taki właśnie samochód powstał, był dosyć nowoczesnym samochodem. Tamte rozwiązania były przyzwoite jak na tamten okres czasu. Na przykład kabina była bardzo nowoczesna. Przeważnie silniki znajdowały się przed samochodem, ten samochód musiał być wydłużony, a tu silnik znalazł się już w środku w kabinie. Szereg rozwiązań. Nowoczesny dosyć silnik benzynowy. Benzynowy dlatego, że no jednak łatwiej było uruchomić taki samochód zimą niż silnik diesla, a koszty jeszcze użytkowania, eksploatacji samochodów nie odgrywały jakiejś takiej szczególnej roli w tamtym okresie czasu. Bo przecież to były samochody państwowe, to nikt prywatnie sobie starannie kupował, tylko były użytkowane w zakładach państwowych. W sumie, no bo to liczymy, 20, 21, 25, 27, 28, 29, seria 200, 244, 266, a potem już w latach 90. Star 1142 i 742 możemy przyjąć, że 11 modeli takich podstawowych plus pochodne. No bo tutaj mamy podstawowy samochód, który można zabudować w postaci wywrotki, dźwigu, żurawia, cysterny. Były takie jeszcze krótkie serie samochodów, jak na przykład Star 38, ale tutaj możemy pominąć, bo to tak zlepek modeli Stara 200, bo to było tak trochę na uboczu, trochę na eksport, tak trochę części zostało od tego, trochę od tego. Jeszcze pominąłem jeden model, 660 wojskowy i 66, no to byśmy dodali, że ze 13 modeli. Głównie transport, samochody średniej ładowności, transport lokalny, oczywiście tak jak wspomniałem, zabudowy specjalistyczne, czyli cysterny, żurawie, wojsko. Wojsko było dużym odbiorcem naszych samochodów. Od modelu 66 pierwszego, potem stara 660 zmodernizowana wersja, aż po ostatni taki model 266, zupełnie nowa konstrukcja z bardzo nowoczesnym silnikiem wysokoprężnym. Do dziś jest ten samochód wykorzystywany, jest modernizowany w Starachowicach. Mamy dwa zakłady, które wykonują takie modernizacje tego samochodu. Pozostaje podwozie oryginalne i na tym podwoziu zabudowany jest nowy silnik nowoczesny, współczesny, nowa kabina, w zależności to, co sobie wojsko zażyczy. To takie są trzy daty w zasadzie i można sobie wybrać, kiedy ta nasza marka się zakończyła, bo około 2000 roku przestano produkcji polskiej ciężarówki Stara. 2006 rok, koniec produkcji Stara, Staromana. To był taki przebudowany MAN na Stara, a w 2009 roku znika ostatecznie znak, logo z nazwy zakładu. Trzy daty, a każdy może sobie wybrać, gdzie jest zakończenie tej historii. Samochody były eksportowane do wielu krajów, nawet i tam do Brazylii, tak już egzotycznie mówiąc, i Finlandia, te pierwsze modele były wysyłane. Afryka, no Afryka i ten rynek wschodni, no to tam te samochody były eksportowane, bo potrzebowano tam samochodu taniego i wytrzymałego. A taki właśnie Star był, bo na tym europejskim, powiedzmy, rynku samochody zachodnie były znacznie droższe, pewnie lepiej wykonane, ale właśnie na tych rynkach afrykańskich zależało, żeby to konstrukcja była jak najprostsza, żeby nie wymagała jakiegoś specjalnego oprzyrządowania i żeby była trwała. I żeby paliwo, jakie było wlewane do tego samochodu, nawet było najgorszej jakości, a ten samochód miał dalej podróżować. No była taka wersja dostosowana, oczywiście to nie jest taki samochód, który wyprodukujemy w Starachowicach i powiemy, a to dzisiaj to może do Afryki go wyślemy, albo nie wiem, do Finlandii. Oczywiście tamte rynki wymagały dostosowania do warunków, jakie panowały w tym kraju, więc te samochody były przystosowane. Na przykład w Afryce był zupełnie inny przedni zderzak. W Starach 266 to była taka wersja Tropic się nazywa. Większe zbiorniki paliwa, no bo wiadomo, dłuższe gdzieś tam piaszczyste odcinki, większe zużycie paliwa. Zbiorniki na wodę, pitno. To takie no, ciekawostki, jakie były montowane dla konkretnie tego rynku. Oczywiście tam specjalne zabezpieczenie instalacji elektrycznej. Lubiły się samochody zapalić od tej wysokiej temperatury. Takie tam panowały niekorzystne warunki. I rzeczywiście była taka sytuacja, że jak prezentowany był Star 266, to po iluś tam, po jakimś czasie tych prezentacji, nie wiem, dzień, dwa, to już tak dokładnie nie pamiętam, rzeczywiście też taki samozapłon dostał. No tam podpowiedziano, że trzeba po prostu dostosować do tych wymogów. I rzeczywiście ten samochód się tak doskonale sprawdzał w tych pustynnych warunkach, że zdecydowano na zakup no, serii całych tych transz samochodów do Afryki. No wykruszają się te samochody. Na szczęście są pasjonaci, którzy tam gdzieś zdobywają te pojazdy. No głównie z wojska, bo jednak wojsko mało jeździło tymi samochodami, ale mieli obowiązek konserwacji, pilnowania, żeby ten samochód był sprawny, więc dużo wojskowych pojazdów starów się zachowało. Kolejny kierunek to straże pożarne. Takich samochodów pożarniczych też można sporo spotkać, bo wiadomo, jak na jakichś mniejszych miejscowościach ten Star 25-27 to był jedyny samochód i nie było nawet w takiej wizji, nie było możliwości, że zostanie on wymieniony na jakiś nowoczesny, współczesny. Stąd bardzo dbano, odmalowywano te samochody, żeby były cały czas sprawne. Najgorzej to w transporcie, bo te samochody były mocno eksploatowane i po prostu się zużyły w międzyczasie. Stara 266 uruchomiono produkcję pierwszą seryjną, z pierwszą serię w 73 roku w lipcu. No i chyba to było z okazji 25-lecia fabryki, bo tak jakoś chcieli to powiązać. No i ten samochód no, dostawał nagrody na targach poznańskich, bodajże złoty medal. Otrzymał właśnie za tą wyższą wersję Tropic, o której wspominałem, afrykańską. Najbardziej wytrzymały i jakościowo chyba najlepszy, ponieważ przy budowie tego samochodu, przy montażu jak gdyby, był odbiór wojskowy i kontrola wojskowa cały czas była nad produkcją tego samochodu, nad elementami, które były przyjeżdżały do zmontowania z innych, powiedzmy, firm. No i często te elementy podzespoły były odrzucane przez taką kontrolę, bo nie spełniały warunków wojska. Stąd ten samochód no, musiał być taki dopracowany, dopieszczony. Oczywiście trzeba sobie przypomnieć, że to lata 70., 80., wszystko zakłady państwowe, nie było żadnej konkurencji. Stąd te podzespoły, części zamienne wykonywane w różnych zakładach i nawet i w naszych starachowickich, były robione tak, aby tylko, żeby to jakoś zadziałało. Nie były wysokiej jakości, nie pilnowano, nie trzymano się tych norm, wiecznie były jakieś odstępstwa, nie było materiałów, nie było surowców. Trzeba było jakiś zamiennik wstawić, który był gorszej jakości. Więc no, pewnie kierowcy czasem narzekali na jakość tego samochodu i była zmienna w zależności, kto montował te pojazdy, ale w sumie to STAR to taki nasz polski produkt, więc nawet jak miał wady, to trzeba czasem przymknąć oko na te wady, bo to w końcu nasze było. O ile STAR bazował na typowych, przynajmniej tak się to zaczęło, na typowych polskich rozwiązaniach i to był prawie, że kompletnia polska produkcja od silnika po skrzynię biegów, po kabinę, to jednym z czasem okazywało się, że no jednak no nie nadgonimy sami tych zachodnich konstrukcji i trzeba i łatwiej, szybciej będzie zakupić jakąś licencję czy na skrzynię biegów, czy na inne elementy, niż próbować dogonić, skoro są gotowe rozwiązania. I te licencje bardzo często się pojawiały w Polsce, czy duży Fiat, całe linie produkcyjne, które potem elementy z tego Fiata trafiały i do Żuka, i do Nysce, i do wszystkich samochodów, nawet i w Starze na przykład były klamki od Malucha używane. Dokładnie ta sama klamka wejściowa do drzwi jak w Maluchu, tak i znajduje się w Starze na przykład 742. Także szukano jakichś oszczędności, skoro mieliśmy wykupioną licencję na produkcję włączników i innych, to te włączniki trafiały do wielu samochodów jednocześnie. Więc była licencja kupiona, więc tą technologię wykorzystywano wszędzie, już w każdym samochodzie, gdzie się dało oczywiście. Także tak, ta licencja nam pozwoliła dogonić troszeczkę zmniejszyć tą stratę między Polską a Zachodem, jeśli chodzi o technologię. No i też nie ukrywam, że całe linie montażowe, produkcyjne były przywożone z Zachodu, nawet i w Starachowicach. Taka niemiecka firma była Schenck, która tutaj nam też dostarczała maszynę do obróbki, co powodowało, że ten produkt gotowy był lepszej jakości, bo te maszyny były dopracowane i szybciej można było wyprodukować i więcej. Tak maksymalnie produkowaliśmy około do 25 tysięcy sztuk rocznie. Tyle udawało nam się, tam troszkę poniżej, ale do 25 tysięcy. To jest połowa lat 70., gdzie są te nowoczesne linie, gdzie jest zapotrzebowanie. Zatrudnienie z okolicznymi filiami, czyli tam Igrza, Skarżysko, Lipsko, Końskie, też liczba pracowników dobijała w najlepszym okresie czasu do 25 tysięcy niecałe. Na takiej wystawie właściwie, gdzie my tutaj prezentujemy, 8 samochodów jest wystawianych stale, natomiast w rezerwie no, takie samochody zużyte, 7 chyba sztuk, to ze 3-4 sztuki to się powtarzają. Natomiast resztę są jak gdyby uzupełnieniem tej gamy, ale no niestety są w kiepskim stanie. Pozyskiwane były z różnych źródeł. Były to dary, na przykład firma Tarkopol nam przekazała chyba ostatni samochód. Użytkowany był, skończył swoją działalność, że tak powiem, był jeszcze sprawny, ale nie opłacało się go remontować i został przekazany. Wojsko, 3 samochody otrzymaliśmy z wojska. Z darów też jeden Star 200 był przekazany, troszkę spuścizny po fabryce, czyli tam Star 20, Star 266, które były prezentowane w muzeum przyfabrycznym. Była tutaj odbudowana, jak gdyby to jest na ramie, którą udało się znaleźć, nie udało nam się jej wykorzystać, bo była niekompletna, zniszczona. Więc jak gdyby no, jest to odbudowane całościowo od początku ten samochód. Nas tutaj uniosło na duchu wszystkich Polaków, że w ogóle papież przyjedzie, a tym bardziej starachowiczan, że jeszcze pojedzie naszą starachowicką ciężarówką. No samochód bazował na wojskowym Starze model 660. Ponieważ do budowy tego samochodu potrzebny był duży, masywny samochód, który by potrafił jechać z bardzo niewielką i stałą prędkością. I przy tej niewielkiej, stałej prędkości miał się silnik nie przegrzewać. Stąd wybrano Stara 660, który już był wysyłany na afrykańskie rynki. Również więc był dostosowany do tych wysokich temperatur. No oczywiście miał ten samochód zabrać kilkanaście osób na pokład. Siłą rzeczy musiał być duży, wysoki. Chodziło o bezpieczeństwo. Obawiano się, że jakiś mniejszy samochód, gdyby tłum napierał, mógłby ją spowodować, że mógł wywrócić nawet taki mniejszy pojazd. Stąd miał być wysoki samochód, tak żeby nikt nie sięgał do tej zabudowy. No i zdecydowano się na Stara 660, ponieważ spełniał większość tych warunków i można było go przystosować właśnie do takiego zamówienia.
2: SK Starachowice News.
3: Od 21 do 23 sierpnia na terenie powiatu starachowickiego odbędzie się finał 12 zlotu pojazdów zabytkowych Legenda Stara. W wydarzeniu uczestniczyć będą zabytkowe pojazdy, a program obejmuje prezentacje, przejazdy, próby terenowe, paradę oraz wystawy organizowane w Brodach, Starachowicach i Mircu. Zapowiada Dariusz Dąbrowski, prezes Stowarzyszenia Legenda Stara.
14: Cieszę się bardzo, że spotykamy się w historycznym miejscu, w miejscu bardzo ważnym dla historii motoryzacji w Starachowicach, bo jesteśmy w zasadzie w miejscu, gdzie prezentowane były wszystkie modele Starów od 1948 roku przed budynkiem dawnej dyrekcji. Cieszę się tym bardziej, że są ze mną pan Piotr Babicki, starosta starachowicki. Cieszę się, że jest...

budowania fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach skrzynie biegów. Wszystkie skrzynie biegów do Starów pochodziły właśnie z Tczewa. A później odwiedzamy jeszcze Ciechanów i zmierzamy w kierunku ciekawego miejsca na mapie Polski od niedawna, czyli miejsca, gdzie powstawał serial Rancho. Jedziemy do gminy Latowicz. Można by krótko rzec, legenda stara zagości na ranczu. Zobaczymy te klimaty z rancha. Pewnie uda nam się przysiąść na ławeczce w Jeruzalu i może zaparkować w pobliżu któregoś stara, aby wykonać historyczne zdjęcie. Meta konwoju, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie w Brodach, a to będzie piątek, 21 dzień sierpnia, a od soboty ruszamy już z finałem na terenie Starachowic, Brodów, Mirca. Zajrzymy także do Grzybowej Góry, gdzie w scenerii dawnej piaskowni rozegramy próby terenu. To tyle wstępnych informacji o zlocie. Bohaterem tego zlotu, tegorocznej edycji zlotu, będzie Star 200. Warto przypomnieć, iż konstrukcja powstawała długie lata. W zasadzie swój początek bierze jeszcze w połowie lat 60., ale do produkcji Star 200 wszedł w roku 1975. Wyprodukowano łącznie prawie 78 tysięcy klasycznych Starów 200. Nie mówię o Starach 244, Starach 266. Wymieniam tylko ten podstawowy model, który wszedł wtedy do produkcji. Wspomnę też postać głównego konstruktora, mianowicie Antoniego Chmielnickiego. To panu Chmielnickiemu zawdzięczamy doprowadzenie do uruchomienia tej konstrukcji w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach. Za mną stoją stary. Ten w środku to samochód replika, ale replika pojazdów niezwykłych, bo w 1987 roku stary 200, ciągniki siodłowe C200, pojechały w wyścigach samochodowych. Jeździły na Hungaroring na Węgrzech, jeździły w czerwcu w Turku, w Finlandii, a za ich kierownicami zasiadali znani z wyjazdu rok później na Paryż-Dakar Jerzy Mazur i Tomasz Sikora. Te samochody nie przetrwały do naszych czasów, ale powstają ich repliki. Za nami replika samochodu Jerzego Mazura, wykonana przez jednego z kolegów ze Stowarzyszenia Legenda Stara, Michała Dudka. Michał, pokaż je. O samochodzie będziemy jeszcze opowiadać na pewno na Legendzie Stara, natomiast dzisiaj można go już zobaczyć. Chcę powiedzieć, że powstaje również replika drugiego pojazdu, którym kierował Tomasz Sikora. Jest z nami Mateusz Guszek. Mateusz, pokaż się. Mateusz dzisiaj zapewniał, że na Legendzie Stara jego pojazd także zobaczymy. Jest znana Państwu replika samochodu albo samochód stylizowany na pojazd, który miał pojechać w rajdzie Paryż-Dakar w 1989 roku. To jest ten samochód po mojej lewej stronie, nazywany Legendą Stara. On różni się nieco od tych konstrukcji, których kilka powstało w roku 1989. W rajdzie Paryż-Dakar niestety nie wzięły udziału, ale pojechały w rajdzie Jelcza. Wśród nich były pojazdy malowane w kolorach biało-czerwonych. Jeden miał barwy niebiesko-białe. Biało-czerwony pojazd już stoi koło nas, z troszeczkę powiększoną kabiną, niebiesko-biały, zobaczymy na Legendzie Stara w sierpniu. Samochód Star 200 stał się też inspiracją do powstania plakatu i grafiki związanej z tegoroczną imprezą. Jej autorem, jak się Państwo domyślacie, jest pan Marcin Bondarowicz. Myślę, że przedstawiać nie muszę jeden z najlepszych polskich grafików, a przy tym mieszkaniec Starachowic i powiem, człowiek związany rodzinnie też z fabryką, co ma, myślę, niebagatelne znaczenie dla nas wszystkich. Rozmawiamy niejednokrotnie z Marcinem. Wiem, że dla niego to także jest bardzo ważne, że on może tworzyć
plakaty, legendy

0: Stara. Chciałbym teraz Marcina poprosić o słów kilka o plakacie, o grafice, o inspiracji może Marcinie do tej grafiki.
1: Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj razem z Państwem wśród zwolenników, sympatyków motoryzacji pojazdów zabytkowych, ale w szczególności naszego bohatera lokalnego, czyli Stara. Dla mnie jest to wielki zaszczyt, że mogę realizować ten projekt, tą całą oprawę graficzną legendy Stara. To już po raz czwarty mam taką okazję i wielką możliwość, by projektować plakat promujący to szczególne wydarzenie. Tak jak pan Dariusz Dąbrowski powiedział, to jest dla mnie podróż sentymentalna, dlatego że mój świętej pamięci tata już w latach 70. i 80. wykonywał projekty właśnie dla tej marki, dla marki Star, a w szczególności dla fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach. I przedstawienie musi trwać dalej i właśnie pod takim hasłem przebiegła realizacja tegorocznego projektu Legendy Stara. Widzimy tutaj czytelne odniesienia do właśnie tej tezy, tego hasła. Mamy tutaj scenę, otwarte kurtyny, mamy dwunastkę, która w sposób naturalny nawiązuje do dwunastej legendy Stara. I mamy tutaj dwa czarne ptaki. One się pojawiają nieprzypadkowo. Jeśli Państwo kojarzycie, to charakterystyczny dla mojej twórczości element, który jeśli się pojawia na rysunku, ilustracji czy plakacie, tak jak wspomniałem, nie jest to przypadkowe. I tak jest też tutaj. To jest rodzaj stempla artystycznego. Jeśli one się pojawiły, to znaczy, że w pełni utożsamiam się z tą ideą, z tym wydarzeniem, bo dla mnie to jest wyjątkowe wydarzenie i bardzo się cieszę, że po raz już kolejny jestem jego częścią. Ale poza tym, co powiedziałem, te ptaki mają tutaj jeszcze dodatkowe znaczenie. Ten, który jest z lewej strony plakatu, czyli za samochodem Star 200, chroni ten przejazd, ten konwój. Natomiast pierwszy, który jest przed maską, to oczywiście pilot, który nawiguje konwój, żeby zmierzał w odpowiednim kierunku, szczęśliwie do celu. Szanowni Państwo, mam takie przeświadczenie, że po raz kolejny będzie to udana impreza, a projekt mojego autorstwa będzie odpowiednio promował to wydarzenie nie tylko w Starachowicach, nie tylko w powiecie starachowickim, ale w szczególności w całym kraju. I bardzo się cieszę, że tak doskonale rozwija się to przedsięwzięcie i trzymam kciuki za to, żeby się tak działo dalej. Bardzo dziękuję.
2: Dzień dobry, szanowni Państwo. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie i bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem podczas tego wydarzenia. Bo dzisiaj kolejne szczegóły, kolejne informacje dotyczące tego, jak przebiegać będzie 12 już legenda Stara. To też szansa za pośrednictwem Państwa mediów do tego, aby rozgłosić tą wieść o legendzie, która, jak już przedstawił mój przedmówca Dariusz Dąbrowski, rusza z samej północy Polski i tym wspaniałym konwojem dotrze do powiatu starachowickiego w dniach 21-23 sierpnia. Bardzo się cieszymy i wszystkich serdecznie zapraszamy. To też moja ogromna radość, że jest z nami Marcin Bandarowicz, że jesteśmy, że ta wspaniała grafika po raz kolejny towarzyszy i patronuje poniekąd tej wyjątkowej imprezie. Bardzo dużo ludzi pracuje nad tym, żeby była to faktycznie wyjątkowa edycja. Bardzo, bardzo się cieszę, że my jesteśmy razem, że Państwo jesteście z nami. Prosimy o to, żebyście jak najszerzej, jak najgłośniej o 12 legendzie Stara mówili, bo mamy szansę zaprosić do naszego powiatu, do naszego miasta, na trasę konwoju. Naprawdę bardzo, bardzo dużo miłośników motoryzacji, ale także tych, którzy jeszcze być może nawet nie wiedzą, że da się pokochać stare, że da się pokochać zabytkowe pojazdy, a do tego serdecznie zachęcamy.
3: Star 200 się rodził w bólach, bo niemal 10 lat minęło od skonstruowania kompletnego pojazdu do rozpoczęcia jego produkcji. Tak samo było ze zlotem. Pierwsze 2-3 zloty mieściliśmy się na niewielkich placykach. W tej chwili już trzeba naprawdę bardzo duży teren, żeby pomieścić tych wszystkich, którzy chętnie przyjeżdżają na ten zlot. Trzeba zaznaczyć, Star był jednym z dwóch samochodów w pełni wyprodukowanych i skonstruowanych w Polsce. Wszystkie inne miały albo licencyjne silniki, albo zawieszenia, albo jakieś inne zespoły pochodzące z innych pojazdów. Star i Syrena były to dwa samochody, które były w pełni skonstruowane przez polskich konstruktorów i wyprodukowane w Polsce. FSO, słynna fabryka samochodów osobowych, już dawno nie istnieje i od czasu do czasu, znaczy raz do roku, zbierają się tam na jednodniowym zlocie sympatycy tej fabryki. Nie żyje to tak jak legenda stara. Cieszę się, że udało się tę imprezę rozpropagować nie tylko u nas w regionie, ale i w całym kraju. Od kilku lat obowiązująca konwencja konwojów przemierzających drogi, polskie drogi, pozwala na zaszczepienie następnych osób historią tej marki i pokazanie, że kiedyś mieliśmy potencjał do produkcji naprawdę porządnych samochodów. O czym świadczy fakt, że ostatnie modele były produkowane w austriackim Grazu i wychodziły pod marką Star. To na tego typu markę trzeba sobie było naprawdę zapracować. Tak jak powiedziałem na wstępie, bardzo się cieszę, że po raz 12 będziemy się mogli spotkać, będziemy mogli opowiedzieć historię nie tylko fabryki, ale i historię poszczególnych samochodów, które będą na tym zlocie, gdzie ludzie, którzy przyjadą, naprawdę bardzo ciekawie o swoich samochodach opowiadają i żyją, można powiedzieć, tą historię.
0: Powstał nowy utwór, nie rezygnujemy z utworu Mój Stary Star, ale stworzyliśmy nowy utwór, który w trochę innych rytmach nawiązujących do może czasów, gdy powstawały stare, będzie nam towarzyszył podczas imprezy. Autorami słów są Paulinka Pietruszka i Czarek Dąbrowski. Pokiwajcie. Muzykę stworzył AI i wykonanie też AI, ale myślę, że jest całkiem fajne. To jest opowieść, drodzy Państwo, o zlocie, o naszym zlocie, o legendzie Stara, ale także o ludziach, którzy kolekcjonują stare.
4: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
5: Bartosz Manicz, dzień dobry. Trener Dragona Strachowice, dziś naszym gościem Marek Jasiński. Witam, panie trenerze, po zawodach.
6: Witam bardzo serdecznie, tak, dokładnie.
5: Zawody w Kielcach i zawody, które były z udziałem zawodników Dragona Strachowice, ale powiedzmy o samych zawodach, bo to był puchar, tak?
6: Tak, tak. To były pierwsze zawody międzynarodowe w Polsce od 20 lat i wracamy jakby na ten rynek zawodów międzynarodowych w Polsce, bo już mamy przyznane dwa następne lata, czyli 2027-2028. Już oficjalnie przez WAKO jest przyznany Puchar Europy w kickboxingu właśnie w Polsce. Prawdopodobnie może będzie w Kielcach.
5: No, Hala Legionów rzeczywiście prezentuje się dobrze i na takie zawody to jest dobre miejsce. Ilu zawodników przyjechało do Kielc, bo to trzydniowe zawody, tam się dużo działo.
6: Dokładnie, tam ponad 1000 zawodników, 15 państw, które zgłosiło swoich zawodników. Myślę, że w następnym roku będzie dwa razy tyle.
5: My ze Starachowic i tak jakbyśmy wspomnieli w dwóch zdaniach, świętokrzyska ekipa, bo to kilka klubów ze Świętokrzyskiego pewnie brało udział.
6: Tak, klub z Kielc, z Ostrowca, no i Dragon ze Starachowic. Te kluby ze Świętokrzyskiego brały udział w tych zawodach. Jeżeli chodzi o nasz występ, mieliśmy 9 osób na tych zawodach i wracamy z 3 złotymi medalami, 1 srebrnym i 2 brązowymi medalami.
5: Nazwiska możemy podać? Czy?
6: Tak, złoto, no to Daria Kłaga to już jest jej 3. Low kick, złoto, K1 złoto i teraz low kick, ale tym razem na pucharze. Dawid Kłaga złoto, złoto Tomasz Adamus, srebro Wojtek i brązowe medale zdobył mój syn Krystian Jasiński. Także no, fajny występ.
5: Daria idzie za ciosem, co zawody, to zwycięstwo. W tym roku jest pokonana w ogóle, czy jeszcze nie doznała porażki?
6: Jeżeli chodzi o rywalizację ringową, żadnej nie ma przegranej walki. Pierwszy start mieliśmy w Kiglajcie, ale startowała w kategorii 2 wyżej. No i przegrała tam z dziewczyną 1 punktem, z tego co pamiętam, ale dziewczyną, która wygrała tą całą kategorię. A jeżeli chodzi o swoją kategorię, chociaż teraz te startowała w kategorii wyżej i też wygrała, więc jest na ringu niepokonana. No i teraz, jeżeli chodzi o nią, no to wiadomo, przygotowanie do mistrzostw świata. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojedzie również jej brat Dawid Kłaga na te mistrzostwa świata. Pokazuje się bardzo dobrze.
5: Także takie rodzinne tradycje są, bo było rodzeństwo Siebyłów, było rodzeństwo Guniów, więc tu takie rodzinne tradycje się robią.
6: Tak, dokładnie tak jest. Co powiem, czas jakieś rodzeństwo trafia do klubu i to rodzeństwo no, robi, powiem tak, furorę, jeżeli chodzi o swój poziom i wyniki.
5: To w domu się pewnie też te napędzają, w domu też konkurencja, kto więcej medali, kto więcej pucharów przywiezie, kto na zawody pojedzie i kiedy i na jakie zawody. I teraz właśnie o tym chciałem parę zdań powiedzieć, bo idą wakacje, jest czerwiec, my spotykamy się w czerwcu, natomiast wiadomo, że okres wakacyjny to jest taki czas trochę przestojów dla klubów sportowych i nie jest to spowodowane tym, że kluby nie funkcjonują, bo funkcjonują bardzo dobrze, z tym, że ta chęć, czy ta taka determinacja, czy częstotliwość, czy regularność chodzenia na treningi wśród młodzieży i dzieciaków się zmniejsza. Jak to poprawić, zmienić, co wy robicie w Dragonie?
6: Znaczy tak, przede wszystkim to chcę powiedzieć, że mamy współpracę tu z Parkiem Kultury i 6 lipca mamy 2-godzinne zajęcia dla właśnie w Parku Kultury dla dzieciaków, które nie wyjeżdżają na wakacje, więc angażujemy się w te imprezy zewnętrzne. A jeżeli chodzi o zajęcia u nas, odbywają się bez jakichkolwiek zmian. Ta frekwencja, wiadomo, wakacyjna spada, ale przychodzą też osoby, które chcą coś zrobić w wakacje, jeszcze nie mieli do czynienia ze sportem, więc mają tą możliwość. A jeżeli chodzi o tą grupę zawodniczą, no to powiem szczerze, no nie mamy
5: przerwy. Oni nie mogą odpoczywać, tak? Bo to są tacy ludzie, którzy są zdeterminowani.
6: Dokładnie, Daria tydzień, dwa musi zrobić przerwy, bo naprawdę był to ciężki okres startowy, ale my już wchodzimy teraz, będziemy wchodzić w przygotowania siłowe do Mistrzostw Świata, ale przede wszystkim do zawodów, które będą na jesieni w Strachowicach, czyli Puchar Polski w K1 i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców też w K1, więc wakacyjny okres to tylko te przerwy, gdzie ktoś jedzie tam na tydzień z rodziną. A tak, te treningi systematycznie są i oczywiście jesteśmy otwarci na nowe osoby, które chcą wakacje spędzić na sportowe Dragony.
5: To co daje ten kickboxing lub też inne formy, które w Dragonie można trenować? Jaki to jest rozwój i dla kogo to jest najlepszy trening? Czy to jest trening tak szeroki, że i ten, który tam lekką nadwagę ma, może przyjść, czy raczej sprecyzowany pod konkretne osoby?
6: Rekreacja, jeżeli chodzi o kickboxing, jest bardzo przekrojowa, bo mamy zajęcia dla kobiet, kickboxing dla kobiet, a rozpiętość jest tam do 50 lat. Przychodzą też mężczyźni już po 60, którzy chcą się ruszać, a również młode osoby z nadwagą, więc nie ma jakby ograniczeń. Jest po prostu tylko do danej osoby. Trenerzy muszą dobierać odpowiednie obciążenia, żeby był rozwój prawidłowy, żebyśmy nie zrobili komuś krzywdę, ale pomogli mu się rozwijać. więc w tym kierunku trzeba pracować i mamy takie przypadki, że przychodzą dzieciaki z dużą nadwagą, a po roku czy po półtorej wychodzą jak po metamorfozie, tak? I takie mieliśmy...
5: A co do tego trzeba? Takiej systematyczności i tego, że się chce po prostu ruszyć na trening?
6: Myślę, że przede wszystkim, tak jak ze wszystkim, efekt jest poprzez systematykę, tak? Ale też, żeby to były treningi, takie nie nakładały się zbyt dużych obciążeń, bo niektórzy tak jak i w biegach...
5: No trzeba to lubić, tak?
6: Trzeba lubić. Tak, ale przede wszystkim to trzeba sobie zdać sprawę, że nie trenowałem, zaczynam od drobnych kroków. Nie rzucam się na głęboką wodę.
5: I od razu wychodzę na ring w rękawicach i bez kasku, tak?
6: Nawet nie o to chodzi, bo niektórzy przychodzą i chcą robić 6 treningów w ciągu tygodnia. I po 2 tygodniach oni mają sportu dość, więc ja już stopuję. Zaczynamy tam dwie jednostki treningowe po godzinie w tygodniu i zwiększamy obciążenie, bo żeby uprawiać systematycznie sport, trzeba go polubić, a jeżeli go znienawidzimy, bo damy sobie za dużo naraz, no to będzie skutek wręcz odwrotny. Nie będziemy chcieli ćwiczyć, a my mamy być głodni ruchu, więc tak staramy się prowadzić te zajęcia, żeby więcej było głodu niż przesycenia.
5: No też ciało nam daje, no jeżeli ktoś się rzeczywiście porwie z motyką na słońce przysłowiowo, to ciało odmówi i posłuszeństwa, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony do obciążeń treningowych, cięższych niż tam 1-2 treningi w tygodniu.
6: Dokładnie, a potem z czasem można te obciążenia zwiększać i zwiększać ilość jednostek treningowych, ale przede wszystkim to wiadomo, wszystko zależy od osoby, od chęci i podjęcia tego pierwszego kroku, wytrzymania tak miesiąc, bo już potem się wdrażamy i już to staje się bardziej przyjemne, łatwe i robimy to bardzo z dużą chęcią.
5: Poprawia to samopoczucie u młodych ludzi, bo też wiele mówi się o problemach młodych ludzi, o tym, że często te telefony zaufania czy inne jednostki muszą pomagać młodym ludziom w takim życiu codziennym. Z hejtem wiele osób sobie nie radzi. Kickboxing jest takim panaceum na to, żeby nabrać pewności siebie i znaleźć jakiś sens w życiu?
6: Dokładnie tak, ale to też wszystko zależy od podejścia trenerów i jakie oni mają cel. Ja staram się moich wychowanków nie wzbudzać agresji, a wręcz odwrotnie, uczyć ich panowania nad sobą, wyładowanie jakiejś takiej negatywnej energii tylko na workach, bo nawet jeżeli są sparingi, to mają uczyć szacunku pomiędzy jedną a drugą osobą. Nie jest to miejsce rywalizacji. Rywalizacją stricte są zawody. Więc kwestie podejścia trenerów i określenia celu dla osób, które przychodzą. Bo tak jak i wszędzie mamy przypadki, że sporty walki są wykorzystane w sposób nieodpowiedni i zamiast wychowywać, wręcz wprowadzają rzeczy takie, które są niezdrowe i niepotrzebne. A mnie się wydaje, że sport powinien wychowywać, ukierunkowywać, umieć, żeby ludzie umieli sobie radzić ze stresem i mieli więcej w sobie spokoju i pokory w stosunku do kogoś drugiego, tego szacunku, którego nam na co dzień brak.
5: Klaudia, jeszcze o niej wspomnę, jeszcze trenuje, czy Klaudia Frydrych? Mówimy tutaj o dziewczynie, która była bohaterką jednego z programów Telewizji Polskiej, Nie pozwól mi odejść. I ona też dużo pomogła pewnie osobom, które w klubie sportowym Dragon na co dzień trenowały. To jest dziewczyna, która zmagała się z problemami natury takiej, no jak duża część nastolatków.
6: Dokładnie. W tej chwili jest rzadkim gościem, bo mieszka na stałe w Kielcach, ale mamy cały czas kontakt. Jak jest tylko możliwość i przyjeżdża, jest w tych rejonach, to odwiedza nas. Tak, i jej przykład, bo myślę, że nic tak nie uczy człowieka, jak czyjeś doświadczenie, jeżeli ktoś przejdzie przez jakieś trudne sytuacje życiowe. Ona miała naprawdę bardzo trudne, bo chodziło też tam o próby samobójcze, więc duży bagaż doświadczeń
5: No Klaudia o tym też mówi otwarcie, tak? Mówiła o tym otwarcie w tym programie, tak?
6: Tak. Zwłaszcza, że ten film został wyemitowany potem w polskiej telewizji. To było naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie. Tam było kilka osób, które o tych swoich problemach z depresją, z próbami samobójczymi poruszali. Więc przykład tutaj jest fantastyczny. Powiem szczerze, nieraz razem siedzieliśmy na sali i płakaliśmy, bo jej przeżycia, jej doświadczenia no po prostu też wpływały na mnie, tak? I ja przy niej też się wiele nauczyłem podejścia do młodzieży, obserwowania, bo powiem szczerze, coraz więcej mamy osób, młodych osób zaburzonych, które nie odnajdują się w środowisku młodzieży innych, są bardzo zakompleksione. Więc to trzeba przepracować z nimi, wyczuć każdą osobę jakby trochę oddzielnie, nie skrzywdzić ją, ale pozwolić jej się rozwinąć. I też mam teraz taką dziewczynę, która była przyszła na trening bardzo taka zagubiona, brak pewności siebie. Jeszcze pracujemy, ale to, co już zaobserwuję w niej, jest cudowną metamorfozą. Po rozmowie z jej mamą też to doświadczyła, że jest fajny progres, fajna zmiana. I dlatego też co pewien czas robimy takie seminarium z psychologiem sportowym. Mamy tutaj psychologa dobrego, taką panią Anię. I ona też dużo daje poprzez to, co potrafi przekazać. Więc jakby dzisiaj trener to musi zwracać uwagę.
5: O to miałem pytać. Trener to też psycholog, tak? I trochę taki mentor, tak? Życiowy, dodatkowo.
6: Tak, dokładnie. I to jest chyba najważniejsza rola. Bo ja patrzę na osoby, na przykład z tej grony tych startujących. Jeżeli ktoś tak z boku popatrzy, to tak patrzy, jak oni byliby rodzeństwem wszyscy. Staramy się stworzyć klimat rodziny. Ktoś przegrywa, ktoś wygrywa, ale zaraz pozostali przychodzą, obejmują, gratulują. Czy wygra, czy przegra, nie ma jakby hejtu żadnego z tej strony.
5: Nie da się zawsze wygrywać.
6: Nie da się, ale to, co można zrobić, to zdopingować tą drugą osobę. I ja jestem naprawdę każdym takim wyjazdem, tą atmosferą pomiędzy nimi, jestem zachwycony. Nie medale same robią dla mnie jakieś znaczenie, są dla mnie drugorzędowe. Dla mnie jakby priorytetem tym jest ich radość, ich rozwój, bo jeżeli trening wpłynie na to, że młodzież przejdzie przez ten trudny okres na sportowo i wejdzie w życie już bardziej dojrzała i bez tych takich problemów, a jak nawet ma problemy, potrafiła je rozwiązać, no to przecież nie ma większego sukcesu. Popatrzymy o te młode osoby, żeby one rozwijały się w sposób właściwy, żeby były wartościowymi ludźmi. I dlatego ja wpajam tylko i wyłącznie, jak jeżeli rywalizację sportową, to tylko taką honorową. Szacunkiem do drugiej osoby i szacunkiem do siebie nawzajem. Mamy być rodziną, jeżeli mamy tworzyć dobry klub i dobre wyniki i postęp.
5: Grzybowa 1, Marek Jasiński i Dragon Strachowice. Pięknie dziękuję, a jeżeli ktoś jeszcze myśli o tym, co w wakacje robić, to jest naprawdę dobry pomysł na to, żeby poprawić trochę sylwetkę, trochę samopoczucie, trochę pewność siebie w dobrych warunkach u doświadczonych ludzi, którzy od 99 roku prowadzą Dragona, czyli 27 lat już w naszym mieście. Dziękuję pięknie za rozmowę.
6: Dziękuję ślicznie.
4: SK Starachowice News.
5: Bartosz Manicz, witam i zapraszam. Dziś w naszym studiu wracamy do znanego Państwu już cyklu z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, przewodnik również po Sandomierzu, do którego nas zabierze, kiedyś obiecywała już w naszym studio. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
5: Odwiedzaliśmy ostatnio Brody, odwiedzaliśmy Wąchock. Tam pojawiły się pewne komentarze na temat tych audycji. informacji i legend nawet do mnie dotarły kilka pytań, ale obiecałem swoim rozmówcom, że jeszcze wrócimy w te miejsce i wtedy może dokładniej wyjaśnimy pewne nieścisłości, które gdzieś tam w głowach niektórych się pojawiły. Natomiast dziś też powędrujemy niedaleko do miasta, które mieszkańcom Starachowic są pewnie doskonale znane, bo to Skarżysko i Końskie. I tak już tydzień temu pewna wątpliwość we mnie się pojawiła, bo po co by miał ktoś jechać do Skarżyska Kamiennej? Na to pytanie, no chyba, że na dworzec, no bo to wiadomo, że każdy był i kiedyś gdzieś tam podróżował koleją, więc ta bocznica kolejowa i ten dworzec w Skarżysku niezwykle rozbudowany, myślę, że jeden z największych w Polsce w miastach tej wielkości. No Kutno jeszcze też jest tak dużym dworcem kolejowym, natomiast jeżeli mówimy o aspektach architektonicznych czy aspektach krajobrazowych, no to tutaj musimy się już skupić, się zastanowić i na takie pytania dotyczące Skarżyska i Końskich spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. Co tam jest i dlaczego miałbym jechać z przyjemnością do Skarżyska?
7: No jeśli mówimy o Skarżysku, to przede wszystkim to miasto będzie się kojarzyło dla mnie już, odkąd poznałam tą historię, z Leopoldem Staffem. I warto o tym pamiętać naprawdę i dla Poldka, jak ładnie o nim się mawiało, warto do Skarżyska podjechać i odwiedzić miejsce, z którym był związany przez dobrych kilka lat. Jest to też taki, słuchajcie, związek ze Starachowicami trochę, dlatego że zanim Leopold Staff z małżonką trafili do Skarżyska, to najpierw zatrzymali się w Starachowicach. Był rok 44, kiedy oni wysiedleni z Warszawy do Starachowic dotarli po dwudniowej pociągowej podróży i dotarli do naszego kościoła na ówczesnym wierzbniku kościoła Świętej Trójcy. I tam poznają osobę, z którą się zaprzyjaźnią i będą się przyjaźnić do końca swojego życia. Księdza Antoniego Boratyńskiego, który tu w Starachowicach był wikarym. On przez miesiąc będzie ich gościł u siebie na plebanii. Potem oni oczywiście wyjadą najpierw do majątku w Pawłowicach, potem do Krakowa, potem znów do Warszawy i w międzyczasie w roku 53 ksiądz Boratyński obejmie probostwo w Skarżysku Kamiennej. Tam będzie proboszczem w kościele, w parafii przy kościele świętego Józefa. Kościółek stary, bo tak naprawdę historię ma XVII-wieczną, chociaż ten drewniany, który stoi do dziś, jest z roku 1928. I kiedy ksiądz Boratyński obejmie tam probostwo, zaprosi państwa staw w odwiedziny. I oni się oczywiście zgodzą, oni do Skarżyska przyjadą i oni się zakochają w tym małym miasteczku.
5: Można.
7: Leopold Staff będzie zachwycony ciszą, będzie zachwycony spokojem, będzie zachwycony tymi nadrzecznymi krajobrazami. Zresztą tam powstanie też taki tomik wierszy Wiklina. On się przede wszystkim zaprzyjaźni z osobami, które gdzieś tam niedaleko mieszkają, plebanii, niedaleko kościoła. Będą te wspominki małej dziewczynki, która ich odwiedza i będzie im na przykład przynosić naleśniki pani Helenie i panu Poldkowi, Danusia. Poza tym on o Skarżysku będzie tak ładnie pisał w liście do Tadeusza Różewicza. Nazwie to miasto rekonwalescentopolem. Dlaczego tak? Dlatego, że on nie będzie ukrywał, że właśnie w tym mieście, w Skarżysku, dochodzi do siebie po latach i utraty zdrowia podczas tej zawieruchy wojennej i jego żona, przede wszystkim jego żona, oni bardzo o siebie dbali wzajemnie, bardzo się kochali. I on Helenę będzie tam przywoził właśnie też po to, żeby w tym takim uroczym miejscu spokojnym, gdzie nie docierają echa wielkiego świata, żeby mogła nabrać sił. Jak państwo tam kiedy dojadą, mam nadzieję niedługo, to zobaczycie przy tym kościółku świętego Józefa taką pozostałość parku, bo w tamtym czasie, kiedy państwo staw tam przyjeżdżali, kiedy tam urzędował ksiądz Boratyński, to był ogromny ogród. To był ogromny ogród. Tam były mnóstwo świerków, topoli, lip, bzów. Helena, nawet tam przy ławeczce bodajże jest cytat Heleny Staw, która tak pięknie i poetycko też opisała to miejsce. I to było ich ulubione miejsce. Oni najlepiej odpoczywali w tym ogrodzie przy plebanii. I Leopold Staw miał tam swoją ławeczkę ulubioną i swój ulubiony świerk. I tam podobno mu się najlepiej pisało, najlepiej odpoczywało i najlepiej myślało. I ławeczka i świerk i pomnik Leopolda Staffa zobaczymy tam do dziś. Ławeczka nie jest co prawda oryginalna. To jest ławeczka już później postawiona po prostu nową. Tamta nie przetrwała. Ale świerk to jest właśnie ten świerk Leopolda Staffa.
5: Ksiądz Boratyński, kościół świętego Józefa na Legionów w Skarżysku Kamiennej, Leopold Staff. No jest w Skarżysku przecież też plac Staffa. W związku z tym ten związek jest znany, myślę, że mieszkańcom Skarżyska. Warto też, żeby Starachowiczanie o tym wiedzieli. Czy są jeszcze inne miejsca takie związane z Leopoldem Staffem, które Skarżyszczanie na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat upamiętnili, a charakterystyczne nie ma.
7: Nie, nic mi akurat teraz nie przychodzi do głowy. Na pewno Skarżyszczanie upamiętniają Staffa w jakichś uroczystościach, są konkursy dotyczące jego poezji. Chyba bardziej w tą stronę idą. Ja zresztą Leopolda Staffa, tak jak mówiłam, Skarżysko będzie mi się zawsze już z nim kojarzyło. Również dlatego, że on tak bardzo ładnie mówił o tym, ile ma lat. Kiedy już byli w tym słusznym wieku, on do swojej żony mówił, że kochani, ale my nie jesteśmy starzy, ja w ogóle nie jestem stary. Ja mam po prostu 10 razy po 7 lat. Czyż to nie piękne?
5: Piękne. Ja nie będę mówił, ile mam po 7 lat. Natomiast Leopold Staff i Skarżysko Kamienna to nie jest jedyny autor. No autor, mogę powiedzieć, związany ze Skarżyskiem Kamiennym, bo takie pośrednie, można powiedzieć, niewielkie też połączenie między Papciem Chmielem a Skarżyskiem możemy znaleźć.
7: Tak, tak. Papcio Chmiel, Henryk Jerzy Chmielewski w 1941 roku odbywał praktyki w Skarżyskim Zaorku. Nawet powstał chyba podczas tych praktyk jeden z takich rysunków, gdzie on tam wychyla się zza drzwi i podgląda panią, chyba w której, no, którą wszyscy bardzo, bardzo lubili. On zresztą potem Papcio Chmiel, jak mu ktoś ten rysunek przypomniał, to się za głowę łapał, że to straszne. I jakoś tak uznał, że późniejsze jego dzieła były zdecydowanie lepsze, ale tak, no Skarżysko pamiętał.
5: Skoro praktyki to były, no to był młodym człowiekiem też wtedy, tak?
7: Tak, tak, to był młody chłopak, ale o Skarżysku, tak jak mówię, nigdy nie zapomniał i nawet chyba dostał od Skarżyszczan jakiś taki album właśnie też z tym rysunkiem, przypomniano mu jego pierwsze dzieło.
5: Babcio Chmiele, czyli Tytus, Romek i Atomek, takie powiązanie też znaleźliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o Skarżysko, to oczywiście w dwóch zdaniach, chociaż musimy powiedzieć o Muzeum Orła Białego, czyli to muzeum, które no też każdy mieszkaniec Świętokrzyskiego na swojej liście odwiedzin w województwie powinien zaliczyć.
7: Tak, Muzeum Orła Białego to taki ogromny zbiór przede wszystkim militariów i duża część ich dostępna w takiej wystawie pod gołym niebem. Na pewno miejsce dla miłośników tego typu rzeczy, ale to też miejsce dla rodzin z dziećmi, ponieważ świetnie, tam są świetni przewodnicy, którzy doskonale tak dopasowują też ofertę do najmłodszych. Natomiast ten teren też obok Muzeum Orła Białego to fragmenty zakładu wielkopiecowego, tak? Zresztą ten budynek, w którym główna i kasa jest i część wystawy też związana właśnie z tym zakładem wielkopiecowym. Natomiast w Skarżysku jeszcze oczywiście można zwiedzać i do tego też zachęcam, bo tam mamy do czynienia z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, tak? To też myślę, że warto zobaczyć.
5: To jest bazylika mniejsza nawet, tak, pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest, no po mądrze się leczy tam, żeby była jasność, kopia Wileńskiej Ostrej Bramy.
7: Tak.
5: Oficjalnie tak w przewodniku o Skarżysku możemy znaleźć. Dobrze, to było Skarżysko Kamienna. Zachęcamy chociażby dlatego, żeby związek Leopolda Staffa ze Skarżyskiem, ze Świętokrzyskiem znaleźć, odszukać gdzieś na swojej drodze. Natomiast cały powiat skarżyski też sobie zahaczymy, bo powiemy, czym jest piekło dla Dalejowskiej i brama piekielna. I tutaj już nie braknie, myślę, jakiejś ciekawej opowieści.
7: No tak, liczymy na jakieś diabły, jak sądzę.
5: Jak piekło i jak brama piekielna, to...
7: Piekło Dalejowskie to przede wszystkim ciąg skał długości 130 metrów. To miejsce związane z górnikami. Oni tam pracowali i właśnie z nimi związana jest nazwa Piekło Dalejowskie, ponieważ oni te swoje warunki pracy określali jako piekło na ziemi. I stąd po prostu mówi się, że stąd ta nazwa Piekło Dalejowskie. Natomiast na pewno jest to miejsce warte odwiedzenia pod kątem walorów takich naturalnych, tak? Te skały, te bloki skalne to również jaskinie, to szczeliny, to wszelkiego rodzaju korytarze, więc tam zresztą w tych jaskiniach też ukrywali się mieszkańcy pobliskich terenów w czasie tych wszystkich zrywów niepodległościowych, w czasie wojny uciekali tam przed okupantem. Także no to też oczywiście z tej strony myślę, że warto zobaczyć. Natomiast brama piekielna. Naprawdę bardzo bym chciała opowiedzieć jakąś historię o czartach. No właśnie, jak powstała? Są dwie wersje. Jedni mówią, że no po prostu jest to efekt naturalny, czysto naturalny. Poosuwały się te skały i ułożyły właśnie tak, a nie inaczej.
5: No, takie elementy skalne, no ja najczęściej szukam takich elementów skalnych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tam, tam te skały naturalnie się tak formułują. Natomiast u nas też można spotkać ciekawe formacje skalne, natomiast ta jest wyjątkowa. No, widziałem setki zdjęć, gdzie ktoś przechodzi pod tą bramą piekielną.
7: Tak. Są jeszcze, spotkałam się jeszcze z takim twierdzeniem, że to jakieś pozostałości jeszcze po grobie z okresu neolitu. Natomiast większość tych głosów mówi jednak, że skoro brama piekielna, to jakieś siły nieczyste musiały mieć w tym swój udział, bo to jest niemożliwe, żeby te kamienie, te skały się ułożyły właśnie w taki sposób, a nie inny, i że jest to brama właśnie do piekieł i trzeba uważać, jak się pod nią przechodzi.
5: Z której strony trzeba uważać, czy wchodzimy, czy wychodzimy z piekła.
7: Dokładnie tak.
5: No, znajdziemy bramę piekielną już w gminie Bliżyn. Zdaje się, że bliżej jest z gminy Bliżyn niż z samego Skarżyska, ale to kawałek drogi, dosłownie kawałeczek w kierunku Końskich. I jeszcze jeden rezerwat. Rezerwat Gagaty Sołtykowskie. I też obalimy pewien mit związany z Gagatkiem przy okazji.
7: Tak. I tutaj muszę przyznać, że kiedy ja to usłyszałam, to sama byłam zaskoczona. Podoba mi się to.
5: Gagatek dla mnie jest gagatkiem, ananasem inaczej, no można zwać jak zwać, natomiast w ten sposób bym szedł rozumując, a to nie tak do końca.
7: Tak, jeśli mówimy o gagatach sołtykowskich, to jest to miejsce, gdzie wydobywano glinkę ceramiczną. Jeszcze zresztą w XX wieku, do 1977 roku. To jest też miejsce zwane takim krajobrazem księżycowym, ponieważ rud żelaza, więc to też wszystko tak zabarwiło na taki kolor. Stąd to porównanie do krajobrazu księżycowego. Natomiast tam też spotykamy się właśnie z kamieniem o nazwie Gagat, zwanym również czarnym diamentem. I ten kamień Gagat używany był już w średniowieczu. Przy klasztornych pracowniach wykonywano z niego dewocjonalia, krzyże, różańce. Wierzono, że właśnie z tego kamienia, z Gagata, mają one szczególną moc odpędzania sił nieczystych. Ale to nie jedyny związek z biżuterią, dlatego że w czas, na przykład po powstaniu, po upadku powstania styczniowego, z Gagata wyrabiano biżuterię, tak zwaną biżuterię żałobną. Noszono ją na znak żałoby po utraconej ojczyźnie. To był w ogóle kamień, z którego wyrabia się biżuterię. I dlatego też gagatek to nie hultaj czy nicpoń, tak się, tylko gagatkiem nazywało się osobę odzianą w gagat, czyli lubiącą biżuterię.
5: No bo rozumiem, że...
7: Tak, na przykład, tak, chociaż później oczywiście z tego kamienia wykonywano różną biżuterię, niemniej jednak gagatek był osobą, która takim jakby strojnisiem, ponieważ to było, no ta biżuteria była taka stronna.
5: Jak każda biżuteria miała dodać uroku, tak, a osobie noszącej.
7: Dokładnie tak, więc ten gagatek nie był hultajem, tylko właśnie osobą, która lubowała się w biżuterii.
5: No i tutaj znak zapytania. Dlaczego gagatkiem nazywamy nic poniaczy hultaja czy ananasa? No?
7: Można by na przykład pójść w tą stronę, że skoro to czarny diament, no to takie skojarzenie może się nasuwać, że to po prostu czarny charakter.
5: Rozumiem, w ten sposób iść. No tak, no jakieś tam luźne porównanie żeśmy znaleźli. Natomiast jeżeli o te gagaty sołtykowskie, już bym zapytał, gdzie ten rezerwat się znajduje i gdzie go znajdziemy, bo no, też starachowiczanie nie do końca mogą wiedzieć.
7: To jest na drodze między Odrowążem a Bliżynem. Około pół kilometra za Odrowążem trzeba pilnować znaku skrętu na to jest dobrze oznaczone, na właśnie rezerwat Gagaty Sołtykowskie i tam trzeba wjechać w drogę szutrową i będzie też duży bardzo parking i tam spokojnie można zaparkować i potem się już udać według znaków.
5: I ta trasa zajmuje nam na przykład godzinkę, dwie, trzy?
7: No, myślę, że godzinka to spokojnie.
5: Zrobimy sobie gagaty sołtykowskie i poznamy gagaty Sołtykowa. Sołtykowa? Tam Sołtyków musi być też gdzieś, chociaż nie wiem. To też daleko idąca moja taka porównanie. I przenosimy się dalej, jeszcze dalej w tamtym kierunku. Poznamy też historię Banditenstadt po niemiecku. Nazwa miasta, które pewnie bliżej Starachowiczanom znana jest jako Końskie. A dlaczego Banditenstadt?
7: No właśnie, to Niemcy tak nazwali bandyckie miasto, dlatego że miasto zasłynęło takim nieprawdopodobnym zrywem. Tam zresztą taki dosyć silny ruch oporu był. Podczas II wojny światowej niespełna 80-osobowy oddział partyzantów Armii Krajowej pod wodzą Waldemara Świeca Robota zajął na 2 godziny miasto Końskie. I może by nam się to nie wydawało nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że zajęli to miasto pod nosem prawie 2000 oddziału Niemców, prawda? Więc no, troszkę ponad 70 osób.
5: A wiemy dlaczego to zrobili, bo taki heroiczny czyn to był, tak? Wiedzieli, jakimi siłami dysponują Niemcy i skąd taki pomysł, czy mieli kogoś odbić z jakiegoś aresztu?
8: Bukaresztu, czy czym się kierowali partyzanci wtedy?
7: Odbicie, nie, tam doszło do pewnego zatrzymania i to było takie też trochę jakby odwrócenie uwagi od tego, że jednak mieszkańcy Końskich tutaj nie mieli nic wspólnego, natomiast to było też takie jakby podniesienie morale mieszkańców, że oni po prostu nie zostali sami, tak, że dalej trwa ta walka.
8: To byli partyzanci i Związek Końskich z partyzantami, tak jak i całej ziemi świętokrzyskiej jest dosyć bogaty, natomiast powiemy też dzisiaj o takim innym porównaniu z innymi czasami, bo zapowiedzieliśmy to, czym Końskie, jak Końskie można porównywać do Egiptu.
7: No tak.
8: Koralowych nie ma na pewno, no to wyłącz.
7: No nie ma. Jeśli mówimy w ogóle o Końskich w tym kontekście właśnie takiego podobieństwa, powiedzmy, do Egiptu, no to zawdzięczamy to rodowi Małachowskich. Najpierw Jan Małachowski, który w Końskich stawia taki zespół pałacowo-ogrodowy, pałacowo-parkowy. I później jego wnuk Stanisław Małachowski jest pomysłodawcą, właściwie czy za jego czasów powstaje coś, co pozostało nam do dziś. Oranżeria egipska, zwana przez mieszkańców popularnie egipcjanką. To jest długi budynek o 23 oknach, przedzielonym wejściem. Wejście to jest ozdobione hieroglifami egipskimi. To jest tylko ciąg znaków. One nie oznaczają nic konkretnego. Są zdobienia w kształcie liści papirusu i na dwóch końcach tego budynku, przy fasadzie wschodniej i zachodniej, są koneckie faraony. Z jednej strony dwóch, z drugiej dwóch.
8: No i teraz koneckie faraony.
7: Koneckie faraony, tak. I teraz pytanie, skąd się wzięły. Też bym bardzo chciała, żeby to była jakaś ogromna tajemnica. Natomiast są dwie wersje. Mówi się, że to był pomysł właśnie Stanisława Małachowskiego, który był członkiem kilku masońskich lóż, w tym świątyni Izydy. I to miało mieć związek, te koneckie faraony, właśnie z tym jego członkostwem. Inne źródła mówią, że był to po prostu pomysł jego żony Anny, która sprowadziła, zresztą miała sprowadzić artystę, który to wykonał, Francesco Lanciego. To takie, że miało to być takie jej zamiłowanie do tego typu sztuki. Jak było naprawdę? Nie wiemy, nie znamy motywów powstania ich, natomiast stoją w niezmienionej formie od 1830 roku i tylko one znają pewnie tajemnicę swojego powstania.
8: Ja przychylam się ku tej wersji z lożami masońskimi. Wiadomo, że tutaj więcej tajemnicy, więcej znaków zapytania, no i może przy okazji gdzieś ktoś doszuka się ukrycia jakiegoś skarbu czy czegoś w tym stylu. Wiadomo, że jak jest skarb, to też w człowieku gdzieś tam lampka się budzi i no, chciałby ten skarb odszukać. No i taki mamy związek Końskich z Egiptem, z faraonami. Ta oranżeria, bo tak no, trzeba ją nazwać, to oranżeria jest.
7: Tak, to założenie było oranżeryjne, natomiast teraz...
8: Ona jest czynna, nieczynna?
7: Mieści się tam Miejski Dom Kultury.
8: A jakieś rośliny egzotyczne, czy po prostu same faraony i...
7: Same faraony.
8: Same faraony. Szkoda, że tego nie wykorzystali tak do końca w pełni. Zostaniemy jeszcze w Końskich. Powiemy sobie, co to kuczka albo kuczki. Kuczki powinienem powiedzieć, bo w liczbie mnogiej chyba tak mogę odmienić.
7: Tak, można odmienić. Kuczki, czyli szałasy. I jest to taka ciekawostka architektoniczna, którą spotkamy w Końskich. Myślę, że nie tylko oczywiście, ale no tutaj jesteśmy akurat. To jest, no właśnie, społeczność żydowska bardzo swego czasu liczna w tym mieście. Musimy sobie na chwilkę tak jakby wejść w to środowisko. Święto Szałasów. bo kuczka to szałas. Święto szałasów, żydowskie święto bardzo wesołe, obchodzone 15 dnia 7 miesiąca i trwające tydzień. To jest święto, podczas którego Żydzi cieszą się i wspominają ten czas, kiedy naród wybrany dążył do ziemi obiecanej i mieszkali w szałasach. Założenie jest takie, że podczas obchodów tego święta Żydzi po prostu wychodzą z domów i zamieszkują w takich szałasach, w tych kuczkach. Natomiast no, w naszych warunkach, w Polsce czy w innych, powiedzmy, państwach Europy, nie do końca było to możliwe, tak? Dlatego troszeczkę inaczej to rozwiązano. To znaczy te kuczki, czyli szałasy, tak jakby zrobiono w domach. I są to, i tak, takie coś zobaczymy właśnie w Końskich. W jednym z domów jest coś na kształt takiego jakby ganku z uchylnym dachem, ponieważ założenie kuczki było proste. Trzeba było widzieć niebo, bo wiadomo, modlitwy i podziękowania zwracał w stronę Boga, czyli do nieba, tak? I to są takie jakby wyodrębnione z domów ganki, ale nazywane wciąż kuczkami, no, do tego święta. I taką kuczkę zobaczymy sobie przy jednej z ulic, ulica Wjazdowa w Końskich, dlatego że był to dom żydowski, należał do Żyda, którego nazywano Lejbuś, i bardzo pobożny człowiek, bardzo dobry człowiek. Zachowały się zresztą wspomnienia o Lejbusiu. Między innymi taka, no chyba anegdotka, można tak to powiedzieć, kiedy on prowadził jakiś zakład usługowy i kiedy jeden z jego pracowników przyszedł do pracy strasznie rozpaczając, strasznie płacząc, Lejbuś się go zapytał, co się stało. Natomiast on gdzieś tam pomiędzy jedną łzą a drugą mówił, że padła mu krowa. Na co Lejbuś mówi, że no ale z dwojga złego to lepiej krowa niż żona. Więc nie martw się, masz tu 100 zł i kup sobie krowę. I tak ten Lejbuś, tam było kilka tych historii, przetrwał właśnie jako człowiek taki bardzo, bardzo spokojny, którego naprawdę niewiele mogło zmóc. No i taki bardzo pomocny też dla innych. I tą kłuczkę przy ulicy Wjazdowej w jednym z domów możemy sobie zobaczyć.
8: Kuczki, Banditenstadt czy Faraon. To są Końskie, Skarżysko Kamienne, natomiast to Leopoldstaw, Muzeum Orła Białego czy Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Do odwiedzenia tych miejsc Was zachęcaliśmy. Dziś to nie wszystko. Oczywiście w tych dwóch miejscowościach staramy się wybrać, albo nasz przewodnik Aneta Marciniak stara się wybrać te miejsca, które dla Was mogą być inne, ciekawsze, takie, których niekoniecznie znajdziemy w przewodnikach turystycznych wpisujące Skarżysko czy Końskie atrakcje turystyczne. No w ten sposób też chcielibyśmy być nieco inni od wszystkich. Brakło mi dzisiaj jakiejś legendy albo skarbu, ale no cóż, no Skarżysko i Końskie były, no tak żeśmy wybrali. Trudno, na to nic nie poradzimy, natomiast zapowiemy sobie też kolejną naszą wyprawę do Nowej Słupi. Jeżeli Nowa Słupia, to ja, cofając się w czasie też do takich lat młodzieńczych, gdzie jeszcze wycieczki szkolne organizowane były na Święty Krzyż, wiadomo, z Nowej Słupi się wychodziło drogą królewską, no i emeryk wchodzący pod górę, i czy to prawda, że on tam o jedno ziarnko maku się przesuwa co roku i jak dojdzie na szczyt na Święty Krzyż, to będzie koniec świata?
7: No tak się mówi, jedno ziarnko maku, piasku, jak zwał, tak zwał. Pytanie tylko,
8: czy to
7: na pewno emeryk?
8: No właśnie. I czy to jest emeryk? I na to pytanie odpowiemy sobie już w kolejnym naszym spotkaniu, bo przynajmniej trzy wersje są, tak? Trzy czy więcej? Nawet więcej. Trzy podstawowe, ale to niekoniecznie jest emeryk i niekoniecznie on do góry się wspina. Czasami mieszkańcy, szczególnie lokalni, czyli z Nowej Słupi, mówią, że tam on stoi w miejscu, a tylko dziewczyny przychodzą jednej nocy do niego. Fajnie od razu na koniec się skończy, zaczęło robić, bo ciekawie. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, na za 2-3 tygodnie to już obiecujemy, że może do tego Sandomierza chociaż na chwilę pojedziemy, bo też miasto, które jest w naszym województwie najbardziej wypromowane turystycznie przede wszystkim. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę, a Państwa zapraszam na weekendowy wypad do Skarżyska Końskich, do Gagatów Sołtykowskich, czy na Piekielną Bramę. Też na pewno warto sobie takie zdjęcie gdzieś i w boomie swoim umieścić. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.
4: SK Starachowice News.
9: 175 tysięcy uczniów ze Świętokrzyskiego rozpoczyna wakacje. Służby są w pełni przygotowane, aby zapewnić im bezpieczeństwo, mówi wojewoda Józef Bryk.
10: Do tych wakacji jesteśmy przygotowani pod względem bezpieczeństwa. Tak deklarujemy wszyscy, czyli służby, czyli Policja, Państwowa Straż Pożarna, Kuratorium i Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego. Jak co roku będziemy dbać nad tymi wakacjami? W jaki sposób będziemy kontrolować miejsca, gdzie będą odpoczywać nasi uczniowie? Nasze dzieci, czyli obozowiska, miejsce tych kolonii. W ubiegłym roku kontrolowaliśmy te obozowiska, szczególnie harcerskie, i będziemy podejmować jak w ubiegłym roku stosowne decyzje co do warunków, w jakich odbywają się te obozowiska. Zabezpieczenia te nasze będą polegały na różnego rodzaju działania tych służb i o tym opowiedzą już poszczególni komendanci i pan kurator.
11: Dzień dobry, proszę Państwa. Każdy wypoczynek, który się odbywa na terenie kraju i dzieci, które wyjeżdżają za granicę, muszą być zgłoszone do kuratorium, nie ma innej możliwości. Jeżeli taki wypoczynek nie zostanie zgłoszony i organizator nie uzyska stosownego dokumentu, stosownego poświadczenia, jest nielegalny i będzie podlegał zamknięciu. Na terenie naszego województwa będą przyjeżdżały dzieci z terenu innych województw. My te wypoczynki kontrolujemy w sposób planowy, ale tutaj apeluję do rodziców, do uczestników, że jeżeli tylko pojawi się jakakolwiek wątpliwość co do kadry,

0: www.gov.pl, gdzie jest intuicyjna wyszukiwarka, można w sposób bardzo prosty znaleźć wypoczynek, na który nasze dziecko będzie się udawać. Można podejrzeć tam kartę zgłoszenia, zobaczyć, czy jest kadra, czy kadra jest wykwalifikowana. W tej bazie są wypoczynki tylko te, które zostały przez kuratoria zaakceptowane i które mają zgodę do ich prowadzenia. Uczulam nad przebywaniem dzieci nad wodą. W tamtym roku był bardzo poważny wypadek, pływanie nocne na obozie survivalowym. Zmieniły się przepisy w tym zakresie. Dzisiaj nie ma żadnej możliwości pływania dzieci nieletnich nocą. Szefowie wypoczynku, kierownicy wypoczynku, jak również wychowawcy mają obowiązek zabezpieczyć teren pływania bądź wykupić miejsce na strzeżonych akwenach wodnych, tam gdzie można pływać. Nie wolno dzisiaj żadnych, że tak powiem, urządzać dzikiego pływania na terenie wypoczynku. Czy to są obozy harcerskie, czy to są wypoczynki stacjonarne. Mamy różne warunki pogodowe. Jeżeli są wypoczynki organizowane w terenie pod namiotami, to tutaj organizator jest zobowiązany mieć alternatywę, jeżeli tylko warunki pogodowe by się pogorszyły, w porozumieniu ze strażą pożarną. Od razu nie czekają na ewakuację, mają po prostu się przemieścić, więc to jest też pilnowane przez nas, że jeżeli jest obóz harcerski, to gdzieś w budynkach blisko musi być zabezpieczone schronienie jakby dodatkowe. Także apeluję o to, żeby też młodzież wypoczywała bezpiecznie, bo już mamy przypadki utonięć, a to dopiero początek lata, jeszcze się wakacje nie rozpoczęły, a już mamy tych przypadków kilka.
1: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pogoda napawa optymizmem, co za tym idzie dużo dodatkowych zadań dla funkcjonariuszy policji. Służbę na zbiornikach wodnych Hańcza, Cedzyna i Sielpia pełnimy już od połowy czerwca, będziemy ją pełnić do końca sierpnia. Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Tak jak widzimy, aura, jaką zaczynamy wakacje, 34 stopnie, w związku z powyższym tych zagrożeń będzie dużo. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
2: Szanowni Państwo, Państwowa Straż Pożarna jak co roku włącza się w akcję Bezpieczne Wakacje razem tutaj z Panem Wojewodą, z kuratorem, z policją. Nasze działania polegają na przede wszystkim edukowaniu młodzieży, ale również opiekunów. Szczególnie pod uwagę bierzemy obozy harcerskie. W zeszłym roku, przypomnę, było 44 obozy na terenie województwa świętokrzyskiego. Nasze województwo się cieszy, tutaj jest bardzo popularne pod tym względem. Ale z takimi obozowiskami wiążą się zagrożenia. Przede wszystkim prowadzimy ćwiczenia ewakuacyjne, rozpoznajemy dojazdy, tak aby nasze siły mogły dojechać w trakcie nocy, podczas jakiegoś silnego wiatru, mocnych opadów deszczu, do tego obozowiska, aby pomóc w ewakuacji. I w zeszłym roku były przeprowadzone takie 25 prewencyjnych ewakuacji. To znaczy były niepokojące prognozy, dlatego tutaj wspólnie z policją Państwowa Straż Pożarna prowadziła ewakuację tych obozów. Do tego prowadzimy wspólne patrole z policją na akwenach wodnych. I przypomnę, że w zeszłym roku było 29 takich patroli. Prowadzimy również działania, które mają uświadomić młodzież, jak się zachować w warunkach zagrożenia, niebezpieczeństwa, jak prawidłowo zadziałać, jak zadbać o siebie, ale przede wszystkim

0: wszystkim, gdzie i w jaki sposób zgłosić to zagrożenie, czyli na numer 112.
1: Szanowni Państwo, no wypadki z udziałem środków transportu, tak, motorowery, rowery, urządzenia transportu osobistego, hulajnogi. Wiemy, że w czerwcu zmieniły się przepisy i osoby do 16 roku życia obowiązkowo na tych urządzeniach czy na rowerach, mówię tu o młodzieży, powinny poruszać się z kaskami. Na to zwracajmy uwagę. No, rodzice powinni pochylić się nad bezpieczeństwem swoich dzieci, żeby te dzieci nie tylko posiadały ten sprzęt właściwie przygotowany i właściwie sprawdzony, ale też używały go w sposób odpowiedni.
0: Mogę dodać, jeżeli chodzi o warunki, jeżeli chodzi o palenie ognisk, jeżeli chodzi o przebywanie w domkach, namiotach, na polach namiotowych, jak bezpiecznie korzystać choćby z urządzeń, tak jakimi są butle turystyczne, gazowe. My też o tym mówimy, po to, aby ci ludzie mieli świadomość, zarówno dorośli, jak również młodzież.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Starachowice pozyskały ponad 4,5 miliona złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki zostaną przeznaczone na trzy zadania. Remont na targowisku, zagospodarowanie skweru pod skałkami przy Zakładowej oraz przygotowanie specjalnych map z alfabetem Braille'a. Mówi prezydent Marek Materek.
4: Miasto Starachowice z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało kolejne środki finansowe. Wygraliśmy w konkursie związanym z rewitalizacją miast. Na ten cel do Starachowic popłynie ponad 4,5 miliona złotych. Środki te przeznaczymy na trzy zadania. Jednym z tych zadań, które było przez nas długo wyczekiwanym, jest drugi etap modernizacji targowiska miejskiego, na którym się w tej chwili znajdujemy. Ten etap dotyczy m.in. rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, wykonania ogrodzenia, wykonania szlabanów, wykonania oświetlenia, wykonania nowej nawierzchni, szczególnie na tym terenie, na którym się znajdujemy, ale także remontu dwóch hal targowych, które będą głęboko termomodernizowane, na nich powstanie farma fotowoltaiczna, powstaną magazyny energii, więc będziemy bardziej ekologiczni, bo będziemy produkowali swoją energię elektryczną, która będzie zasilała te obwody, które są w najbliższym otoczeniu targowiska i na samym targowisku miejskim. Powstanie także system nagłaśniający, który jest wykorzystywany na targowisku, więc całe to oprzyrządowanie również zostanie tu wykonane. Drugim projektem, który zostanie zrealizowany, to jest projekt związany z zagospodarowaniem i to jest także drugi etap zagospodarowania skweru pod skałkami przy ulicy Zakładowej. Ten teren zyska nowe oblicze. W oczekiwaniach mieszkańców dokładnie było wskazane, czego chcieliby tam w konsultacjach społecznych, aby się tam zadziało i tak też będzie, czyli dodatkowe oświetlenie, dodatkowe chodniczki, dodatkowe ławki, dodatkowe kosze na śmieci, dodatkowe nasadzenia zieleni. To wszystko zostanie zlokalizowane na skwerze przy ulicy Zakładowej. I trzeci punkt dotyczy takich map, które alfabetem Braille'a będą wskazywały, co znajduje się w Centrum Aktywności Społecznej na osiedlu Wzgórze, czyli w sercu starowiskiej rewitalizacji, a także w budynku Parku Kultury, który także na terenie rewitalizacji się znajduje. Co istotne, te zadania wynikają z gminnego programu rewitalizacji i to są jedne z ostatnich zadań, które w ramach gminnego programu rewitalizacji tej starej edycji będziemy realizować. Zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie zadania, które założyliśmy ponad 10 lat temu do realizacji, została albo zrealizowana, albo jest w trakcie rewitalizacji i realizacji i z tego powodu bardzo myślę, że wszyscy jako mieszkańcy możemy się cieszyć, bo często takie zadania, na które nie było pomysłu na to, żeby znaleźć środki zewnętrzne i realizować pracę, te środki zewnętrzne także udało się pozyskać. To dotyczy m.in. targowiska miejskiego, dlatego że na pierwszy etap prac musieliśmy wydatkować środki własne, a tym razem możemy liczyć na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co oczywiście pozwoli na to, żeby gmina w kolejnych latach mogła realizować inne inwestycje ze środków własnych, które są na terenie miasta niezbędne. Przygotujemy taką propozycję, w jaki sposób te prace będą mogły być prowadzone tak, aby działalność gospodarcza na targowisku także mogła być w tym samym czasie prowadzona, no bo nie ukrywajmy, to będzie wiązało się z pewnymi utrudnieniami, ale to są też szczegóły uzgodnienia, które musimy dokonać między innymi ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i z samymi najemcami.
3: 10 Star pojawił się na ścieżce Stara. Kultowe pogotowie techniczne MZK stanęło na pętli autobusowej przy ulicy Kieleckiej.
4: Witamy z panem Damianem Banasikiem z firmy Star Sandułowy. witamy przy Starachowickiej Grobli, przy wjeździe do miasta od strony ulicy Kieleckiej. Za naszymi plecami samochód, który wielu mieszkańcom, a szczególnie kierowcom na terenie naszego miasta jest doskonale znany. To Star, który przez kilkadziesiąt lat pracował dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, a później dla Zakładu Energetyki Cieplnej jako pogotowie techniczne w ramach komunikacji miejskiej na terenie naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sanduo ten Star został odrestaurowany i dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sanduo może być wyeksponowany przy wjeździe do naszego miasta. Jest to Star 244 RS i tu serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników, dla właścicieli, dlatego że jest to 10. Star na ścieżce Stara na terenie naszego miasta. Ta ścieżka powoduje, że wielu ludzi przyjeżdżających do Starachowic zatrzymuje się, podgląda, podjeżdża, fotografuje się przy Starach. W ten sposób chcemy uhonorować wszystkich tych, którzy przez wiele lat pracowali w fabryce samochodów ciężarowych Star. Chcemy przypomnieć o przemysłowej historii miasta, no ale także mówić o tym, że ta historia przemysłowa ma swoją kontynuację, dlatego że dziś zamiast samochodów ciężarowych są produkowane w Starachowicach autobusy, natomiast funkcjonują takie firmy jak Star Sanduo, które świetnie wyposażone samochody wypuszczają w cały świat ze Starachowic i za to bardzo dziękuję.
5: Jako przedstawiciel firmy Star Sanduo cieszymy się, że mogliśmy wyremontować tak wspaniały pojazd. Jest to siódmy Starek, którego zakupiliśmy, wyremontowaliśmy i udostępniliśmy miastu. I z tego miejsca chciałbym bardzo też podziękować załodze, która w tak krótkim czasie przyczyniła się do tego, aby ten pomnik tutaj dzielnie nas reprezentował. Samochód został odkupiony od naszego miejskiego zakładu komunikacji. Tam ponad 40 lat dzielnie pracował. W tym momencie zastępuje go zmodernizowany również Star 266. Auto jest z rocznika bodajże 1975 i tak jak mówię, dzielnie 40 lat służył jako pogotowie techniczne, holownik autobusów, sprzęt ratunkowy dla naszego MZK.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
6: Województwo świętokrzyskie słynie z wielu obyczajów, legend, a także tradycji. Wiele z nich jest zapomnianych, ale na niektórych wsiach z naszego regionu wciąż można o nich usłyszeć. Ciekawą kwestią jest też historia powstania Kielc, które przez długi czas nie były nawet miastem.
7: Alicja Tukszyn, etnolog, folklorysta, językoznawca, historyk, mediwista. Kalendarz obrzędowy ziemi świętokrzyskiej, ale ogólnie Europy i świata, to nie tylko ten znany nam kalendarz, który wisi na ścianie, dzieli się na 12 miesięcy, na 365 dni. To także kalendarz agrarny, rolniczy, kościelny, rodzinny i świecki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sam agrarny, bo to jest chyba bardzo ważne, to jest podział na cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień i zima. Zacznijmy od jesieni. Jesień to ta pora roku, kiedy ziemia już oddała wszystko, co oddać miała. Kiedy już zimą zaczynali chłopi walczyć o to, żeby plony były obfite. Więc ta wiosna była tym momentem przełomowym, ale najważniejszym dla chłopa na wsi była jesień. Ta jesień, którą wyznaczała data święta Matki Boskiej Siewnej, ale mówiono, że święty idzi w polu, zbóż nie widzi, a święty Michał wszystko z pól pospychał. Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem jesiennym, wrześniowym są dożynki. Dożynki, czyli pochwała gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, to XVI-wieczna tradycja, kiedy to pan z dworu zapraszał chłopów, swoich żeńców i przodownice do dworu i tam dziękował im za zebrane plony. Jak się odwdzięczali chłopi, może od tego zaczniemy? Otóż wszyscy ubrani bardzo uroczyście, białe koszule, odświętne spodnie, buty oficerki, nieśli na ramieniu kosy przybrane w kolorowe kwiaty, te, które jeszcze jesienią zostały, szli dziękować panu za przyjęcie. Nieśli przed sobą wieniec. Wcześniej jeszcze ten wieniec niosła na głowie przodownica. Składał się on z podstawowych zbóż. Było to proso, żyto, jęczmień i owies. No oczywiście pszenice, pszenżyta to już są takie współczesne wynalazki, ale te zboża koniecznie znajdowały się w tym wianku bardziej niż wieńcu na głowie. Oczywiście znajdowały się w nim też warzywa i owoce, a to dlatego, że kiedyś dożynki musiały się zamknąć dniem 15 sierpnia, czyli na Matki Boskiej Zielny. A potem to rozdzielono, oddzielnie zioła niesiemy do kościoła i oddzielnie niesiemy do kościoła z podziękowaniami wieniec. Ten wieniec też zmieniał się na przestrzeni wieków. Ostatnimi czasy to już są zupełne cudeńka, nic wieńca nie przypominające, ale na pewno zawsze bierze się pod uwagę, żeby każdy spleciony był z tych zbóż, które u nas rosną i ma on najczęściej kształt korony węgierskiej zakończonej krzyżem. Dawniej tak nie było, więc ta przodownica, idąc tam najmądrzejsza i najładniejsza i najszybsza dziewczyna, która odbierała zboże, niosła go na głowie. Takim dodatkowym elementem, może na dzisiaj humorystycznym, niech będzie fakt, że na tym wieńcu miała albo kaczka, albo koguta, ponieważ nie byliśmy mieszkańcami ziemi świętokrzyskiej, tylko mieszkańcami Puszczy Sandomierskiej. I taka rycina z tamtych czasów się zachowała. Niosła ta dziewczyna ten wianek na głowie, podchodzili chłopi do bramy i śpiewali: otwórzcie, otwórzcie, bo my przyjechali. I tam informowali, co przywieźli, obśpiewali dziedzica. Dziedzic oczywiście z całą służbą i z rodziną serdecznie ich witał i uczta bardzo, bardzo obfita trwała do samego rana. Ale taką ciekawostką, dzisiaj by ten numer nie przeszedł, ale taką ciekawostką było to, że pan szlachcic, kto by to nie był, czy najbogatszy gospodarz we wsi, jeżeli dziewczyna mu się bardzo podobała, ta przodownica, wrzucał jej za staniczek złotego dukata, jeżeli mniej, srebrnego talara. No i potem były tańce i śpiewy i to był jeden moment w roku, kiedy pan z chłopem siedzieli pospołu przy stole i wspólnie pili okowitkę, no dzisiejszy bimber, piwo, nie mające nic wspólnego z dzisiejszym i być może wino, ale nie to, które było w piwniczce u pana, tylko takie na potrzeby tej uroczystości specjalnie pędzone, czy tam przygotowywane, czy ważone, jakby to nie nazwał. Ważnym świętem w obrzędowości chłopskiej jest właśnie Dzień Matki Boskiej Siewny. I tutaj mamy takie sakrum i profanum, które idą w parze ze sobą, jak wszystko w kulturze ludowej zresztą, bo nie do pomyślenia było, żeby rano w Matki Boskiej Siewny do kościoła nie pójść. Więc szli wszyscy karnie na mszę świętą, a potem wracał chłop do domu, oczywiście w tym odświętnym ubraniu, ale zdejmował buty, żeby nie sprofanować Matki Ziemi, zdejmował czapkę, brał ze sobą odrobinę zboża i siał go, prosząc Maryję o to, żeby te plony były obfite. I wracał do domu. Kościół oczywiście był temu przeciwny. Niemniej jednak ta tradycja musiała się odbyć, bo inaczej to o zimę na wiosnę by nie wzeszło, albo i plony byłyby słabe. Najważniejszym z panów, a ze świątków i ze świętych kościoła katolickiego był święty Idzi. Dlaczego święty Idzi? Bo to on pilnował tego, aby w polu nie zostało żadne ździebełko zboża, żadne ździebełko owsa, no bo znamy taką piosenkę, uciekła mi przepióreczka w proso, proso było najszybciej rzęte, no na prosie zaczynały się tak zwane zarzynki. Kiedy zachodziło słońce i przez malutką szybkę zakradał się do niskiej chałupy, do izby świętokrzyskiego chłopa zmrok, zbierały się panie na spotkania. Nie były to na pewno spotkania towarzyskie, ale były to spotkania, gdzie pomagały sobie nawzajem. Były to darcie pierza, przędzenie lnu, przędzenie wełny, szatkowanie i ubijanie kapusty. Były to takie uroczystości, bym wręcz rzekła, bo potem, kiedy już wydarły u jednej pani, siadały przy stole, gospodyni zabezpieczała im i zjedzenie, i napitek. Jeżeli były młode dziewczyny, chłopcy wykorzystywali takie okazje, przychodzili i robiły się potańcówki. Wszystkie te spotkania wieczorowe oparte były o wspomnienia i opowieści. A jak jeszcze trafił się dziad wędrowny, który potrafił opowiadać, że był w tylu miejscach pielgrzymkowych, a ten kamyczek, który to wyciągał tam z sakwy, to przyniósł z ziemi Kalwarii. A jeszcze jak był sprytniejszy, to opowiadał, że to z Golgoty po tym kamyku szedł Pan Jezus. A on szedł po prostu drogą, zbierał i sprzedawał te kamyki po drodze, a ludzie wierzyli, kupowali jako talizmany. Spotykając się wieczorami, śpiewali, bawili się, potem dziewczyny były odprowadzane przez chłopców, jeżeli tam jakieś się pojawiły, w tym domu z tych młodych dziewcząt odprowadzane, i to były pierwsze spotkania randkowe. bo to był czas długich wieczorów, ale też czas legend, baśni, strachów, dziwadeł i działalności bardzo złych mocy. A że Ziemia Świętokrzyska z takich mocy słynie, no to wiemy. Jeżeli mówimy o obrzędowości, to trudno nie wspomnieć o tym, że Ziemia Świętokrzyska to tak specyficzne miejsce, gdzie stare łączy się z nowym, historia z faktami, a legenda jest wszechobecna. No weźmy tu pod uwagę choćby nasz sabat, który odbywał się na Łyścu i uczestniczyły w nim wszystkie czarownice, wszystkie wiedźmy, no i z kim tańczyły, z kim do kotła dorzucały, oczywiście z biesami, z czartami, z diabłami. Taka noc, gdzie odbywał się ten sabat, miała miejsce dzień przed świętem Kupały. Dlatego do dzisiaj mówi się, że nie zbiera się ziół, bo oczywiście święto Kupały zostało wyparte przez Kościół na cześć świętego Jana, patrona wody, patrona bydła, patrona dobrego życia, ale oczywiście dlatego, że on to w rzece Jordan ochrzcił Pana Jezusa. Te sabaty odbywały się hucznie, odbywały się strasznie, zwykle biły pioruny po tej imprezie czarownic z biesami. Chłopi bali się tego dnia. Bali się, bo wiedzieli, że rano nawet nie mogą nic z sadu zebrać, póki słońce nie wyszło i nie osuszyło, bo uważano, że swoimi odchodami czarownice i diabły zanieczyścili ziemię. Także te sabaty, do dzisiaj wiemy, że Baba Jaga nasza, świętokrzyska, koniecznie ma haczykowaty nos, ma pełno brodawek na twarzy, ma miotłę w ręce, no bo to ona się na tym to sprzęcie poruszała. Ona nie ma nic wspólnego z tymi pierwszymi wierzeniami, germańskimi wierzeniami, kiedy to panny na kiju, orzogu bądź gałęzi, panny piękne, powiedziałabym pszeniczne, z pięknymi blond włosami, w białych szatach, z wiankami na głowie, poruszały się, ale w linii poziomej. Nasza czarownica już jest taka bardzo, bardzo była rozwinięta, bo ona i na miotle, i na orzogu, i na gałęzi poruszała się i pionowo, i poziomo. O ile tamte czarownice zbierały dusze wojów, o tyle nasza nie tylko, że zabierała dusze, to jeszcze psuła krową mleko, zabierała to mleko, powodowała, że krowy miały chore wymiona, brudziła ziemię, zanieczyszczała owoce w sadzie. No, dzisiaj o czarownicy mówimy, że to jest ta, która czaruje. Najczęściej mówi się, ty zaczarowałaś mnie, to chłopiec mówi do dziewczyny, prawda? Ale coś z tej dawnej wiedźmy wiedzącej, czyli kobiety mającej wiedzę, do dzisiaj zostało. No, weźmy pod uwagę choćby pierwszą, nazwaną matką demonów, pierwszą żonę Adama w raju, Lilith. Lilith była pierwszą żoną, emancypantką, która nie zgadzała się na zachowania Adama i mówi się, że została wypędzona z raju, a tak naprawdę mówi się, że była wzięta. Czy jest to dzisiejsze wniebowzięcie Matki Boskiej? Nie wiadomo. No tutaj, ponieważ jest to legenda, ale ta legenda ma swoje korzenie w Biblii. W naszej Biblii jest tam dwie linijki, ale w hebrajskiej jest dość dobrze postać Lilii opisana. U nas nie mówimy o niej i o sabatach, kiedy one się odbywają, ale jest bardzo, bardzo dużo legend. W 2009 roku pod moją redakcją ukazały się legendy i podania świętokrzyskie. Spisali je uczniowie szkół podstawowych i średnich. Naprawdę przyłożyły się dzieciaki i mamy tam mnóstwo, 221 legend związanych z naszym regionem. A że szczytem najwyższym i królową gór świętokrzyskich jest Łysica, więc na tą Łysicę, hej siostrzyce, czarownice, dalej raźno na Łysicę. I wietrze nieś, płocie wieś, a ty biesie nieś mnie nieś. Oczywiście biesy miały ich tam donosić. Niedaleko mamy klasztor Świętego Krzyża. Perełką, niewątpliwie diamentem otoczonym pięknymi perłami jest klasztor benedyktyński na Łyścu. Ja zawsze mówię, że ten klasztor to jest taki diament, a wokół niego są perły: gmina Bieliny, Nowa Słupia, Bodzentyn, Górno. I nie bez powodu tak mówię, bo o ile na Świętym Krzyżu wszyscy wiedzą, że mamy staurotekę z drobinkami drzewa Krzyża Świętego, o tyle mało kto wie, nawet mieszkaniec naszej ziemi świętokrzyskiej, że ksiądz Jacek Jabłoński w 1735 roku spisał wszystkie wotywla, które tam się znajdowały po tym, po pożarze klasztoru, spisał wotywa, czyli podziękowania za cuda, których doznali ludzie, modląc się do tych drobinek drzewa Krzyża Świętego. Jest to przepiękne miejsce, ja już nie mówię choćby o samo usytuowanie, ale o czas i legendy, jakimi obrósł ten Święty Krzyż. Zapraszam wszystkich serdecznie, bo troszeczkę niżej w Hucie Szklanej jest ta wioska średniowieczna. Może nie jest ona daleko odsunięta i warto by ją było zobaczyć, dlatego że po drugiej jej stronie już niedługo, dzięki staraniom gminy Bieliny, powstanie tak zwana harmonia. Harmonia, czyli w tabletce cała kultura ludowa tutaj naszego terenu. Zwyczajowość, obyczajowość, wierzenia, przepiękne ryciny. Można będzie dotknąć, zobaczyć, posłuchać. W zapisach księdza Jacka Japońskiego Drzewo Żywota z Raju jest taka notatka. Rok 1452. Chłop we wsi Kielce, łożąc pole, został po południu rażony piorunem. Tego samego dnia w mieście Nowa Słupia syn tamtejszego kowala także piorunem rażony został. To, że syn kowala wyzdrowiał, bo stryj jego zajmował się świecami w klasztorze, to wiemy. Natomiast co stało się z rolnikiem ze wsi Kielce, 15-wiecznym rolnikiem, nie wiemy. Jest wiele legend mówiących o powstaniu Kielc. Jedni mówią, że od kiełdzika, inni mówią, że od tego, że silnicę tutaj mamy dzięki temu, że książę napił się wody, ale to też odsyłam do legend. Tak naprawdę te nasze Kielce, zapisy mają wcześniejsze, ale nigdy nie padało określenie, że jest to miasto. Zawsze była to jakaś tam wieś. No, weźmy samą krakowską rogatkę, tak? Czyli cztery bramy wyjazdowe z tego miasta, które powstało dzięki rzemieślnikom i ludziom gościńca. Pięknie o semantyce miasta Kielce napisała pani profesor Danuta Kopertowska. I do tego wydawnictwa odsyłam szczególnie młodych ludzi, bo nie jest to tylko sama historia w legendzie oparta, ale także świetne odniesienie naukowe. Świetna postać i to postać, która odgrywała ogromną rolę, jeżeli chodzi o naszą ziemię, tutaj o nasz region, to nikt inny jak biskup Bodzanta, którego ruiny zamku możemy do dzisiaj, zresztą w dobrym już teraz, dobrze utrzymane, oglądać w mieście Bodzentyn. Był to jedyny biskup, który wymógł na władzach Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby przyjmować z naszego terenu dwóch żaków. Wszyscy inni biskupi mogli tylko jednego wysłać co roku, a nasz biskup dbał o to bardzo i rok w rok dwóch żaków z naszego terenu wędrowało pieszo, no czasami zdarzyło im się furą podjechać, wędrowało do Krakowa zdobywać nauki. Właśnie stawali się żakami Uniwersytetu Jagiellońskiego, utworzonego, jak wszyscy wiemy, i finansowanego przez piękną, młodą królową Jadwigę. Przepraszam, nie królową. Jadwiga nie była królową. Jadwiga była królem Polski, bo instytucji króla jeszcze wtedy nie znaliśmy.
8: Muzyką się żyje. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
9: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
8: Podczas wizyty w Weskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
10: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
9: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
8: wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande. To już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta. Więc liczę na to, że odpowie, cały czas czeka. Czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
11: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i

0: Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduło Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduło. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
1: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26. Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
4: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam między innymi takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Szukasz miejsca z klimatem w samym sercu miasta? Zapraszamy do restauracji Pełna Kultura w Parku, pośród zieleni z wyjątkowym ogródkiem letnim. Spróbuj naszego sezonowego menu, orzeźwiającego chłodnika, kremowego gnocchi ze szparagami i aromatycznej lemoniady lawendowej. Specjalność szefa kuchni, soczyste żeberka z pieca w sosie barbecue. W piątki bawimy się z DJ-em, a w soboty muzyka na żywo. Organizujemy chrzciny, wesela, urodziny i imprezy okolicznościowe. Restauracja Pełna Kultura w Parku. Rezerwacje 570 083 125.
12: Celsa Huta Ostrowiec, lider w branży hutniczej. Jedna z największych firm w województwie świętokrzyskim, poszukuje do pracy na stanowiska. Walcownik stali, operator urządzeń ciągu walcowniczego, operator urządzeń wykańczalni, ślusarz remontowy, ślusarz osprzętu, automatyk, elektryk. Zatrudnimy bezpośrednio w Celsie. Oferujemy szeroki pakiet benefitów. Jeśli chcesz dołączyć do stabilnej i nowoczesnej firmy, prześlij swoje CV na adres rekrutacja@celsaho.com.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: Oh.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoja klimatyzacja nie chłodzi tak jak powinna? Czujesz nieprzyjemny zapach po jej uruchomieniu? Postaw na profesjonalny serwis klimatyzacji w Evo Garage. Oferujemy diagnostykę i kontrolę układu, odgrzybianie i dezynfekcję, napełnianie czynnikiem chłodniczym, kompleksowy serwis klimatyzacji samochodowej. Zadbaj o komfort jazdy i zdrowe powietrze w swoim aucie. Evo Garage, ulica Targowa 6, Starachowice. Zadzwoń już dziś. 698 599 598. Evo Garage. Chłodny komfort przez cały rok.
3: I po reklamie.
4: Starachowice na czasie.
5: Dawid Bąk, zapraszam. Czwarta edycja Sunshine Lubianka Festival przed nami. Amfiteatr ponownie zmieni się w tętniące życiem serce muzyki elektronicznej, goszcząc artystów z całego kraju.
6: Kierujemy się house'em, trance'em, melodic techno. Impreza jest przewidziana od 15 do 24.
5: Mówi organizator Łukasz Świstek. Sunshine Lubianka Festival 11 lipca. Imprezie patronuje Radio SK. A 11 i 12 lipca boisko w Brodach zatętni życiem podczas festiwalu pod zaporą. Gwiazdą wydarzenia będzie Oskar Cyms. Pojawimy się tam również z patrolem SK Summer City. Do zobaczenia.
7: Muzyką się żyje.
8: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kazbałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
9: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
10: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
11: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
9: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
8: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie, u Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK. To są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto, warto przesłać na Messengerze Radia SK, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szluki.
1: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa.
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.

0: To Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandluo.pl.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju.

0: rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na Was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej, rabat od Media Expert.
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Hipertania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mieszkasz w Starachowicach lub okolicy? A może jesteś tu przejazdem? Odwiedź salon Kodano Optyk w centrum Galaria przy ulicy Wyszyńskiego 14 i zadbaj o swój wzrok. Tylko teraz skorzystaj z wyjątkowej promocji, nawet 70% rabatu na okulary korekcyjne i progresywne. Bo dobry wzrok to nie luksus, to komfort każdego dnia. Dodatkowo zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie wzroku. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i umów swoją wizytę już dziś. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas. Kodano Optyk. Zobacz więcej, żyj wygodniej. Zapraszamy do Galarii przy ulicy Wyszyńskiego 14.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
22: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
21: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem jeden ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo Męskie Granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody. Tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą, Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjątek.

0: Polska na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
9: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
11: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.

0: Na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP.

0: pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na messengerze Radia SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
15: Celsa Huta Ostrowiec, lider w branży hutniczej. Jedna z największych firm w województwie świętokrzyskim. Poszukuje do pracy na stanowiska. Walcownik stali, operator urządzeń ciągu walcowniczego, operator urządzeń wykańczalni, ślusarz remontowy, ślusarz osprzętu, automatyk, elektryk. Zatrudnimy bezpośrednio w Celsie. Oferujemy szeroki pakiet benefitów. Jeśli chcesz dołączyć do stabilnej i nowoczesnej firmy, prześlij swoje CV na adres rekrutacja@celsaho.com.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów, ale kiedy ostatnio zadbałeś o skrzynię? W Evogarage wykonujemy profesjonalną, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje Liqui-Moly. Dynamiczna wymiana pozwala usunąć niemal cały zużyty olej i zanieczyszczenia z układu. Evogarage, ulica Targowa 6, Starachowice. 698-599-598. Evogarage, profesjonalny serwis dla Twojego automatu.
19: I po reklamie.
4: Starachowice na czasie.
5: Dawid Bąk, zapraszam do Starachowic. Po kilku latach przerwy wraca muzyka taneczna, disco grill, Zanimex Food, odbędzie się 5 lipca na terenach zielonych Mosiru Przyszkolnej.
19: Koncerty 7 różnych zespołów. To powrót do pewnego pomysłu, który kilka lat temu zapoczątkowaliśmy, a teraz możemy go rozwijać.
5: Mówi prezydent Marek Materek, a skoro to disco grill, to nie zabraknie czegoś dobrego na ZOP. Więcej o imprezie na sk.pl. 11 lipca Starachowice utoną w klubowych brzmieniach, wraca Sunshine Lubianka Festival. Amfiteatr nad samym zalewem zamieni się w wielki, tętniący życiem klub pod gołym niebem. Impreza potrwa do 24.
20: Muzyką się żyje.
0: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na sk.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy TED. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Dr. Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzacja.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Promocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jak jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD.

0: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
1: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Mieszkasz w Starachowicach lub okolicy? A może jesteś tu przejazdem? Odwiedź salon Kodano Optyk w centrum Galaria przy ulicy Wyszyńskiego 14 i zadbaj o swój wzrok. Tylko teraz skorzystaj z wyjątkowej promocji, nawet 70% rabatu na okulary korekcyjne i progresywne. Bo dobry wzrok to nie luksus, to komfort każdego dnia. Dodatkowo zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie wzroku. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i umów swoją wizytę już dziś. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas. Kodano Optyk. Zobacz więcej, żyj wygodniej. Zapraszamy do Galarii przy ulicy Wyszyńskiego 14.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39,
0: jak
1: ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: táto promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: Toto ty nikdy kamperem nechávaš?
0: No veľpreč sobie, že nie.
2: No, to bende okazia.
3: SSK dovozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
12: MediaMarkt.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Szukasz miejsca z klimatem w samym sercu miasta? Zapraszamy do restauracji Pełna Kultura w Parku, pośród zieleni z wyjątkowym ogródkiem letnim. Spróbuj naszego sezonowego menu, orzeźwiającego chłodnika, kremowego gnocchi ze szparagami i aromatycznej lemoniady lawendowej. Specjalność szefa kuchni, soczyste żeberka z pieca w sosie barbecue. W piątki bawimy się z DJ-em, a w soboty muzyka na żywo. Organizujemy chrzciny, wesela, urodziny i imprezy okolicznościowe. Restauracja Pełna Kultura w Parku. Rezerwacje 570 083 125.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
6: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamówionych
9: zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
12: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
9: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na Eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita Eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei SK Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj SK otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
19: Ale paluwa, co?
9: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a SK dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Z Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Uwaga, uwaga, teraz. O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: Nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz

0: niedzielę.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Werwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Mieszkasz w Starachowicach lub okolicy? A może jesteś tu przejazdem? Odwiedź salon Kodano Optyk w centrum Galaria przy ulicy Wyszyńskiego 14 i zadbaj o swój wzrok. Tylko teraz skorzystaj z wyjątkowej promocji, nawet 70% rabatu na okulary korekcyjne i progresywne. Bo dobry wzrok to nie luksus, to komfort każdego dnia. Dodatkowo zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie wzroku. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i umów swoją wizytę już dziś. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas. Kodano Optyk. Zobacz więcej, żyj wygodniej. Zapraszamy do Galarii przy ulicy Wyszyńskiego 14.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiadomo, że codziennie...

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shim za zadami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Hipertania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
18: Mieszkasz w Starachowicach lub okolicy? A może jesteś tu przejazdem? Odwiedź salon Kodano Optyk w centrum Galaria przy ulicy Wyszyńskiego 14 i zadbaj o swój wzrok. Tylko teraz skorzystaj z wyjątkowej promocji, nawet 70% rabatu na okulary korekcyjne i progresywne. Bo dobry wzrok to nie luksus, to komfort każdego dnia. Dodatkowo zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie wzroku. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i umów swoją wizytę już dziś. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas. Kodano Optyk. Zobacz więcej, żyj wygodniej. Zapraszamy do Galarii przy ulicy Wyszyńskiego 14.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
20: I po reklamie.
21: Starachowice na czasie.
22: Dawid Bąk, zapraszam. Przemysław Szymanowski, świeżo upieczony mistrz Europy, zaprasza na Mistrzostwa Polski w triatlonie, które odbędą się nad zalewem Lubianka w Starachowicach. Swoich sił będą mogli spróbować najmłodsi.
23: Dzieci w wieku od 9 do 15 lat mogą spróbować swoich sił. Rodziców zachęcam do zapisywania naszych pociech.
22: Impreza 25 lipca. Gotowi na misję? Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej ogłasza operację Wakacje. Tego lata najmłodsi opanują placówkę, biorąc udział w warsztatach na świeżym powietrzu, tuż obok historycznych czołgów i wielkiego okrętu. Po więcej informacji odsyłamy na fanpage Skarżyskiego Muzeum.
5: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
11: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
5: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z Skieleckiej Policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
20: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
5: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
21: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiało już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też, wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko, to są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi sześcioro polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: jeszcze nas.
1: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne, niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne.

0: Starachowice obok Animexu. Starsun Duo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
1: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26. Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej. Rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze. Nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: Czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Hello to Wimbledon.
10: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
11: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
10: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na Was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
18: Szukasz miejsca z klimatem w samym sercu miasta? Zapraszamy do restauracji Pełna Kultura w Parku, pośród zieleni z wyjątkowym ogródkiem letnim. Spróbuj naszego sezonowego menu, orzeźwiającego chłodnika, kremowego gnocchi ze szparagami i aromatycznej lemoniady lawendowej. Specjalność szefa kuchni, soczyste żeberka z pieca w sosie barbecue. W piątki bawimy się z DJ-em, a w soboty muzyka na żywo. Organizujemy chrzciny, wesela, urodziny i imprezy okolicznościowe. Restauracja Pełna Kultura w Parku. Rezerwacje 570 083 125.
19: Celsa Huta Ostrowiec, lider w branży hutniczej. Jedna z największych firm w województwie świętokrzyskim, poszukuje do pracy na stanowiska. Walcownik stali, operator urządzeń ciągu walcowniczego, operator urządzeń wykańczalni, ślusarz remontowy, ślusarz osprzętu, automatyk, elektryk. Zatrudnimy bezpośrednio w Celsie. Oferujemy szeroki pakiet benefitów. Jeśli chcesz dołączyć do stabilnej i nowoczesnej firmy, prześlij swoje CV na adres rekrutacja@celsa.ho.com.
6: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
3: I po reklamie.
18: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
12: Wykonaliśmy na niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
18: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby.
4: W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
14: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK, a w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu i to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie i w tym w środku tego wszystkiego wy, jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Uczcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosów wy i za chwilę. W tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Stanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu Esca sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: To zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Young Leosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki,
2: Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować,
2: ale najpierw
0: jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę,
2: bardzo
0: trzymaj się.
2: Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Hej. Dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Hipertania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999.

0: activelab.pl. Elektrowid od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Czy twoja klimatyzacja nie chłodzi tak jak powinna? Czujesz nieprzyjemny zapach po jej uruchomieniu? Postaw na profesjonalny serwis klimatyzacji w Evo Garage. Oferujemy diagnostykę i kontrolę układu, odgrzybianie i dezynfekcję, napełnianie czynnikiem chłodniczym, kompleksowy serwis klimatyzacji samochodowej. Zadbaj o komfort jazdy i zdrowe powietrze w swoim aucie. Evo Garage, ulica Targowa 6, Starachowice. Zadzwoń już dziś. 698 599 598. Evo Garage. Chłodny komfort przez cały rok.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mieszkasz w Starachowicach lub okolicy? A może jesteś tu przejazdem? Odwiedź salon Kodano Optyk w centrum Galaria przy ulicy Wyszyńskiego 14 i zadbaj o swój wzrok. Tylko teraz skorzystaj z wyjątkowej promocji, nawet 70% rabatu na okulary korekcyjne i progresywne. Bo dobry wzrok to nie luksus, to komfort każdego dnia. Dodatkowo zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie wzroku. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i umów swoją wizytę już dziś. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas. Kodano Optyk. Zobacz więcej, żyj wygodniej. Zapraszamy do Galarii przy ulicy Wyszyńskiego 14.
5: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Gorąco.

0: Lekko w KFC i po reklamie. Starachowice na czasie.
1: Dawid Bąk, zapraszam. 11 i 12 lipca boisko w Brodach zatętni życiem podczas festiwalu Pod Zaporą. To będą dwa dni pełne niezapomnianych wrażeń dla całych rodzin. Swoje największe hity zaśpiewa Oskar Cyms, a porządną dawkę energii zaserwuje zespół Teraz My. Przed własną publicznością zaprezentuje się także pochodząca z gminy Brody Paula Karli-Kucharska. Będziemy tam z patrolem SK Summer City. Do zobaczenia. A świeżynki starachowickiego Heliosa to Minionki i Straszydła, Zaproszenie oraz Supergirl. Są też Toy Story 5, Ojczyzna i Dzień Objawienia.
2: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
3: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, Powarmię.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
4: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wosiadło, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Shakira w Radiu SK. Hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl. A my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Wawi, czyli w Radio SK gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło. To już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
12: Ale handlowa, Marian, handlowa.
11: A, no to kupimy taniej, akurat przed wakacjami.
12: No.
13: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
14: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
15: Hipertania niedziela w Auchan.
16: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
17: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
18: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: A o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak!
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko!
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Werwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: To będzie ostatnia reklama.
1: Mieszkasz w Starachowicach lub okolicy? A może jesteś tu przejazdem? Odwiedź salon Kodano Optyk w centrum Galaria przy ulicy Wyszyńskiego 14 i zadbaj o swój wzrok. Tylko teraz skorzystaj z wyjątkowej promocji, nawet 70% rabatu na okulary korekcyjne i progresywne. Bo dobry wzrok to nie luksus, to komfort każdego dnia. Dodatkowo zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie wzroku. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i umów swoją wizytę już dziś. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas. Kodano Optyk. Zobacz więcej, żyj wygodniej. Zapraszamy do Galarii przy ulicy Wyszyńskiego 14.
10: I po reklamie.

0: zaopatruję was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Masz furę, rozbiłeś furę, a

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w ten niedzielę.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
3: Gorąco?

0: Tylko w KFC i po reklamie.
1: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
2: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
3: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
2: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wy dajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radio SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kaigo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy Eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać Eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie Eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Twój samochód codziennie wykonuje tysiące zmian biegów, ale kiedy ostatnio zadbałeś o skrzynię? W Evogarage wykonujemy profesjonalną, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oleje Liqui Moly. Dynamiczna wymiana pozwala usunąć niemal cały zużyty olej i zanieczyszczenia z układu. Evogarage, ulica Targowa 6, Starachowice. 698-599-598. Evogarage. Profesjonalny serwis dla Twojego automatu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mieszkasz w Starachowicach lub okolicy? A może jesteś tu przejazdem? Odwiedź salon Kodano Optyk w centrum Galaria przy ulicy Wyszyńskiego 14 i zadbaj o swój wzrok. Tylko teraz skorzystaj z wyjątkowej promocji, nawet 70% rabatu na okulary korekcyjne i progresywne. Bo dobry wzrok to nie luksus, to komfort każdego dnia. Dodatkowo zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie wzroku. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i umów swoją wizytę już dziś. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas. Kodano Optyk. Zobacz więcej, żyj wygodniej. Zapraszamy do Galarii przy ulicy Wyszyńskiego 14.
8: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: promocja.
1: No cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy Ekspres Los.
15: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
17: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
20: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tej

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.
5: Starachowice na czasie.
6: Dawid Bąk, zapraszam. Czwarta edycja Sunshine Lubianka Festival przed nami. Amfiteatr ponownie zmieni się w tętniące życiem serce muzyki elektronicznej, goszcząc artystów z całego kraju.
7: Kierujemy się house'em, trance'em, melodic techno. Impreza jest przewidziana od 15 do 24.
6: Mówi organizator Łukasz Świstek. Sunshine Lubianka Festival 11 lipca. Imprezie patronuje Radio SK. A 11 i 12 lipca boisko w Brodach zatętni życiem podczas festiwalu pod Zaporą. Gwiazdą wydarzenia będzie Oskar Cyms. Pojawimy się tam również z patrolem SK Summer City. Do zobaczenia.
8: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
22: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
23: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
24: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy ekspres los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
20: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
20: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
21: Widaron.
20: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
21: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
22: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
23: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
26: I po reklamie.
27: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Mieszkasz w Starachowicach lub okolicy? A może jesteś tu przejazdem? Odwiedź salon Kodano Optyk w centrum Galaria przy ulicy Wyszyńskiego 14 i zadbaj o swój wzrok. Tylko teraz skorzystaj z wyjątkowej promocji, nawet 70% rabatu na okulary korekcyjne i progresywne. Bo dobry wzrok to nie luksus, to komfort każdego dnia. Dodatkowo zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie wzroku. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i umów swoją wizytę już dziś. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas. Kodano Optyk. Zobacz więcej, żyj wygodniej. Zapraszamy do Galarii przy ulicy Wyszyńskiego 14.

0: Drugi, 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
6: I po reklamie.

0: Śląska Starachowice News.
1: Dogoterapia, czyli terapia z udziałem psów, podbija świętokrzyskie szpitale i szkoły. Kontakt ze specjalnie wyszkolonym czworonogiem obniża poziom stresu, motywuje do rehabilitacji i pomaga przełamać lęk. Bo pies nie ocenia, on po prostu leczy obecnością. O dogoterapii rozmawiała nasza reporterka Wiktoria Kmiecik.
2: Agnieszka Grabka, trener, instruktor w szkole Idealny Pies, także behawiorysta i dogoterapeuta.
3: Jesteśmy w miejscu, w którym każde pieski raczej dobrze się czują i uczą się tego, jak dobrze się zachowywać, ale nie tylko. Porozmawiamy sobie o dogoterapii, czyli jak przebywanie z psem może wpływać na ludzi, ale nie tylko o dogoterapii, ale też o dogoedukacji, bo to się łączy. To może zacznijmy sobie od stricte tej dogoterapii, na czym ona polega.
2: Dogoterapia to szerokie pojęcie, od takiej stricte, gdzie terapeuta ludzki wraz z dogoterapeutą i psem pracują nad usprawnieniem jakichś niepełnosprawności, jakichś deficytów dziecka czy dorosłego. Po dogoterapię, która jest bardziej oswajaniem dzieci czy też ludzi starszych z psami, przełamywaniem lęków, otwieraniem ich na interakcje społeczne, po takie bardziej edukacyjne zajęcia, gdzie mówimy po prostu o psach, mówimy o ich dobrostanie, mówimy jak na co dzień z tymi psiakami żyć. Zajęcia zawsze dostosowujemy do grupy docelowej, więc inaczej będziemy pracowali w żłobku, inaczej w przedszkolu, inaczej w szkole czy DPS-ie. We wszystkich tych miejscach te zajęcia mają bardzo leczące jakby zadanie i bardzo pomagają i dzieciom, i starszym ludziom w otwarciu się, usprawnieniu i po prostu funkcjonowaniu w codziennym życiu.
3: Czy takie zajęcia z psami są popularne tutaj u nas w województwie świętokrzyskim? Czy często pani jeździ, czy często jest pani zapraszana do różnych placówek?
2: Mam wrażenie, że teraz zrobiło się to dosyć modne, bo bardzo wzrosło zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. W tej chwili w zasadzie 3-4 razy w tygodniu moje psy pracują. To jest dużo. Pies, jeden pojedynczy pies nie jest w stanie pracować więcej niż 1,5 godziny zajęć. No oczywiście to zależy od zwierzęcia. Są pieski, dla których jedne zajęcia w tygodniu to będzie dużo. Moje psy dają radę tutaj pracować trochę więcej. Też posiadam 3 psy, które pracują w dogoterapii, więc mam możliwość pracy z każdym z nich. Nie zawsze są wszystkie. Najczęściej na danych zajęciach jest jeden z piesków, taki, który idealnie pasuje do grupy wiekowej, w której te zajęcia przeprowadzamy.
3: No właśnie, mówi pani tutaj o grupie wiekowej. Powiedzmy sobie może, jak wyglądają takie zajęcia z przedszkolakami, z małymi dziećmi, a jak na przykład wyglądają takie zajęcia z DPS-ie, z osobami starszymi?
2: Zacznijmy od tych najmniejszych maluszków, a chodzimy już do żłobków, gdzie dzieci mają 1,5 roku, 2 latka. I takie zajęcia trwają 15-20 minut. Są to zajęcia, w których dziecko może dać pieskowi jeść, dotknąć go, gdzie sobie obejrzy, jak piesek zrobi kilka sztuczek. I w ten sposób oswaja się ze zwierzęciem, przestaje się obawiać zwierząt i no jakby też zachęcamy tymi zajęciami dzieciaczki do jakichś zachowań ruchowych, usprawniania motoryki, więc w ten sposób to wygląda przy starszych dzieciach przedszkolnych. Zajęcia trwają już troszeczkę dłużej, zależnie od grupy wiekowej, od 30 do 45 minut. I są to zajęcia, na których już dużo mówimy o dobrostanie psów, o tym, jak się zachować przy obcych psach, jak bezpiecznie minąć psa, który biegnie luzem, czego nie wolno robić. No i bardzo dużo zabaw ruchowych, gdzie dzieci mogą biegać z psem, prowadzić go po torze przeszkód, skakać razem z nim przez chopki i tym podobne rzeczy, które bardzo fajnie zachęcają nawet te dzieci, które ruchu nie za bardzo lubią, do takich ruchowych zajęć. A na koniec zwykle jeszcze malujemy pieski albo kleimy je z plasteliny, tak żeby dzieciakom te zajęcia się utrwalały i miały z tego frajdę. Prowadzę też zajęcia dla młodzieży i to często w takich ośrodkach wychowawczych, gdzie rozmawiamy z młodzieżą, gdzie z młodzieżą owszem zachęcamy do interakcji z psem, ale też opowiadamy dużo, jak można z psem funkcjonować, jak się nim opiekować, ale i że ich drogą życiową może być też praca z psami, czy to w służbach mundurowych, czy to na przykład w takiej dogoterapii, czy jako trener, czy behawiorysta, tak aby pokazać im też inne formy życia i jakiejś pracy w przyszłości. Zajęcia prowadzimy też w DPS-ach. Są to miejsca, gdzie o edukacji już nie mówimy. Mówimy raczej o tym, żeby umilić tym osobom czas, dać im trochę radości. Wielu z nich miało w przeszłości psy, tęsknią za nimi, tęsknią do kontaktu, do możliwości pogłaskania psa, nakarmienia go. Z przyjemnością oglądają, jak moje psy robią jakieś sztuczki, opowiadają o swoich psach, jak oni mieli i co ich pieski umiały. Więc jest to taka i rozmowa, i zabawa, i ożywienie tego codziennego życia w tych ośrodkach.
3: Jak wygląda przygotowanie psa do takich zajęć? Ogólnie jak wychować psa, żeby był takim psem, który nadaje się do przeprowadzania dogoterapii? Czy każdy pies w ogóle się nadaje do tego?
2: Zdecydowanie nie każdy pies się nadaje i czasami nawet jeśli mamy ambitne plany i planujemy psa do dogoterapii, może się okazać, że ten pies tego nie sprosta tym zadaniu. I nawet wybierając psa konkretnie do tego zadania, może się okazać, że pies jednak dzieci nie polubi. U mnie pierwszy pies, który pracował w dogoterapii, to tak po prostu odkryłam, że lubi dzieci. Odkryłam, że lubi taką pracę, ponieważ ja się zajmuję szkoleniem psów generalnie. I moje psy od zawsze pracowały pomagając w szkoleniu psów, będąc takim pokazowym psem, jak się należy zachować, jak pracować, ale też na zajęciach psiego przedszkola, gdzie szczeniaki są, pracują jako takie przedszkolanki. Na zajęciach psiego przedszkola jest z reguły bardzo dużo dzieci przychodzących ze swoimi szczeniaczkami i w pewnym momencie okazało się, że moja Zuri bardziej lubi kontakt z dziećmi, z ludźmi, niż w zasadzie z pieskami. I to był taki początek, zajawka, żeby w tym kierunku pójść. No i Zuri rzeczywiście, mimo tego, że rasa nie jest wcale typowa do pracy jako dogoterapeuta, bo tak sobie kojarzymy, że to zawsze musi być Labrador, Golden, że to tylko te rasy, to nie tak. Po prostu predyspozycje danego psa mają tutaj kluczowe znaczenie. I Zuri się świetnie sprawdza, ponieważ jest psem odważnym, pewnym siebie, nie bojącym się dziwnych zachowań dzieci czy dorosłych, takim nieprzewidywalne i dzieci, i dorośli są, więc tutaj ona się w takich sytuacjach bez problemu sprawdza, bardzo lubi kontakt z ludźmi, z dziećmi, bardzo lubi też wykonywać wszelkie sztuczki, jako że dla niej pierwszym zajęciem była praca w posłuszeństwie, ja też startuję z nią w zawodach sportowych, więc jakby ta ilość komend, ilość zachowań, które ona zna, jest bardzo duża i ona je bardzo chętnie robi, bo to jest dla niej ogromna frajda móc się nimi popisywać. Więc to też jej daje ogromną przyjemność, bo może się pokazać, co ona to nie umie na zajęciach. Chętnie też wykonuje te komendy wydawane przez dzieci czy przez osoby dorosłe. Więc jest tutaj fajnym psem. Drugi mój piesek, Nefri, już był brany z myślą o dogoterapii i ona jest dużo spokojniejsza, jest taka mniej żywiołowa, może nie zawsze aż wszystkie sztuczki wykona, bo jest też młodym psem jeszcze, ma 2,5 roku, prawie już 3. Jest młodym psem, więc jeszcze czasami mówi, że jej się nie chce, ale jest bardzo delikatna, jest spokojna, mniej żywiołowa, więc mniej muszę ją kontrolować na zajęciach. Za to jest ciekawska i bardzo chętnie do ludzi podchodzi i każdego powącha, dotknie i pozwoli siebie też dotknąć. Mam jeszcze małego pieska, to już jest staruszka Suczka. Z nią to wejście w dogoterapię było takie, jak weszłam, znaczy ona zawsze pracowała z moją córką. Córka jest, pracuje jako trener akrobatyki sportowej i Beza do dzieci zawsze chodziła i na zajęciach sportowych uczestniczyła w nich, więc u niej to przejście do dogoterapii było bardzo naturalne, bo jakby od małego uczestniczyła w zajęciach z dziećmi, ale jest już teraz suczką starszą, ma 12 lat, więc jej jakby praca już się zamyka jeden raz albo dwa razy w tygodniu, to już jest dla niej wystarczające.
3: A w jaki sposób tak konkretnie przygotowuje się psiaka właśnie do dogoterapii?
2: Przede wszystkim od szczeniaka pies musi być dobrze socjalizowany ze światem, czyli moje psy od maleńkości jeżdżą do miasta, jeżdżą do sklepów, jeżdżą windami, wchodzą do autobusu, do ciasnych przejść, w miejsca, gdzie w przyszłości możemy pójść, no bo choćby czy w szpitalu, czy w jakimś miejscu, czasami idzie się wąskimi korytarzami przy jakichś ciemnych przejściach i pies musi sobie z tym poradzić, nie może się stresować, że musi jechać windą. Więc jakby ta socjalizacja z całym światem, z ludźmi, tak żeby pies czuł się pewnie w towarzystwie ludzi i lubił tych ludzi, bo to, że on znosi ludzi i nie zaczyna gryźć czy warczeć, a to, czy on lubi tych ludzi, to są dwie różne rzeczy. Jeśli tylko będzie znosił ludzi i trudno są, to muszę, to ta praca nie będzie psu sprawiała przyjemności. Jeśli praca w dogoterapii psu nie sprawia przyjemności, to jest to bez sensu, bo w ciągu pół roku będziemy mieli wypalenie zawodowe, pies odmówi nam współpracy, nie będzie chciał chodzić, nie będzie chciał tego robić. I to jest kluczowe, że nam się często wydaje, że psa do czegoś można zmusić. Nie można. Jeśli tego nie lubi, on tego nie będzie robił tak, żeby to miało większy sens. Więc po pierwsze musi to lubić, musi mieć frajdę z tego, co robimy. Po drugie, nie można przesadzić z ilością zajęć. Trzeba bardzo dostosowywać to do wieku psa, do jego możliwości. Są psy wrażliwsze, które nie dadzą rady dużo pracować, potrzebują więcej przerw, więcej zajęć relaksacyjnych. Są psy, które są bardzo odporne psychicznie i zniosą więcej, co nie znaczy, że ten relaks im się nie należy. Moje psy oprócz tego, że chodzą do pracy na dogoterapię, mają masę relaksacyjnych spacerów, wycieczek w tereny zielone, jeżdżą sobie ze mną na rowerze, znaczy one biegną, ja jadę. Więc tutaj mają takiego relaksu i fajnej zabawy pełno. Plus no, ja z nimi startuję w zawodach sportowych, więc od czasu do czasu, jak znajdziemy czas na trening, to trenujemy i jeździmy sobie czasami na zawody. Czasami z sukcesami, czasami nie, ale jakby to też jest duża frajda dla moich piesków, te wspólne wyjazdy i takie atrakcje.
3: I jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy tutaj do pani przyjeżdżają na przykład jakieś grupy osób na dogoterapię, albo po prostu indywidualnie osoby, żeby poprzebywać z tymi psami?
2: Ja zawsze zapraszam do takiej formy. Mamy tutaj warunki do tego, żeby dogoterapię, szczególnie przy pięknej pogodzie, tu jest przepiękny plac i teren do wspólnej zabawy, czy to grup dzieci, czy indywidualnych zajęć z pieskami. Więc tutaj, jeśli ktoś ma ochotę, zawsze można się umówić i zapraszam na takie zajęcie.
0: SK Starachowice News.
1: 175 tysięcy uczniów ze Świętokrzyskiego rozpoczyna wakacje. Służby są w pełni przygotowane, aby zapewnić im bezpieczeństwo, mówi wojewoda Józef Bryk.
4: Do tych wakacji jesteśmy przygotowani pod względem bezpieczeństwa. Tak deklarujemy wszyscy, czyli służby, czyli Policja, Państwowa Straż Pożarna, Kuratorium i Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego. Jak co roku będziemy dbać nad tymi wakacjami? W jaki sposób będziemy kontrolować miejsca, gdzie będą odpoczywać nasi uczniowie? Nasze dzieci, czyli obozowiska, miejsce tych kolonii. W ubiegłym roku kontrolowaliśmy te obozowiska, szczególnie harcerskie, i będziemy podejmować jak w ubiegłym roku stosowne decyzje co do warunków, w jakich odbywają się te obozowiska. Zabezpieczenia te nasze będą polegały na różnego rodzaju działania tych służb i o tym opowiedzą już poszczególni komendanci i pan kurator.
5: Dzień dobry, proszę Państwa. Każdy wypoczynek, który się odbywa na terenie kraju i dzieci, które wyjeżdżają za granicę, muszą być zgłoszone do kuratorium, nie ma innej możliwości. Jeżeli taki wypoczynek nie zostanie zgłoszony i organizator nie uzyska stosownego dokumentu, stosownego poświadczenia, jest nielegalny i będzie podlegał zamknięciu. Na terenie naszego województwa będą przyjeżdżały dzieci z terenu innych województw. My te wypoczynki kontrolujemy w sposób planowy, ale tutaj apeluję do rodziców, do uczestników, że jeżeli tylko pojawi się jakakolwiek wątpliwość co do kadry, co do warunków przebywania tych dzieci na terenie danego wypoczynku, prosimy o telefony interwencyjne, które podane będą na stronie kuratorium, na mediach społecznościowych. Można będzie dzwonić i informować nas, i wizytatorzy będą podejmowali stosowne działania kontrolne. Jeżeli to będą rażące uchybienia, które nie da się zlikwidować, naprawić w trakcie trwania kontroli, to taki wypoczynek może zostać zamknięty. Wtedy organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia i zabrania dzieci. Jeżeli rodzice chcą, i do tego zachęcam, to jest baza wypoczynku, strona, która wypoczynek.mn.gov.pl, gdzie jest intuicyjna wyszukiwarka, można w sposób bardzo prosty znaleźć wypoczynek, na który nasze dziecko będzie się udawać. Można podejrzeć tam kartę zgłoszenia, zobaczyć, czy jest kadra, czy kadra jest wykwalifikowana. W tej bazie są wypoczynki tylko te, które zostały przez kuratoria zaakceptowane i które mają zgodę do ich prowadzenia. Uczulam nad przebywaniem dzieci nad wodą. W tamtym roku był bardzo poważny wypadek, pływanie nocne na obozie survivalowym. Zmieniły się przepisy w tym zakresie. Dzisiaj nie ma żadnej możliwości pływania dzieci nieletnich nocą. Szefowie wypoczynku, kierownicy wypoczynku, jak również wychowawcy mają obowiązek zabezpieczyć teren pływania bądź wykupić miejsce na strzeżonych akwenach wodnych, tam gdzie można pływać. Nie wolno dzisiaj żadnych, że tak powiem, urządzać dzikiego pływania na terenie wypoczynku. Czy to są obozy harcerskie, czy to są wypoczynki stacjonarne. Mamy różne warunki pogodowe. Jeżeli są wypoczynki organizowane w terenie pod namiotami, to tutaj organizator jest zobowiązany mieć alternatywę. Jeżeli tylko warunki pogodowe by się pogorszyły, w porozumieniu ze strażą pożarną od razu nie czekają na ewakuację, mają po prostu się przemieścić, więc to jest też pilnowane przez nas, że jeżeli jest obóz harcerski, to gdzieś w budynkach blisko musi być zabezpieczone schronienie jakby dodatkowe. Także apeluję o to, żeby też młodzież wypoczywała bezpiecznie, bo już mamy przypadki utonięć, a to dopiero początek lata, jeszcze się wakacje nie rozpoczęły, a już mamy tych przypadków kilka.
6: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pogoda napawa optymizmem, co za tym idzie dużo dodatkowych zadań dla funkcjonariuszy policji. Służbę na zbiornikach wodnych Hańcza, Cedzyna i Sielpia pełnimy już od połowy czerwca, będziemy ją pełnić do końca sierpnia. Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Tak jak widzimy, aura, jaką zaczynamy wakacje, 34 stopnie, w związku z powyższym tych zagrożeń będzie dużo. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
7: Szanowni Państwo, Państwowa Straż Pożarna jak co roku włącza się w akcję Bezpieczne Wakacje razem tutaj z panem wojewodą, z kuratorem, z policją. Nasze działania polegają na przede wszystkim edukowaniu młodzieży, ale również opiekunów. Szczególnie pod uwagę bierzemy obozy harcerskie. W zeszłym roku, przypomnę, było 44 obozy na terenie województwa świętokrzyskiego. Nasze województwo się cieszy, tutaj jest bardzo popularne pod tym względem. Ale z takimi obozowiskami wiążą się zagrożenia. Przede wszystkim prowadzimy ćwiczenia ewakuacyjne, rozpoznajemy dojazdy, tak aby nasze siły mogły dojechać w trakcie nocy, podczas jakiegoś silnego wiatru, mocnych opadów deszczu, do tego obozowiska, aby pomóc w ewakuacji. I w zeszłym roku były przeprowadzone takie 25 prewencyjnych ewakuacji. To znaczy były niepokojące prognozy, dlatego tutaj wspólnie z policją Państwowa Straż Pożarna prowadziła ewakuację tych obozów. Do tego prowadzimy wspólne patrole z policją na akwenach wodnych. I przypomnę, że w zeszłym roku było 29 takich patroli. Prowadzimy również działania, które mają uświadomić młodzież, jak się zachować w warunkach zagrożenia, niebezpieczeństwa, jak prawidłowo zadziałać, jak zadbać o siebie, ale przede wszystkim gdzie i w jaki sposób zgłosić to zagrożenie, czyli na numer 112.
6: Szanowni Państwo, no wypadki z udziałem środków transportu, tak, motorowery, rowery, urządzenia transportu osobistego, hulajnogi. Wiemy, że w czerwcu zmieniły się przepisy i osoby do 16 roku życia obowiązkowo na tych urządzeniach czy na rowerach, mówię tu o młodzieży, powinny poruszać się z kaskami. Na to zwracajmy uwagę. No, rodzice powinni pochylić się nad bezpieczeństwem swoich dzieci, żeby te dzieci nie tylko posiadały ten sprzęt właściwie przygotowany i właściwie sprawdzony, ale też używały go w sposób odpowiedni.
7: Mogę dodać, jeżeli chodzi o warunki, jeżeli chodzi o palenie ognisk, jeżeli chodzi o przebywanie w domkach, namiotach, na polach namiotowych, jak bezpiecznie korzystać choćby z urządzeń, tak jakimi są butle turystyczne, gazowe. My też o tym mówimy, po to, aby ci ludzie mieli świadomość, zarówno dorośli, jak również młodzież.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
1: Starachowice pozyskały ponad 4,5 miliona złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki zostaną przeznaczone na trzy zadania: remont na targowisku, zagospodarowanie skweru pod skałkami przy Zakładowej oraz przygotowanie specjalnych map z alfabetem Braille'a, mówi prezydent Marek Materek.
8: Miasto Starowice z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało kolejne środki finansowe. Wygraliśmy w konkursie związanym z rewitalizacją miast. Na ten cel do Starachowic popłynie ponad 4,5 miliona złotych. Środki te przeznaczymy na trzy zadania. Jednym z tych zadań, które było przez nas długo wyczekiwanym, jest drugi etap modernizacji targowiska miejskiego, na którym się w tej chwili znajdujemy. Ten etap dotyczy m.in. rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, wykonania ogrodzenia, wykonania szlabanów, wykonania oświetlenia, wykonania nowej nawierzchni, szczególnie na tym terenie, na którym się znajdujemy, ale także remontu dwóch hal targowych, które będą głęboko termomodernizowane, na nich powstanie farma fotowoltaiczna, powstaną magazyny energii, więc będziemy bardziej ekologiczni, bo będziemy produkowali swoją energię elektryczną, która będzie zasilała te obwody, które są w najbliższym otoczeniu targowiska i na samym targowisku miejskim. Powstanie także system nagłaśniający, który jest wykorzystywany na targowisku, więc całe to oprzyrządowanie również zostanie tu wykonane. Drugim projektem, który zostanie zrealizowany, to jest projekt związany z zagospodarowaniem, i to jest także drugi etap zagospodarowania skweru pod skałkami przy ulicy Zakładowej. Ten teren zyska nowe oblicze. W oczekiwaniach mieszkańców dokładnie było wskazane, czego chcieliby tam w konsultacjach społecznych, aby się tam zadziało, i tak też będzie, czyli dodatkowe oświetlenie, dodatkowe chodniczki, dodatkowe ławki, dodatkowe kosze na śmieci, dodatkowe nasadzenia zieleni. To wszystko zostanie zdokonane.

0: takie zadania, na które nie było pomysłu na to, żeby znaleźć środki zewnętrzne i realizować pracę, te środki zewnętrzne także udało się pozyskać. To dotyczy m.in. targowiska miejskiego, dlatego że na pierwszy etap prac musieliśmy wydatkować środki własne, a tym razem możemy liczyć na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co oczywiście pozwoli na to, żeby gmina w kolejnych latach mogła realizować inne inwestycje ze środków własnych, które są na terenie miasta niezbędne. Przygotujemy taką propozycję, w jaki sposób te prace będą mogły być prowadzone tak, aby działalność gospodarcza na targowisku także mogła być w tym samym czasie prowadzona, no bo nie ukrywajmy, to będzie wiązało się z pewnymi utrudnieniami, ale to są też szczegóły uzgodnienia, które musimy dokonać m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i z samymi najemcami.
1: 10 Star pojawił się na ścieżce Stara. Kultowe pogotowie techniczne MZK stanęło na pętli autobusowej przy ulicy Kieleckiej.
0: Witamy z panem Damianem Banasikiem z firmy Star Sandło. Witamy przy Starachowickiej Grobli, przy wjeździe do miasta od strony ulicy Kieleckiej. Za naszymi plecami samochód, który wielu mieszkańcom, a szczególnie kierowcom na terenie naszego miasta jest doskonale znany. To Star, który przez kilkadziesiąt lat pracował dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, a później dla Zakładu Energetyki Cieplnej jako pogotowie techniczne w ramach komunikacji miejskiej na terenie naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sandło ten Star został odrestaurowany i dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników firmy Star Sandło może być wyeksponowany przy wjeździe do naszego miasta. Jest to Star 244 RS i tu serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników, dla właścicieli, dlatego że jest to 10 Star na ścieżce Stara na terenie naszego miasta. Ta ścieżka powoduje, że wielu ludzi przyjeżdżających do Starachowic zatrzymuje się, podgląda, podjeżdża, fotografuje się przy Starach. W ten sposób chcemy uhonorować wszystkich tych, którzy przez wiele lat pracowali w fabryce samochodów ciężarowych Star. Chcemy przypomnieć o przemysłowej historii miasta, no ale także mówić o tym, że ta historia przemysłowa ma swoją kontynuację, dlatego że dziś zamiast samochodów ciężarowych są produkowane w Starachowicach autobusy, natomiast funkcjonują takie firmy jak Star Sandło, które świetnie wyposażone samochody wypuszczają w cały świat ze Starachowic i za to bardzo dziękuję.
2: Jako przedstawiciel firmy Star Sandło cieszymy się, że mogliśmy wyremontować tak wspaniały pojazd. Jest to siódmy Starek, którego zakupiliśmy, wyremontowaliśmy i udostępniliśmy miastu. I z tego miejsca chciałbym bardzo też podziękować załodze, która w tak krótkim czasie przyczyniła się do tego, aby ten pomnik tutaj dzielnie nas reprezentował. Samochód został odkupiony od naszego miejskiego zakładu komunikacji. Tam ponad 40 lat dzielnie pracował. W tym momencie zastępuje go zmodernizowany również stary 266. Auto jest z rocznika bodajże 1975. I tak jak mówię, dzielnie 40 lat służył jako pogotowie techniczne, holownik autobusów, sprzęt ratunkowy dla naszego MZK.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News. Województwo świętokrzyskie słynie z wielu obyczajów, legend, a także tradycji. Wiele z nich jest zapomnianych, ale na niektórych wsiach z naszego regionu wciąż można o nich usłyszeć. Ciekawą kwestią jest też historia powstania Kielc, które przez długi czas nie były nawet miastem.
4: Alicja Truchszyn, etnolog, folklorysta, językoznawca, historyk, mediwista. Kalendarz obrzędowy ziemi świętokrzyskiej, ale ogólnie Europy i świata, to nie tylko ten znany nam kalendarz, który wisi na ścianie, dzieli się na 12 miesięcy, na 365 dni. To także kalendarz agrarny, rolniczy, kościelny, rodzinny i świecki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sam agrarny, bo to jest chyba bardzo ważne, to jest podział na cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień i zima. Zaczniemy od jesieni. Jesień to ta pora roku, kiedy ziemia już oddała wszystko, co oddać miała. Kiedy już zimą zaczynali chłopi walczyć o to, żeby plony były obfite. Więc ta wiosna była tym momentem przełomowym, ale najważniejszym dla chłopa na wsi była jesień. Ta jesień, którą wyznaczała data święta Matki Boskiej Siewnej, ale mówiono, że święty idzi w polu, zbóż nie widzi, a święty Michał wszystko z pól pospychał. Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem jesiennym, wrześniowym są dożynki.

0: dożynki, czyli pochwała, właściwie pochwała gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, to XVI-wieczna tradycja, kiedy to pan z dworu zapraszał chłopów, swoich żeńców i przodownice do dworu i tam dziękował im za zebrane plony. Jak się odwdzięczali chłopi, może od tego zaczniemy, otóż wszyscy ubrani bardzo uroczyście, białe koszule, odświętne spodnie, buty oficerki, nieśli na ramieniu kosy przybrane w kolorowe kwiaty, te, które jeszcze jesienią zostały, szli dziękować panu za przyjęcie. Nieśli przed sobą wieniec. Wcześniej jeszcze ten wieniec niosła na głowie przodownica. Składał się on z podstawowych zbóż. Było to proso, żyto, jęczmień i owies. No oczywiście pszenice, pszenżyta to już są takie współczesne wynalazki, ale te zboża koniecznie znajdowały się w tym wianku bardziej niż wieńcu na głowie. Oczywiście znajdowały się w nim też warzywa i owoce, a to dlatego, że kiedyś dożynki musiały się zamknąć dniem 15 sierpnia, czyli na Matki Boskiej Zielny. A potem to rozdzielono, oddzielnie zioła niesiemy do kościoła i oddzielnie niesiemy do kościoła z podziękowaniami wieniec. Ten wieniec też zmieniał się na przestrzeni wieków. Ostatnimi czasy to już są zupełne cudeńka, nic wieńca nie przypominające, ale na pewno zawsze bierze się pod uwagę, żeby każdy spleciony był z tych zbóż, które u nas rosną i ma on najczęściej kształt korony węgierskiej zakończonej krzyżem. Dawniej tak nie było, więc ta przodownica, idąc tam najmądrzejsza i najładniejsza i najszybsza dziewczyna, która odbierała zboże, niosła go na głowie. Takim dodatkowym elementem, może na dzisiaj humorystycznym, niech będzie fakt, że na tym wieńcu miała albo kaczka, albo koguta, ponieważ nie byliśmy mieszkańcami ziemi świętokrzyskiej, tylko mieszkańcami Puszczy Sandomierskiej. I taka rycina z tamtych czasów się zachowała. Niosła ta dziewczyna ten wianek na głowie, podchodzili chłopi do bramy i śpiewali: otwórzcie, otwórzcie, bo my przyjechali, i tam informowali, co przywieźli, obśpiewali dziedzica. Dziedzic oczywiście z całą służbą i z rodziną serdecznie ich witał i uczta bardzo, bardzo obfita trwała do samego rana. Ale taką ciekawostką, dzisiaj by ten numer nie przeszedł, ale taką ciekawostką było to, że pan, szlachcic, kto by to nie był, czy najbogatszy gospodarz we wsi, jeżeli dziewczyna mu się bardzo podobała, ta przodownica, wrzucał jej za staniczek złotego dukata, jeżeli mniej, srebrnego talara. No i potem były tańce i śpiewy i to był jeden moment w roku, kiedy pan z chłopem siedzieli pospołu przy stole i wspólnie pili okowitkę, no dzisiejszy bimber, piwo, nie mające nic wspólnego z dzisiejszym, i być może wino, ale nie to, które było w piwniczce u pana, tylko takie na potrzeby tej uroczystości specjalnie pędzone, czy tam przygotowywane, czy ważone, jakby to nie nazwał. Ważnym świętem w obrzędowości chłopskiej jest właśnie Dzień Matki Boskiej Siewny. I tutaj mamy takie sakrum i profanum, które idą w parze ze sobą, jak wszystko w kulturze ludowej zresztą, bo nie do pomyślenia było, żeby rano w Matki Boskiej Siewny do kościoła nie pójść. Więc szli wszyscy karnie na mszę świętą, a potem wracał chłop do domu, oczywiście w tym odświętnym ubraniu, ale zdejmował buty, żeby nie sprofanować Matki Ziemi, zdejmował czapkę, brał ze sobą odrobinę zboża i siał go, prosząc Maryję o to, żeby te plony były obfite, i wracał do domu. Kościół oczywiście był temu przeciwny. Niemniej jednak ta tradycja musiała się odbyć, bo inaczej to o zimę na wiosnę by nie wzeszło, albo i plony byłyby słabe. Najważniejszym z panów, a ze świątków i ze świętych kościoła katolickiego był święty Idzi. Dlaczego święty Idzi? Bo to on pilnował tego, aby w polu nie zostało żadne zdziebełko zboża, żadne zdziebełko owsa, no bo znamy taką piosenkę, uciekła mi przepióreczka w proso, proso było najszybciej rzęte, no na prosie zaczynały się tak zwane zarzynki. Kiedy zachodziło słońce i przez malutką szybkę zakradał się do niskiej chałupy, do izby świętokrzyskiego chłopa zmrok, zbierały się panie na spotkania. Nie były to na pewno spotkania towarzyskie, ale były to spotkania, gdzie pomagały sobie nawzajem. Były to darcie pierza, przędzenie lnu, przędzenie wełny, szatkowanie i ubijanie kapusty. Były to takie uroczystości, bym wręcz rzekła, bo potem, kiedy już wydarły u jednej pani siadały przy stole, gospodyni zabezpieczała im i zjedzenie, i napitek. Jeżeli były młode dziewczyny, chłopcy wykorzystywali takie okazje, przychodzili i robiły się potańcówki. Wszystkie te spotkania wieczorowe oparte były o wspomnienia i opowieści. A jak jeszcze trafił się dziad wędrowny, który potrafił opowiadać, że był w tylu miejscach pielgrzymkowych, a ten kamyczek, który to wyciągał tam z sakwy, to przyniósł z ziemi Kalwarii. A jeszcze jak był sprytniejszy, to opowiadał, że to z Golgoty po tym kamyku szedł Pan Jezus. A on szedł po prostu drogą, zbierał i sprzedawał te kamyki po drodze, a ludzie wierzyli, kupowali jako talizmany. Spotykając się wieczorami, śpiewali, bawili się. Potem dziewczyny były odprowadzane przez chłopców, jeżeli tam jakieś się pojawiły w tym domu z tych młodych dziewcząt, odprowadzane, i to były pierwsze spotkania randkowe. Bo to był czas długich wieczorów, ale też czas legend, baśni, strachów, dziwadeł i działalności bardzo złych mocy. A że Ziemia Świętokrzyska z takich mocy słynie, no to wiemy. Jeżeli mówimy o obrzędowości, to trudno nie wspomnieć o tym, że Ziemia Świętokrzyska to tak specyficzne miejsce, gdzie stare łączy się z nowym, historia z faktami, a legenda jest wszechobecna. No weźmy tu pod uwagę choćby nasz sabat, który odbywał się na Łyścu i uczestniczyły w nim wszystkie czarownice, wszystkie wiedźmy, no i z kim tańczyły, z kim do kotła dorzucały, oczywiście z biesami, z czarpami, z diabłami. Taka noc, gdzie odbywał się ten sabat, miała miejsce dzień przed świętem Kupały. Dlatego do dzisiaj mówi się, że nie zbiera się ziół, bo oczywiście święto Kupały zostało wyparte przez Kościół na cześć świętego Jana, patrona wody, patrona bydła, patrona dobrego życia, ale oczywiście dlatego, żeby on to w rzece Jordan ochrzcił Pana Jezusa. Te sabaty odbywały się hucznie, odbywały się strasznie, zwykle biły pioruny po tej imprezie czarownic z biesami. Chłopi bali się tego dnia. Bali się, bo wiedzieli, że rano nawet nie mogą nic z sadu zebrać, póki słońce nie wyszło i nie osuszyło, bo uważano, że swoimi odchodami czarownice i diabły zanieczyścili ziemię. Także te sabaty, do dzisiaj wiemy, że Baba Jaga nasza, świętokrzyska, koniecznie ma haczykowaty nos, ma pełno brodawek na twarzy, ma miotłę w ręce, no bo to ona się na tym to sprzęcie poruszała. Ona nie ma nic wspólnego z tymi pierwszymi wierzeniami, germańskimi wierzeniami, kiedy to panny na kiju, orzogu bądź gałęzi, panny piękne, powiedziałabym pszeniczne, z pięknymi blond włosami, w białych szatach, z wiankami na głowie, poruszały się, ale w linii poziomej. Nasza czarownica już jest taka bardzo, bardzo była rozwinięta, bo ona i na miotle, i na orzogu, i na gałęzi poruszała się i pionowo, i poziomo. O ile tamte czarownice zbierały dusze wojów, o tyle nasza nie tylko, że zabierała dusze, to jeszcze psuła krową mleko, zabierała to mleko, powodowała, że krowy miały chore wymiona, brudziła ziemię, zanieczyszczała owoce w sadzie. No, dzisiaj o czarownicy mówimy, że to jest ta, która czaruje. Najczęściej mówi się, ty zaczarowałaś mnie, to chłopiec mówi do dziewczyny, prawda? Ale coś z tej dawnej wiedźmy wiedzącej, czyli kobiety mającej wiedzę, do dzisiaj zostało. No, weźmy pod uwagę choćby pierwszą, nazwaną matką demonów, pierwszą żonę Adama w raju, Lilith. Lilith była pierwszą żoną, emancypantką, która nie zgadzała się na zachowania Adama i mówi się, że została wypędzona z raju, a tak naprawdę mówi się, że była wzięta. Czy jest to dzisiejsze wniebowzięcie Matki Boskiej? Nie wiadomo. No tutaj, ponieważ jest to legenda, ale ta legenda ma swoje korzenie w Biblii. W naszej Biblii jest tam dwie linijki, ale w hebrajskiej jest dość dobrze postać Lili opisana. U nas nie mówimy o niej, o sabatach, kiedy one się odbywają, ale jest bardzo, bardzo dużo legend. W 2009 roku pod moją redakcją ukazały się legendy i podania świętokrzyskie. Spisali je uczniowie szkół podstawowych i średnich. Naprawdę przyłożyły się dzieciaki i mamy tam mnóstwo, 221 legend związanych z naszym regionem. A że szczytem najwyższym i królową gór świętokrzyskich jest Łysica, więc na tą Łysicę, hej siostrzyce, czarownice, dalej raźno na Łysicę. I wietrze nieś, płocie wieś, a ty biesie nieś mnie nieś. Oczywiście biesy miały ich tam donosić. Niedaleko mamy klasztor świętego krzyża. Perełką, niewątpliwie diamentem otoczonym pięknymi perłami jest klasztor benedyktyński na Łyścu. Ja zawsze mówię, że ten klasztor to jest taki diament, a wokół niego są perły: gmina Bieliny, Nowa Słupia, Bodzentyn, Górno. I nie bez powodu tak mówię, bo o ile na Świętym Krzyżu wszyscy wiedzą, że mamy staurotekę z drobinkami drzewa Krzyża Świętego, o tyle mało kto wie, nawet mieszkaniec naszej ziemi świętokrzyskiej, że ksiądz Jacek Jabłoński w 1735 roku spisał wszystkie wotywla, które tam się znajdowały po tym, po pożarze klasztoru, spisał wotywa, czyli podziękowania za cuda, których doznali ludzie, modląc się do tych drobinek drzewa Krzyża Świętego. Jest to przepiękne miejsce, ja już nie mówię choćby o samo usytuowanie, ale o czas i legendy, jakimi obrósł ten Święty Krzyż. Zapraszam wszystkich serdecznie, bo troszeczkę niżej w Hucie Szklanej jest ta wioska średniowieczna. Może nie jest ona daleko odsunięta i warto by ją było zobaczyć, dlatego że po drugiej jej stronie już niedługo, dzięki staraniom gminy Bieliny, powstanie tak zwana harmonia. Harmonia, czyli w tabletce cała kultura ludowa tutaj naszego terenu. Zwyczajowość, obyczajowość, wierzenia, przepiękne ryciny. Można będzie dotknąć, zobaczyć, posłuchać. W zapisach księdza Jacka Jabłońskiego Drzewo Żywota z Raju jest taka notatka. Rok 1452. Chłop we wsi Kielce, łożąc pole, został po południu rażony piorunem. Tego samego dnia w mieście Nowa Słupia syn tamtejszego kowala także piorunem rażony został. To, że syn kowala wyzdrowiał, bo stryj jego zajmował się świecami w klasztorze, to wiemy. Natomiast co stało się z rolnikiem ze wsi Kielce, 15-wiecznym rolnikiem, nie wiemy. Jest wiele legend mówiących o powstaniu Kielc. Jedni mówią, że od kiełdzika, inni mówią, że od tego, że silnicę tutaj mamy dzięki temu, że książę napił się wody, ale to też odsyłam do legend. Tak naprawdę te nasze Kielce zapisy mają wcześniejsze, ale nigdy nie padało określenie, że jest to miasto. Zawsze była to jakaś tam wieś. No, weźmy samą krakowską rogatkę, tak? Czyli cztery bramy wyjazdowe z tego miasta, które powstało dzięki rzemieślnikom i ludziom gościńca. Pięknie o semantyce miasta Kielce napisała pani profesor Danuta Kopertowska. I do tego wydawnictwa odsyłam szczególnie młodych ludzi, bo nie jest to tylko sama historia w legendzie oparta, ale także świetne odniesienie naukowe. Świetna postać i to postać, która odgrywała ogromną rolę, jeżeli chodzi o naszą ziemię, tutaj o nasz region, to nikt inny jak biskup Bodzanta, którego ruiny zamku możemy do dzisiaj, zresztą w dobrym już teraz, dobrze utrzymane, oglądać w mieście Bodzentyn. Był to jedyny biskup, który wymógł na władzach Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby przyjmować z naszego terenu dwóch żaków. Wszyscy inni biskupi mogli tylko jednego wysłać co roku, a nasz biskup dbał o to bardzo i rok w rok dwóch żaków z naszego terenu wędrowało pieszo, no czasami zdarzyło im się furą podjechać, wędrowało do Krakowa zdobywać nauki. Właśnie stawali się żakami Uniwersytetu Jagiellońskiego, utworzonego, jak wszyscy wiemy, i finansowanego przez piękną, młodą królową Jadwigę. Przepraszam, nie królową. Jadwiga nie była królową. Jadwiga była królem Polski, bo instytucji króla jeszcze wtedy nie znaliśmy.
1: SK Starachowice News.
2: Bartosz Manicz, witam i zapraszam. Dzisiaj w naszym studiu wracamy do znanego Państwu już cyklu z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, przewodnik również po Sandomierzu, do którego nas zabierze, kiedyś obiecywała już w naszym studio. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Odwiedzaliśmy ostatnio Brody, odwiedzaliśmy Wąchock. Tam no, pojawiły się pewne komentarze na temat tych audycji i legend, nawet do mnie dotarły kilka pytań, ale obiecałem swoim rozmówcom, że jeszcze wrócimy w te miejsca i wtedy może dokładniej wyjaśnimy pewne nieścisłości, które gdzieś tam w głowach niektórych się pojawiły. Natomiast dziś też powędrujemy niedaleko do miast, które mieszkańcom Starachowic są pewnie doskonale znane, bo to Skarżysko i Końskie. I tak już tydzień temu pewna wątpliwość we mnie się pojawiła, bo po co by miał ktoś jechać do Skarżyska Kamiennej na to pytanie, no chyba, że na dworzec, no bo to wiadomo, że każdy był i kiedyś gdzieś tam podróżował koleją, więc ta bocznica kolejowa i ten dworzec w Skarżysku niezwykle rozbudowany, myślę, że jeden z największych w Polsce w miastach tej wielkości, no Kutno jeszcze też jest tak dużym dworcem kolejowym, natomiast jeżeli mówimy o aspektach architektonicznych czy aspektach krajobrazowych, no to tutaj musimy się już skupić, się zastanowić i na takie pytania dotyczące Skarżyska i Końskich spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. Co tam jest i dlaczego miałbym jechać z przyjemnością do Skarżyska?
3: No jeśli mówimy o Skarżysku, to przede wszystkim to miasto będzie się kojarzyło dla mnie już, odkąd poznałam tą historię, z Leopoldem Staffem. I warto o tym pamiętać naprawdę i dla Poldka, jak ładnie o nim się mawiało, warto do Skarżyska podjechać i odwiedzić miejsce, z którym był związany przez dobrych kilka lat. Jest to też taki, słuchajcie, związek ze Starachowicami trochę, dlatego że zanim Leopold Staff z małżonką trafili do Skarżyska, to najpierw zatrzymali się w Starachowicach. Był rok 44, kiedy oni wysiedleni z Warszawy do Starachowic dotarli po dwudniowej pociągowej podróży i dotarli do naszego kościoła na ówczesnym wierzbniku kościoła Świętej Trójcy. I tam poznają osobę, z którą się zaprzyjaźnią i będą się przyjaźnić do końca swojego życia. Księdza Antoniego Boratyńskiego, który tu w Starachowicach był wikarym. On przez miesiąc będzie ich gościł u siebie na plebanii. Potem oni oczywiście wyjadą najpierw do majątku w Pawłowicach, potem do Krakowa, potem znów do Warszawy i w międzyczasie w roku 53 ksiądz Boratyński obejmie proboszczwo w Skarżysku Kamiennej. Tam będzie proboszczem w kościele, w parafii przy kościele świętego Józefa. Kościółek stary, bo tak naprawdę historię ma XVII-wieczną, chociaż ten drewniany, który stoi do dziś, jest z roku 1928. I kiedy ksiądz Boratyński obejmie tam proboszczwo, zaprosi państwa staw w odwiedziny. I oni się oczywiście zgodzą, oni do Skarżyska przyjadą i oni się zakochają w tym małym miasteczku.
2: Można.
3: Leopold Staff będzie zachwycony ciszą, będzie zachwycony spokojem, będzie zachwycony tymi nadrzecznymi krajobrazami. Zresztą tam powstanie też taki tomik wierszy Wiklina. On się przede wszystkim zaprzyjaźni z osobami, które gdzieś tam niedaleko mieszkają, plebanii, niedaleko kościoła. Będą te wspominki małej dziewczynki, która ich odwiedza i będzie im na przykład przynosić naleśniki pani Helenie i panu Poldkowi, Danusia. Poza tym on o Skarżysku będzie tak ładnie pisał w liście do Tadeusza Różewicza. Nazwie to miasto rekonwalescentopolem. Dlaczego tak? Dlatego, że on nie będzie ukrywał, że właśnie w tym mieście, w Skarżysku, dochodzi do siebie po latach i utraty zdrowia podczas tej zawieruchy wojennej i jego żona, przede wszystkim jego żona, oni bardzo o siebie dbali wzajemnie, bardzo się kochali i on Helenę będzie tam przywoził właśnie też po to, żeby w tym takim uroczym miejscu spokojnym, gdzie nie docierają echa wielkiego świata, żeby mogła nabrać sił. Jak państwo tam kiedy dojadą, mam nadzieję niedługo, to zobaczycie przy tym kościółku świętego Józefa taką pozostałość parku, bo w tamtym czasie, kiedy państwo staw tam przyjeżdżali, kiedy tam urzędował ksiądz Boratyński, to był ogromny ogród. Tam były mnóstwo świerków, topoli, lip, bzów. Helena, nawet tam przy ławeczce bodajże jest cytat Heleny Staw, która tak pięknie i poetycko też opisała to miejsce. I to było ich ulubione miejsce. Oni najlepiej odpoczywali w tym ogrodzie przy plebanii. I Leopold Staw miał tam swoją ławeczkę ulubioną i swój ulubiony świerk. I tam podobno mu się najlepiej pisało, najlepiej odpoczywało i najlepiej myślało. I ławeczka i świerk i pomnik Leopolda Staffa zobaczymy tam do dziś. Ławeczka nie jest co prawda oryginalna. To jest ławeczka już później postawiona po prostu nową. Tamta nie przetrwała. Ale świerk to jest właśnie ten świerk Leopolda Staffa.
2: Ksiądz Boratyński, kościół świętego Józefa na Legionów w Skarżysku Kamiennej, Leopold Staff. No jest w Skarżysku przecież też plac Staffa. W związku z tym ten związek jest znany, myślę, że mieszkańcom Skarżyska. Warto też, żeby strachowiczanie o tym wiedzieli. Czy są jeszcze inne miejsca takie związane z Leopoldem Staffem, które skarżyszczanie na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat upamiętnili, a charakterystyczne nie ma.
3: Nie, nic mi akurat teraz nie przychodzi do głowy. Na pewno skarżyszczanie upamiętniają Staffa w jakichś uroczystościach, są konkursy dotyczące jego poezji. Chyba bardziej w tą stronę idą. Ja zresztą Leopolda Staffa, tak jak mówiłam, Skarżysko będzie mi się zawsze już z nim kojarzyło. Również dlatego, że on tak bardzo ładnie mówił o tym, ile ma lat. Kiedy już byli w tym słusznym wieku, on do swojej żony mówił, że kochani, ale my nie jesteśmy starzy, ja w ogóle nie jestem stary. Ja mam po prostu 10 razy po 7 lat. Czyż to nie piękne?
2: Piękne. Ja nie będę mówił, ile mam po 7 lat. Natomiast Leopold Staff i Skarżysko Kamienna to nie jest jedyny autor. No autor, mogę powiedzieć, związany ze Skarżyskiem Kamiennym, bo takie pośrednie, można powiedzieć, niewielkie też połączenie między Papciem Chmielem a Skarżyskiem możemy znaleźć.
3: Tak, tak. Papcio Chmiel, Henryk Jerzy Chmielewski w 1941 roku odbywał praktyki w Skarżyskim Zaorku. Nawet powstał chyba podczas tych praktyk jeden z takich rysunków, gdzie on tam wychyla się zza drzwi i podgląda panią, chyba w której, no, którą wszyscy bardzo, bardzo lubili. On zresztą potem Papcio Chmiel, jak mu ktoś ten rysunek przypomniał, to się za głowę łapał, że to straszne. I jakoś tak uznał, że późniejsze jego dzieła były zdecydowanie lepsze, ale tak, no Skarżysko pamiętał.
2: Praktyki to były, no to był młodym człowiekiem też wtedy, tak?
3: Tak, tak, to był młody chłopak, ale o Skarżysku, tak jak mówię, nigdy nie zapomniał i nawet chyba dostał od Skarżyszczan jakiś taki album właśnie też z tym rysunkiem, przypomniano mu ten jego pierwsze dzieło.
2: Babcio Chmiele, czyli Tytus, Romek i Atomek, takie powiązanie też znaleźliśmy, natomiast jeżeli chodzi o Skarżysko, to oczywiście w dwóch zdaniach, chociaż musimy powiedzieć o Muzeum Orła Białego, czyli to muzeum, które też każdy mieszkaniec Świętokrzyskiego na swojej liście odwiedzin w województwie powinien zaliczyć.
3: Tak, Muzeum Orła Białego to taki ogromny zbiór przede wszystkim militariów i duża część ich dostępna w takiej wystawie pod gołym niebem. Na pewno miejsce dla miłośników tego typu rzeczy, ale to też miejsce dla rodzin z dziećmi, ponieważ świetnie, tam są świetni przewodnicy, którzy doskonale tak dopasowują też ofertę do najmłodszych. Natomiast ten teren też obok Muzeum Orła Białego to fragmenty zakładu wielkopiecowego, tak? Zresztą ten budynek, w którym główna i kasa jest i część wystawy też związana właśnie z tym zakładem wielkopiecowym. Natomiast w Skarżysku jeszcze oczywiście można zwiedzać i do tego też zachęcam, bo tam mamy do czynienia z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, tak? To też myślę, że warto zobaczyć.
2: To jest bazylika mniejsza nawet, tak, pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest, no po mądrze się leczy tam, żeby była jasność, kopia Wileńskiej Ostrej Bramy.
3: Tak.
2: Oficjalnie tak w przewodniku o Skarżysku możemy znaleźć. Dobrze, to było Skarżysko Kamienna. Zachęcamy chociażby dlatego, żeby związek Leopolda Staffa ze Skarżyskiem, ze Świętokrzyskiem znaleźć, odszukać gdzieś na swojej drodze. Natomiast cały powiat skarżyski też sobie zahaczymy, bo powiemy, czym jest piekło dla Dalejowskie i Brama Piekielna. I tutaj już nie braknie, myślę, jakiejś ciekawej opowieści.
3: No tak, liczymy na jakieś diabły, jak sądzę.
2: Piekło i jak Brama Piekielna to...
3: Piekło Dalejowskie to przede wszystkim ciąg skał długości 130 metrów. To miejsce związane z górnikami. Oni tam pracowali i właśnie z nimi związana jest nazwa Piekło Dalejowskie, ponieważ oni te swoje warunki pracy określali jako piekło na ziemi. I stąd po prostu mówi się, że stąd ta nazwa Piekło Dalejowskie. Natomiast na pewno jest to miejsce warte odwiedzenia pod kątem walorów takich naturalnych, tak? Te skały, te bloki skalne to również jaskinie, to szczeliny, to wszelkiego rodzaju korytarze, więc tam zresztą w tych jaskiniach też ukrywali się mieszkańcy pobliskich terenów w czasie tych wszystkich zrywów niepodległościowych, w czasie wojny uciekali tam przed okupantem. Także no to też oczywiście z tej strony myślę, że warto zobaczyć. Natomiast Brama Piekielna. Naprawdę bardzo bym chciała opowiedzieć jakąś historię o czartach. No właśnie, jak powstała? Są dwie wersje. Jedni mówią, że no po prostu jest to efekt naturalny, czysto naturalny. Poosuwały się te skały i ułożyły właśnie tak, a nie inaczej.
2: To takie elementy skalne, no ja najczęściej szukam takich elementów skalnych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tam, tam te skały naturalnie się tak formują. Natomiast u nas no też można spotkać ciekawe formacje skalne, natomiast ta jest wyjątkowa. No, widziałem setki zdjęć, gdzie ktoś przechodzi pod tą Bramą Piekielną.
3: Tak. Są jeszcze, spotkałam się jeszcze z takim twierdzeniem, że to jakieś pozostałości jeszcze po grobie z okresu neolitu. Natomiast większość tych głosów mówi jednak, że skoro Brama Piekielna, to jakieś siły nieczyste musiały mieć w tym swój udział, bo to jest niemożliwe, żeby te kamienie, te skały się ułożyły właśnie w taki sposób, a nie inny, i że jest to brama właśnie do piekieł i trzeba uważać, jak się pod nią przechodzi.
2: Z której strony trzeba uważać, czy wchodzimy, czy wychodzimy z piekła.
3: Dokładnie tak.
2: No, znajdziemy Bramę Piekielną już w gminie Bliżyn. Zdaje się, że bliżej jest z gminy Bliżyn niż z samego Skarżyska, ale to kawałek drogi, dosłownie kawałeczek w kierunku Końskich. I jeszcze jeden rezerwat Gagaty Sołtykowskie. I też obalimy pewien mit związany z gagatkiem przy okazji.
3: Tak, i tutaj muszę przyznać, że kiedy ja to usłyszałam, to sama byłam zaskoczona. Ale podoba mi się to.
2: Się, że gagatek dla mnie jest gagatkiem, ananasem inaczej, no można zwać jak zwać, natomiast w ten sposób bym szedł rozumując, a to nie tak do końca.
3: Tak, jeśli mówimy o gagatach sołtykowskich, to jest to miejsce, gdzie wydobywano glinkę ceramiczną. Jeszcze zresztą w XX wieku, do 1977 roku. To jest też miejsce zwane takim krajobrazem księżycowym, ponieważ rudy żelaza, więc to też wszystko tak zabarwiło na taki kolor. Stąd to porównanie do krajobrazu księżycowego. Natomiast tam też spotykamy się właśnie z kamieniem o nazwie gagat, zwanym również czarnym diamentem. I ten kamień gagat używany był już w średniowieczu przy klasztornych pracowniach wykonywano z niego dewocjonalia, krzyże, różańce. Wierzono, że właśnie z tego kamienia, z gagata, mają one szczególną moc odpędzania sił nieczystych. Ale to nie jedyny związek z biżuterią, dlatego że w czas, na przykład po upadku powstania styczniowego, z gagata wyrabiano biżuterię, tak zwaną biżuterię żałobną. Noszono ją na znak żałoby po utraconej ojczyźnie. To był w ogóle kamień, z którego wyrabia się biżuterię. I dlatego też gagatek to nie hultaj czy nicpoń, tylko gagatkiem nazywało się osobę odzianą w gagat, czyli lubiącą biżuterię.
2: Żałobie. No bo rozumiem, że jest.
3: Tak, na przykład, tak, chociaż później oczywiście z tego kamienia wykonywano różną biżuterię. Niemniej jednak gagatek był osobą, która takim jakby strojnisiem, ponieważ to było, no ta biżuteria była taka stronna.
2: Jak każda biżuteria miała dodać uroku, tak, osobie noszącej.
3: Dokładnie tak, więc ten gagatek nie był hultajem, tylko właśnie osobą, która lubowała się w biżuterii.
2: No i tutaj znak zapytania, dlaczego gagatkiem nazywamy nic poniaczy hultaja czy ananasa, no?
3: Można by na przykład pójść w tą stronę, że skoro to czarny diament, no to takie skojarzenie może się nasuwać, że to po prostu czarny charakter.
2: Rozumiem, w ten sposób iść. No tak, no jakieś tam luźne porównanie żeśmy znaleźli. Natomiast jeżeli o te gagaty sołtykowskie, już bym zapytał, gdzie ten rezerwat się znajduje i gdzie go znajdziemy, bo też Starachowiczanie nie do końca mogą wiedzieć.
3: To jest na drodze między Odrowążem a Bliżynem. Około pół kilometra za Odrowążem trzeba pilnować znaku skrętu na to jest dobrze oznaczone, na właśnie rezerwat gagaty sołtykowskie i tam trzeba wjechać w drogę szutrową i będzie też duży bardzo parking i tam spokojnie można zaparkować i potem się już udać według znaków.
2: I ta trasa zajmuje nam na przykład godzinkę, dwie, trzy?
3: Myślę, że godzinka to spokojnie.
2: Zrobimy sobie gagaty sołtykowskie i poznamy gagaty Sołtykowa. Sołtykowa? Tam Sołtyków musi być też gdzieś, chociaż nie wiem. To też daleko idąca moja taka porównanie. I przenosimy się dalej, jeszcze dalej w tamtym kierunku. Poznamy też historię Banditenstadt po niemiecku. Nazwa miasta, które pewnie bliżej Starachowiczanom znana jest jako Końskie. A dlaczego Banditenstadt?
3: No właśnie, to Niemcy tak nazwali bandyckie miasto, dlatego że miasto zasłynęło takim nieprawdopodobnym zrywem. Tam zresztą taki dosyć silny ruch oporu był. Podczas II wojny światowej niespełna 80-osobowy oddział partyzantów Armii Krajowej pod wodzą Waldemara Świeca Robota zajął na 2 godziny miasto Końskie. I może by nam się to nie wydawało nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że zajęli to miasto pod nosem prawie 2000 oddziału Niemców, prawda? Więc no, troszkę ponad 70 osób.
2: A wiemy dlaczego to zrobili, bo taki heroiczny czyn to był, tak? Wiedzieli jakimi siłami dysponują Niemcy i skąd taki pomysł, czy mieli kogoś odbić z jakiegoś aresztu, czy czym się kierowali partyzanci wtedy?
3: Odbicie nie, tam doszło do pewnego zatrzymania i to było takie też trochę jakby odwrócenie uwagi od tego, że jednak mieszkańcy Końskich tutaj nie mieli nic wspólnego. Natomiast to było też takie jakby podniesienie morale mieszkańców, że oni po prostu nie zostali sami, tak? Że dalej trwa ta walka.
2: To byli partyzanci, Związek Końskich z partyzantami, tak jak i całej ziemi świętokrzyskiej jest dosyć bogaty. Natomiast powiemy też dzisiaj o takim innym porównaniu z innymi czasami, bo zapowiedzieliśmy to, czym Końskie, jak Końskie można porównywać do Egiptu.
3: No tak.
2: Koralowych nie ma na pewno, no to wyłączmy.
3: No nie ma. Jeśli mówimy w ogóle o Końskich w tym kontekście właśnie takiego podobieństwa, powiedzmy, do Egiptu, no to zawdzięczamy to rodowi Małachowskich. Najpierw Jan Małachowski, który w Końskich stawia taki zespół pałacowo-ogrodowy, pałacowo-parkowy. I później jego wnuk Stanisław Małachowski jest pomysłodawcą, właściwie czy za jego czasów powstaje coś, co pozostało nam do dziś. Oranżeria egipska, zwana przez mieszkańców popularnie Egipcjanką. To jest długi budynek o 23 oknach, przedzielonym wejściem. Wejście to jest ozdobione hieroglifami egipskimi. To jest tylko ciąg znaków. One nie oznaczają nic konkretnego. Są zdobienia w kształcie liści papirusu i na dwóch końcach tego budynku, przy fasadzie wschodniej i zachodniej, są koneckie faraony. Z jednej strony dwóch, z drugiej dwóch.
2: No i teraz koneckie faraony.
3: Koneckie faraony, tak. I teraz pytanie, skąd się wzięły. Też bym bardzo chciała, żeby to była jakaś ogromna tajemnica. Natomiast są dwie wersje. Mówi się, że to był pomysł właśnie Stanisława Małachowskiego, który był członkiem kilku masońskich lóż, w tym świątyni Izydy. I to miało mieć związek, te koneckie faraony, właśnie z tym jego członkostwem. Inne źródła mówią, że był to po prostu pomysł jego żony Anny, która sprowadziła, zresztą miała sprowadzić artystę, który to wykonał, Francesco Lanciego. To takie, że to miało to być takie jej zamiłowanie do tego typu sztuki. Jak było naprawdę? Nie wiemy, nie znamy motywów powstania ich, natomiast stoją w niezmienionej formie od 1830 roku i tylko one znają pewnie tajemnicę swojego powstania.
2: Ja przychylam się ku tej wersji z lożami masońskimi. Wiadomo, że tutaj więcej tajemnicy, więcej znaków zapytania, no i może przy okazji gdzieś ktoś doszuka się ukrycia jakiegoś skarbu czy czegoś w tym stylu. Wiadomo, że jak jest skarb, to też w człowieku gdzieś tam lampka się budzi i no, chciałby ten skarb odszukać. No i taki mamy związek Końskich z Egiptem, z faraonami. Ta oranżeria, bo tak no, trzeba ją nazwać, to oranżeria jest.
3: Tak, to założenie było oranżeryjne, natomiast teraz...
2: Ona jest czynna, nieczynna?
3: Mieści się tam miejski dom kultury.
2: A jakieś rośliny egzotyczne, czy po prostu same faraony i...
3: Same faraony.
2: Same faraony. Szkoda, że tego nie wykorzystali tak do końca w pełni. Zostaniemy jeszcze w Końskich. Powiemy sobie, co to kuczka albo kuczki. Kuczki powinienem powiedzieć, bo w liczbie mnogiej chyba tak mogę odmienić.
3: Tak, można odmienić. Kuczki, czyli szałasy. I jest to taka ciekawostka architektoniczna, którą spotkamy w Końskich. Myślę, że nie tylko oczywiście, ale no tutaj jesteśmy akurat. To jest, no właśnie, społeczność żydowska bardzo swego czasu liczna w tym mieście. Musimy sobie na chwilkę tak jakby wejść w to środowisko. Święto szałasów, bo kuczka to szałas. Święto szałasów, żydowskie święto bardzo wesołe, obchodzone 15 dnia 7 miesiąca i trwające tydzień. To jest święto, podczas którego Żydzi cieszą się i wspominają ten czas, kiedy naród wybrany dążył do ziemi obiecanej i mieszkali w szałasach. Założenie jest takie, że podczas obchodów tego święta Żydzi po prostu wychodzą z domów, i zamieszkują w takich szałasach, w tych kółczkach. Natomiast no, w naszych warunkach, w Polsce czy w innych powiedzmy państwach Europy, nie do końca było to możliwe, tak? Dlatego troszeczkę inaczej to rozwiązano. To znaczy te kółczki, czyli szałasy, tak jakby zrobiono w domach. I są to, i tak, takie coś zobaczymy właśnie w Końskich. W jednym z domów jest coś na kształt takiego jakby ganku z uchylnym dachem, ponieważ założenie kółczki było proste. Trzeba było widzieć niebo, bo wiadomo, modlitwy i podziękowania zwracał w stronę Boga, czyli do nieba, tak? I to są takie jakby wyodrębnione z domów ganki, ale nazywane wciąż kółczkami, no, do tego święta. I taką kółczkę zobaczymy sobie przy jednej z ulic, ulica Wjazdowa w Końskich, dlatego że był to dom żydowski, należał do Żyda, którego nazywano Lejbuś, i bardzo pobożny człowiek, bardzo dobry człowiek. Zachowały się zresztą wspomnienia o Lejbusiu. Między innymi taka, no chyba anegdotka, można tak to powiedzieć, kiedy on prowadził jakiś zakład usługowy i kiedy jeden z jego pracowników przyszedł do pracy strasznie rozpaczając, strasznie płacząc, Lejbuś się go zapytał, co się stało. Natomiast on gdzieś tam pomiędzy jedną łzą a drugą mówił, że padła mu krowa. Na co Lejbuś mówi, że no ale z dwojga złego to lepiej krowa niż żona. Więc nie martw się, masz tu 100 zł i kup sobie krowę. I tak ten Lejbuś, tam było kilka tych historii, przetrwał właśnie jako człowiek taki bardzo, bardzo spokojny, którego naprawdę niewiele mogło zmóc. No i taki bardzo pomocny też dla innych. I tą kółczkę przy ulicy Wjazdowej w jednym z domów możemy sobie zobaczyć.
2: Kuczki, Banditenstadt czy Faraon. To są Końskie, Skarżysko Kamienne, natomiast to Leopoldstaw, Muzeum Orła Białego czy Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Do odwiedzenia tych miejsc Was zachęcaliśmy. Dziś to nie wszystko. Oczywiście w tych dwóch miejscowościach staramy się wybrać, albo nasz przewodnik Aneta Marciniak stara się wybrać te miejsca, które dla Was mogą być inne, ciekawsze, takie, których niekoniecznie znajdziemy w przewodnikach turystycznych wpisujące Skarżysko czy Końskie atrakcje turystyczne. No w ten sposób też chcielibyśmy być nieco inni od wszystkich. Brakło mi dzisiaj jakiejś legendy albo skarbu, ale no cóż, no Skarżysko i Końskie, no tak żeśmy wybrali, trudno, na to nic nie poradzimy, natomiast zapowiemy sobie też kolejną naszą wyprawę do Nowej Słupi. Jeżeli Nowa Słupia, to ja, cofając się w czasie też do takich lat młodzieńczych, gdzie jeszcze wycieczki szkolne organizowane były na Święty Krzyż, wiadomo, z Nowej Słupi się wychodziło drogą królewską, no i emeryk wchodzący pod górę, i czy to prawda, że on tam o jedno ziarnko maku się przesuwa co roku i jak dojdzie na szczyt na Święty Krzyż, to będzie koniec świata?
3: No tak się mówi, jedno ziarnko maku, piasku, jak zwał, tak zwał. Pytanie tylko, czy to na pewno emeryk?
2: No właśnie. I czy to jest emeryk? I na to pytanie odpowiemy sobie już w kolejnym naszym spotkaniu, bo przynajmniej trzy wersje są, tak? Trzy czy więcej? Nawet więcej. Trzy podstawowe, ale to niekoniecznie jest emeryk i niekoniecznie on do góry się wspina. Czasami mieszkańcy, szczególnie lokalni, czyli z Nowej Słupi, mówią, że tam on stoi w miejscu, a tylko dziewczyny przychodzą jednej nocy do niego. Fajnie od razu na koniec się skończy, zaczęło robić, bo ciekawie. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, na za 2-3 tygodnie to już obiecujemy, że może do tego Sandomierza chociaż na chwilę pojedziemy, bo też miasto, które jest w naszym województwie najbardziej wypromowane turystycznie przede wszystkim. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę, a Państwa zapraszam na weekendowy wypad do Skarżyska, Końskich, do Gagatów Sołtykowskich czy na Piekielną Bramę. Też na pewno warto sobie takie zdjęcie gdzieś w boomie swoim umieścić. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: SK Starachowice News.
4: Od 21 do 23 sierpnia na terenie powiatu starachowickiego odbędzie się finał 12 zlotu pojazdów zabytkowych Legenda Stara. W wydarzeniu uczestniczyć będą zabytkowe pojazdy, a program obejmuje prezentacje, przejazdy, próby terenowe, paradę oraz wystawy organizowane w Brodach, Starachowicach i Mircu. Zapowiada Dariusz Dąbrowski, prezes Stowarzyszenia Legenda Stara.
5: Cieszę się bardzo, że spotykamy się w historycznym miejscu, w miejscu bardzo ważnym dla historii motoryzacji w Starachowicach, bo jesteśmy w zasadzie w miejscu, gdzie prezentowane były wszystkie modele starów od 1948 roku przed budynkiem dawnej dyrekcji. Cieszę się tym bardziej, że są ze mną pan Piotr Babicki, starosta starachowicki. Cieszę się, że jest z nami pan Marcin Bondarowicz, autor grafiki od wielu lat na Legendę Stara, znany państwu, ale też niezmiernie się cieszę, że przybył do nas szef okręgowy Polskiego Związku Motorowego Darek Kałwa. No, można powiedzieć przyjaciel Legendy Stara od początku jej istnienia. Drodzy państwo, tegoroczna Legenda Stara rozpocznie się 18 sierpnia w Gdańsku. Wybraliśmy długą drogę konwoju, pojedziemy przez Tczew, gdzie spotkamy się z mieszkańcami, ale też spotkamy się pewnie z byłymi pracownikami zakładu, który produkował przez cały okres funkcjonowania fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach skrzynie biegów. Wszystkie skrzynie biegów do Starów pochodziły właśnie z Tczewa. A później odwiedzamy jeszcze Ciechanów i zmierzamy w kierunku ciekawego miejsca na mapie Polski od niedawna, czyli miejsca, gdzie powstawał serial Rancho. Jedziemy do gminy Latowicz. Można by krótko rzec, Legenda Stara zagości na ranczu. Zobaczymy te klimaty z rancha. Pewnie uda nam się przysiąść na ławeczce w Jeruzalu i może zaparkować w pobliżu któregoś stara, aby wykonać historyczne zdjęcie. Meta konwoju, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie w Brodach, a to będzie piątek, 21 dzień sierpnia, a od soboty ruszamy już z finałem na terenie Starachowic, Brodów, Mirca. Zajrzymy także do Grzybowej Góry, gdzie w scenerii dawnej piaskowni rozegramy próby terenowe. To tyle wstępnych informacji o zlocie. Bohaterem tego zlotu, tegorocznej edycji zlotu, będzie Star 200. Warto przypomnieć, iż konstrukcja powstawała długie lata. W zasadzie swój początek bierze jeszcze w połowie lat 60., ale do produkcji Star 200 wszedł w roku 1975. Wyprodukowano łącznie prawie 78 tysięcy klasycznych starów 200. Nie mówię o starach 244, starach 266. Wymieniam tylko ten podstawowy model, który wszedł wtedy do produkcji. Wspomnę też postać głównego konstruktora, mianowicie Antoniego Chmielnickiego. To panu Chmielnickiemu zawdzięczamy doprowadzenie do uruchomienia tej konstrukcji w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach. Za mną stoją stary. Ten w środku to samochód replika, ale replika pojazdów niezwykłych, bo w 1987 roku stary 200, ciągniki siodłowe C200, pojechały w wyścigach samochodowych. Jeździły na Hungaroring na Węgrzech, jeździły w czerwcu w Turku, w Finlandii, a za ich kierownicami zasiadali znani z wyjazdu rok później na Paryż-Dakar Jerzy Mazur i Tomasz Sikora. Te samochody nie przetrwały do naszych czasów, ale powstają ich repliki. Za nami replika samochodu Jerzego Mazura, wykonana przez jednego z kolegów ze Stowarzyszenia Legenda Stara, Michała Dudka. Michał, pokaż je. O samochodzie będziemy jeszcze opowiadać na pewno na Legendzie Stara, natomiast dzisiaj można go już zobaczyć. Chcę powiedzieć, że powstaje również replika drugiego pojazdu, którym kierował Tomasz Sikora. Jest z nami Mateusz Guszek. Mateusz, pokaż się. Mateusz dzisiaj zapewniał, że na Legendzie Stara jego pojazd także zobaczymy. Jest znana Państwu replika samochodu albo samochód stylizowany na pojazd, który miał pojechać w rajdzie Paryż-Dakar w 1989 roku. To jest ten samochód po mojej lewej stronie, nazywany Legendą Stara. On różni się nieco od tych konstrukcji, których kilka powstało w roku 1989. W rajdzie Paryż-Dakar niestety nie wzięły udziału, ale pojechały w rajdzie Jelcza. Wśród nich były pojazdy malowane w kolorach biało-czerwonych. Jeden miał barwy niebiesko-białe. Biało-czerwony pojazd już stoi koło nas z troszeczkę powiększoną kabiną. Niebiesko-biały zobaczymy na Legendzie Stara w sierpniu. Samochód Star 200 stał się też inspiracją do powstania plakatu i grafiki związanej z tegoroczną imprezą. Jej autorem, jak się Państwo domyślacie, jest pan Marcin Bondarowicz. Myślę, że przedstawiać nie muszę, jeden z najlepszych polskich grafików, a przy tym mieszkaniec Strachowic, i powiem, człowiek związany rodzinnie też z fabryką, co ma, myślę, niebagatelne znaczenie dla nas wszystkich. Rozmawiamy niejednokrotnie z Marcinem. Wiem, że dla niego to także jest bardzo ważne, że on może tworzyć plakaty Legendy Stara. Chciałbym teraz Marcina poprosić o słów kilka o plakacie, o grafice, o inspiracji może, Marcinie, do tej grafiki.
6: Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj razem z Państwem wśród zwolenników, sympatyków motoryzacji pojazdów zabytkowych, ale w szczególności naszego bohatera lokalnego, czyli Stara. Dla mnie jest to wielki zaszczyt, że mogę realizować ten projekt, tą całą oprawę graficzną Legendy Stara. To już po raz czwarty mam taką okazję i wielką możliwość, by projektować plakat promujący to szczególne wydarzenie. Tak jak pan Dariusz Dąbrowski powiedział, to jest dla mnie podróż sentymentalna, dlatego że mój świętej pamięci tata już w latach 70. i 80. wykonywał projekty właśnie dla tej marki, dla marki Star, a w szczególności dla fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach. I przedstawienie musi trwać dalej i właśnie pod takim hasłem przebiegła realizacja tegorocznego projektu Legendy Stara. Widzimy tutaj czytelne odniesienia do właśnie tej tezy, tego hasła. Mamy tutaj scenę, otwarte kurtyny, mamy dwunastkę, która w sposób naturalny nawiązuje do dwunastej Legendy Stara. I mamy tutaj dwa czarne ptaki. One się pojawiają nieprzypadkowo. Jeśli Państwo kojarzycie, to charakterystyczny dla mojej twórczości element, który jeśli się pojawia na rysunku, ilustracji czy plakacie, tak jak wspomniałem, nie jest to przypadkowe. I tak jest też tutaj. To jest rodzaj stempla artystycznego. Jeśli one się pojawiły, to znaczy, że w pełni utożsamiam się z tą ideą, z tym wydarzeniem, bo dla mnie to jest wyjątkowe wydarzenie i bardzo się cieszę, że po raz już kolejny jestem jego częścią. Ale poza tym, co powiedziałem, te ptaki mają tutaj jeszcze dodatkowe znaczenie. Ten, który jest z lewej strony plakatu, czyli za samochodem Star 200, chroni ten przejazd, ten konwój. Natomiast pierwszy, który jest przed maską, to oczywiście pilot, który nawiguje konwój, żeby zmierzał w odpowiednim kierunku, szczęśliwie do celu. Szanowni Państwo, mam takie przeświadczenie, że po raz kolejny będzie to udana impreza, a projekt mojego autorstwa będzie odpowiednio promował to wydarzenie nie tylko w Starachowicach, nie tylko w powiecie starachowickim, ale w szczególności w całym kraju. I bardzo się cieszę, że tak doskonale rozwija się to przedsięwzięcie i trzymam kciuki za to, żeby się tak działo dalej. Bardzo dziękuję.
7: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie i bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem podczas tego wydarzenia. Bo dzisiaj kolejne szczegóły, kolejne informacje dotyczące tego, jak przebiegać będzie 12 już Legenda Stara. To też szansa za pośrednictwem państwa mediów do tego, aby rozgłosić tą wieść o legendzie, która, jak już przedstawił mój przedmówca Dariusz Dąbrowski, rusza z samej północy Polski i tym wspaniałym konwojem dotrze do powiatu starachowickiego w dniach 21-23 sierpnia. Bardzo się cieszymy i wszystkich serdecznie zapraszamy. To też moja ogromna radość, że jest z nami Marcin Bandarowicz, że jesteśmy, że ta wspaniała grafika po raz kolejny towarzyszy i patronuje poniekąd tej wyjątkowej imprezie. Bardzo dużo ludzi pracuje nad tym, żeby była to faktycznie wyjątkowa edycja. Bardzo, bardzo się cieszę, że my jesteśmy razem, że państwo jesteście z nami. Proszę

0: Bardzo duży teren, żeby pomieścić tych wszystkich, którzy chętnie przyjeżdżają na ten zlot. Trzeba zaznaczyć, Star był jednym z dwóch samochodów w pełni wyprodukowanych i skonstruowanych w Polsce. Wszystkie inne miały albo licencyjne silniki, albo zawieszenia, albo jakieś inne zespoły pochodzące z innych pojazdów. Star i Syrena były to dwa samochody, które były w pełni skonstruowane przez polskich konstruktorów i wyprodukowane w Polsce. FSO, słynna fabryka samochodów osobowych, już dawno nie istnieje i od czasu do czasu, znaczy raz do roku, zbierają się tam na jednodniowym zlocie sympatycy tej fabryki. Nie żyje to tak jak legenda stara. Cieszę się, że udało się tę imprezę rozpropagować nie tylko u nas w regionie, ale i w całym kraju. Od kilku lat obowiązująca konwencja konwojów przemierzających drogi, polskie drogi, pozwala na zaszczepienie następnych osób historią tej marki i pokazanie, że kiedyś mieliśmy potencjał do produkcji naprawdę porządnych samochodów. O czym świadczy fakt, że ostatnie modele były produkowane w austriackim Grazu i wychodziły pod marką Star. To na tego typu markę trzeba sobie było naprawdę zapracować. Tak jak powiedziałem na wstępie, bardzo się cieszę, że po raz 12 będziemy się mogli spotkać, będziemy mogli opowiedzieć historię nie tylko fabryki, ale i historię poszczególnych samochodów, które będą na tym zlocie, gdzie ludzie, którzy przyjadą, naprawdę bardzo ciekawie o swoich samochodach opowiadają i żyją, można powiedzieć, tą historię.
1: Powstał nowy utwór, nie rezygnujemy z utworu Mój Stary Star, ale stworzyliśmy nowy utwór, który w trochę innych rytmach nawiązujących do może czasów, gdy powstawały stare, będzie nam towarzyszył podczas imprezy. Autorami słów są Paulinka Pietruszka i Czarek Dąbrowski. Pokiwajcie. Muzykę stworzył AI i wykonanie też AI, ale myślę, że jest całkiem fajne. To jest opowieść, drodzy Państwo, o zlocie, o naszym zlocie, o legendzie Stara, ale także o ludziach, którzy kolekcjonują stare.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Bartosz Maniczy, dzień dobry. Trener Dragona Strachowice, dziś naszym gościem Marek Jasiński. Witam, panie trenerze, po zawodach.
4: Witam bardzo serdecznie, tak, dokładnie.
3: Zawody w Kielcach i zawody, które były z udziałem zawodników Dragona Strachowice, ale powiedzmy o samych zawodach, bo to był puchar, tak?
4: Tak. To były pierwsze zawody międzynarodowe w Polsce od 20 lat i wracamy jakby na ten rynek zawodów międzynarodowych w Polsce, bo już mamy przyznane dwa następne lata, czyli 2027-2028. Już oficjalnie przez WAKO jest przyznany Puchar Europy w kickboxingu właśnie w Polsce. Prawdopodobnie może będzie w Kielcach.
3: No, Hala Legionów rzeczywiście prezentuje się dobrze i na takie zawody to jest dobre miejsce. Ilu zawodników przyjechało do Kielc, bo to trzydniowe zawody, tam się dużo działo.
4: Dokładnie, tam ponad 1000 zawodników, 15 państw, które zgłosiło swoich zawodników. Myślę, że w następnym roku będzie dwa razy tyle.
3: My ze Starachowic i tak jakbyśmy wspomnieli w dwóch zdaniach, świętokrzyska ekipa, bo to kilka klubów ze świętokrzyskiego pewnie brało udział.
4: Tak, klub z Kielc, z Ostrowca, no i Dragon ze Starachowic. Te kluby ze Świętokrzyskiego brały udział w tych zawodach. Jeżeli chodzi o nasz występ, mieliśmy 9 osób na tych zawodach i wracamy z 3 złotymi medalami, 1 srebrnym i 2 brązowymi medalami.
3: Nazwiska możemy podać?
4: Tak, złoto, no to Daria Kłaga, to już jest jej trzecie, low kick, złoto, K1 złoto i teraz low kick, ale tym razem na pucharze. Dawid Kłaga złoto, złoto Tomasz Adamus, srebro Wojtek i brązowe medale zdobył mój syn Krystian Jasiński, Także no, fajny występ.
3: Daria idzie za ciosem, co zawody, to zwycięstwo. W tym roku jest pokonana w ogóle,

0: czy jeszcze nie doznała porażki?
1: Jeżeli chodzi o rywalizację ringową, żadnej nie ma przegranej walki. Pierwszy start mieliśmy w Kiglajcie, ale startowała w kategorii dwie wyżej. No i przegrała tam z dziewczyną jednym punktem, z tego co pamiętam, ale dziewczyną, która wygrała tę całą kategorię. A jeżeli chodzi o swoją kategorię, chociaż teraz startowała w kategorii wyżej i też wygrała, więc jest na ringu niepokonana. No i teraz, jeżeli chodzi o nią, no to wiadomo, przygotowanie do Mistrzostw Świata. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojedzie również jej brat Dawid Kłaga na te Mistrzostwa Świata. Okazuje się bardzo dobrze.
0: Także nie takie rodzinne tradycje są, bo było rodzeństwo Siebyłów, było rodzeństwo Guniów, więc tu takie rodzinne tradycje się robią.
1: Tak, dokładnie tak jest. Co powiem, czas jakieś rodzeństwo trafia do klubu i to rodzeństwo no, robi, powiem tak, furorę, jeżeli chodzi o swój poziom i wyniki.
0: To w domu się pewnie też te napędzają, w domu też konkurencja, kto więcej medali, kto więcej pucharów przywiezie, kto na zawody pojedzie i kiedy i na jakie zawody. I teraz właśnie o tym chciałem parę zdań powiedzieć, bo idą wakacje, jest czerwiec, my spotykamy się w czerwcu, natomiast wiadomo, że okres wakacyjny to jest taki czas trochę przestojów dla klubów sportowych i nie jest to spowodowane tym, że kluby nie funkcjonują, bo funkcjonują bardzo dobrze, z tym, że ta chęć, czy ta taka determinacja, czy częstotliwość, czy regularność chodzenia na treningi wśród młodzieży i dzieciaków się zmniejsza. Jak to poprawić, zmienić, co wy robicie w Dragonie?
1: Znaczy tak, przede wszystkim to chcę powiedzieć, że mamy współpracę tu z Parkiem Kultury i 6 lipca mamy dwugodzinne zajęcia dla właśnie w Parku Kultury dla dzieciaków, które nie wyjeżdżają na wakacje. Więc angażujemy się w te imprezy zewnętrzne, a jeżeli chodzi o zajęcia u nas, odbywają się bez jakichkolwiek zmian. Ta frekwencja, wiadomo, wakacyjna spada, ale przychodzą też osoby, które chcą coś zrobić w wakacje, jeszcze nie mieli do czynienia ze sportem, więc mają tą możliwość. A jeżeli chodzi o tą grupę zawodniczą, no to powiem szczerze, no nie mamy
0: przerwy. Oni nie mogą odpoczywać, tak? Bo to są tacy ludzie, którzy są zdeterminowani.
1: Dokładnie. Daria tydzień, dwa musi zrobić przerwy, bo naprawdę był to ciężki okres startowy, ale my już wchodzimy teraz, będziemy wchodzić w przygotowania siłowe do Mistrzostw Świata, ale przede wszystkim do zawodów, które będą na jesieni w Strachowicach, czyli Puchar Polski w K1 i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców też w K1, więc wakacyjny okres to tylko te przerwy, gdzie ktoś jedzie tam na tydzień z rodziną, a tak to treningi systematycznie są i oczywiście jesteśmy otwarci na nowe osoby, które chcą wakacje spędzić na sportowe Dragony.
0: To co daje ten kickboxing lub też inne formy, które w Dragonie można trenować? Jaki to jest rozwój i dla kogo to jest najlepszy trening? Czy to jest trening tak szeroki, że i ten, który tam lekką nadwagę ma, może przyjść, czy raczej sprecyzowany pod konkretne osoby?
1: Rekreacja, jeżeli chodzi o kickboxing, jest bardzo przekrojowa, bo mamy zajęcia dla kobiet, kickboxing dla kobiet, a rozpiętość jest tam do 50 lat. Przychodzą też mężczyźni już po 60, którzy chcą się ruszać, a również młode osoby z nadwagą, więc nie ma jakby ograniczeń. Jest po prostu tylko do danej osoby. Trenerzy muszą dobierać odpowiednie obciążenia, żeby był rozwój prawidłowy, żebyśmy nie zrobili komuś krzywdę, ale pomogli mu się rozwijać. Więc w tym kierunku trzeba pracować i mamy takie przypadki, że przychodzą dzieciaki z dużą nadwagą, a po roku czy po półtorej wychodzą jak po metamorfozie, tak? I taki mieliśmy...
0: A co do tego trzeba? Takiej systematyczności i tego, że się chce po prostu ruszyć na trening?
1: Myślę, że przede wszystkim, tak jak ze wszystkim, efekt jest poprzez systematykę, tak? Ale też, żeby to były treningi takie nie nakładało się zbyt dużych obciążeń, bo niektórzy tak jak biega...
0: No trzeba to lubić, tak?
1: Trzeba lubić. Tak, ale przede wszystkim to trzeba sobie zdać sprawę, że nie trenowałem, zaczynam od drobnych kroków. Nie rzucam się na głęboką wodę.
0: Od razu wychodzę na ring w rękawicach i bez kasku, tak?
1: Nawet nie o to chodzi, bo niektórzy przychodzą i chcą robić 6 treningów w ciągu tygodnia. I po 2 tygodniach oni mają sportu dość, więc ja już stopuję. Zaczynamy tam 1-2 jednostki treningowe po godzinie w tygodniu i zwiększamy obciążenie, bo żeby uprawiać systematycznie sport, trzeba go polubić, a jeżeli go znienawidzimy, bo damy sobie za dużo naraz, no to będzie skutek wręcz odwrotny. Nie będziemy chcieli ćwiczyć, a my mamy być głodni ruchu, więc tak staram się prowadzić te zajęcia, żeby więcej było głodu niż przesycenia.
0: No też ciało nam daje, no jeżeli ktoś się rzeczywiście porwie z motyką na słońce przysłowiowo, to ciało odmówi posłuszeństwa, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony do obciążeń treningowych, cięższych niż tam 1-2 treningi w tygodniu.
1: Dokładnie, a potem z czasem można te obciążenia zwiększać i zwiększać ilość jednostek treningowych, ale przede wszystkim to wiadomo, wszystko zależy od osoby, od chęci i podjęcia tego pierwszego kroku, wytrzymania tak miesiąc, bo już potem się wdrażamy i już to staje się bardziej przyjemne, łatwe i robimy to bardzo z dużą chęcią.
0: Poprawia to samopoczucie u młodych ludzi, bo też wiele mówi się o problemach młodych ludzi, o tym, że często te telefony zaufania czy inne jednostki muszą pomagać młodym ludziom w takim życiu codziennym. Z hejtem wiele osób sobie nie radzi. Kickboxing jest takim panaceum na to, żeby nabrać pewności siebie i znaleźć jakiś sens w życiu?
1: Dokładnie tak, ale to też wszystko zależy od podejścia trenerów i jakie oni mają cel. Ja staram się moich wychowanków nie wzbudzać agresji, a wręcz odwrotnie, uczyć ich panowania nad sobą, wyładowanie jakiejś takiej negatywnej energii tylko na workach, bo nawet jeżeli są sparingi, to mają uczyć szacunku pomiędzy jedną a drugą osobą. Nie jest to miejsce rywalizacji. Rywalizacją stricte są zawody. Więc kwestie podejścia trenerów i określenia celu dla osób, które przychodzą. Bo tak jak i wszędzie mamy przypadki, że sporty walki są wykorzystane w sposób nieodpowiedni i zamiast wychowywać wręcz wprowadzają rzeczy takie, które są niezdrowe i niepotrzebne. A mnie się wydaje, że sport powinien wychowywać, ukierunkowywać, umieć, żeby ludzie umieli sobie radzić ze stresem i mieli więcej w sobie spokoju i pokory w stosunku do kogoś drugiego, tego szacunku, którego nam na co dzień brakuje.
0: Klaudia, jeszcze o niej wspomnę, jeszcze trenuje, czy Klaudia Frydrych? Mówimy tutaj o dziewczynie, która była bohaterką jednego z programów Telewizji Polskiej, Nie pozwól mi odejść. I ona też dużo pomogła pewnie osobom, które w klubie sportowym Dragon na co dzień trenowały. To jest dziewczyna, która zmagała się z problemami natury takiej, no jak duża część nastolatków.
1: Dokładnie. W tej chwili jest rzadkim gościem, bo mieszka na stałe w Kielcach, ale mamy cały czas kontakt. Jak jest tylko możliwość i przyjeżdża, jest w rejonach, to odwiedza nas. Tak, i jej przykład, bo myślę, że nic tak nie uczy człowieka, jak czyjeś doświadczenie, jeżeli ktoś przejdzie przez jakieś trudne sytuacje życiowe. Ona miała naprawdę bardzo trudne, bo chodziło też tam o próby samobójcze, więc duży bagaż doświadczeń.
0: No Klaudia o tym też mówi otwarcie, tak. Mówiła o tym otwarcie w tym programie. Tak.
1: Zwłaszcza, że ten film został wyemitowany potem w polskiej telewizji. To było naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie. Tam było kilka osób, które o tych swoich problemach z depresją, z próbami samobójczymi poruszali, więc przykład tutaj jest fantastyczny. Powiem szczerze, nieraz razem siedzieliśmy na sali i płakaliśmy, bo jej przeżycia, jej doświadczenia po prostu też wpływały na mnie, tak? I ja przy niej też się wiele nauczyłem, podejścia do młodzieży, obserwowania, bo powiem szczerze, coraz więcej mamy osób, młodych osób zaburzonych, które nie odnajdują się w środowisku młodzieży innych, są bardzo zakompleksiani, więc to trzeba przepracować z nimi, wyczuć każdą osobę jakby trochę oddzielnie, nie skrzywdzić ją, ale pozwolić jej się rozwinąć. I też mam teraz taką dziewczynę, która była przyszła na trening bardzo taka zagubiona, brak pewności siebie. Jeszcze pracujemy, ale to, co już zaobserwuję w niej, jest cudowną metamorfozą. Porozmawiam z jej mamą, też to doświadczyła, że jest fajny progres, fajna zmiana. I dlatego też co pewien czas robimy takie seminarium z psychologiem sportowym. Mamy tutaj psychologa dobrego, tak panią Anię, i ona też dużo daje poprzez to, co potrafi przekazać. Więc jakby dzisiaj trener to musi zwracać uwagę.
0: O to miałem pytać. Trener to też psycholog, tak? I trochę taki mentor, tak? Życiowy, dodatkowo.
1: Tak, dokładnie. I to jest chyba najważniejsza rola. Bo ja patrzę na osoby na przykład z tej grony tych startujących. Jeżeli ktoś tak z boku popatrzy, to tak patrzy, jak oni byliby rodzeństwem wszyscy. Staramy się stworzyć klimat rodziny. Ktoś przegrywa, ktoś wygrywa, ale zaraz pozostali przychodzą, obejmują, gratulują. Czy wygra, czy przegra, nie ma hejtu żadnego z tej strony.
0: Nie da się zawsze wygrywać.
1: Nie da się, ale to, co można zrobić, to zdopingować tą drugą osobę. I ja jestem naprawdę każdym takim wyjazdem, tą atmosferą pomiędzy nimi. Ja jestem zachwycony. Nie medale same robią dla mnie jakieś znaczenie, są dla mnie drugorzędowe. Dla mnie jakby priorytetem tym jest ich radość, ich rozwój, bo jeżeli trening wpłynie na to, że młodzież przejdzie przez ten trudny okres na sportowo i wejdzie w życie już bardziej dojrzała i bez tych takich problemów, a jak nawet ma problemy, potrafiła je rozwiązać, no to przecież nie ma większego sukcesu. Powalczymy o te młode osoby, żeby one rozwijały się w sposób właściwy, żeby były wartościowymi ludźmi. I dlatego ja wpajam tylko i wyłącznie, jak jeżeli rywalizację sportową, to tylko taką honorową. Szacunkiem do drugiej osoby i szacunkiem do siebie nawzajem. Mamy być rodziną, jeżeli mamy tworzyć dobry klub i dobre wyniki i postępy.
0: Grzybowa 1, Marek Jasiński i Dragon Starachowice. Pięknie dziękuję, a jeżeli ktoś jeszcze myśli o tym, co w wakacje robić, to jest naprawdę dobry pomysł na to, żeby poprawić trochę sylwetkę, trochę samopoczucie, trochę pewność siebie w dobrych warunkach u doświadczonych ludzi, którzy od 99 roku dokładnie prowadzą Dragona, czyli 27 lat już w naszym mieście. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.
2: Radio RSK.

0: Reklama.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
1: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
5: Po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
2: Czy twoja klimatyzacja nie chłodzi tak jak powinna? Czujesz nieprzyjemny zapach po jej uruchomieniu? Postaw na profesjonalny serwis klimatyzacji w Evo Garage. Oferujemy diagnostykę i kontrolę układu, odgrzybianie i dezynfekcję, napełnianie czynnikiem chłodniczym, kompleksowy serwis klimatyzacji samochodowej. Zadbaj o komfort jazdy i zdrowe powietrze w swoim aucie. Evo Garage, ulica Targowa 6, Starachowice. Zadzwoń już dziś. 698 599 598. Evo Garage. Chłodny komfort przez cały rok.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mieszkasz w Starachowicach lub okolicy? A może jesteś tu przejazdem? Odwiedź salon Kodano Optyk w centrum Galaria przy ulicy Wyszyńskiego 14 i zadbaj o swój wzrok. Tylko teraz skorzystaj z wyjątkowej promocji, nawet 70% rabatu na okulary korekcyjne i progresywne. Bo dobry wzrok to nie luksus, to komfort każdego dnia. Dodatkowo zapraszamy na bezpłatne sprawdzenie wzroku. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i umów swoją wizytę już dziś. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas. Kodano Optyk. Zobacz więcej, żyj wygodniej. Zapraszamy do Galarii przy ulicy Wyszyńskiego 14.
5: I po reklamie.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabiję cię po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 24 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: SK Starachowice.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo! Raz,